cieść, cieść, cieść, bo nasze uszy będziesz.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: No, ależ piękny finał w tym utworze, naprawdę. Szósta na zegarze punktualnie.
1: Zgadza się. Wczoraj się pakowałem do walizeczki.
0: O, dokąd pan jedzie?
1: Na weekend, tak się wiesz. Ty nie niby tam 3 dni, nie? No. Ale myślę sobie tak. Ciepła bluza, taka polarowa.
0: Słusznie.
1: Po co?
0: Jak to po co?
1: Zostawiłem.
0: Ale w nocy będzie zimno.
1: W nocy to ja śpię.
0: No ja dzisiaj spałem i zmarzłem przeokrutnie przy otwartym oknie, naprawdę. Telepnęło.
1: Mam nadzieję, że mają tam ogrzewanie.
0: No właśnie, no.
1: Kurtka, ciepła kurtka. Myślę sobie, po co? I tak naprawdę wziąłem jedne długie, dwie pary krótkich, no i 3 t-shirty.
0: Ale ty jedziesz w las, czy ty jedziesz do...
1: Nad Wisłę. Nad Wisłę jadę.
0: Ale to w Ale namiocie, po co mi ciepłe... czy w domu?
1: Nie no, w domku będzie dom.
0: A, dobra.
1: I po co mi te ciepłe rzeczy?
0: No bez sensu, no.
1: I tak się zastanawiam, dlaczego my w tygodniu nie mówiliśmy o tym, że taki piękny,
0: ja
1: gorący,
0: mówiłem,
1: upalny
0: to
1: weekend.
0: Nie, to przepraszam cię bardzo. Ja mówiłem, że w weekend przyjdą upały 35 albo i więcej.
1: No tak.
0: Ja to mówię, ale ja to nawet wczoraj mówiłem.
1: Chociaż dzisiaj nie tego nie widać, mnie. Wiecie, bo w Kozienicach na przykład niecałe 6 stopni Celsjusza. Co prawda na Helu już teraz 16 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, ale nie słuchasz mnie, no.
1: Słucham cię.
0: Nie słuchasz mnie.
1: Nie akcentowałeś tego wyraźnie.
0: Ja mówiłem. No dobrze.
1: 36 mówiłeś?
0: Tak. Oczywiście, że tak, wczoraj nawet.
1: Ty mówisz o temperaturze swojego ciała, że o, dobrze.
0: Słuchajcie,
1: się czuję.
0: Pomóżcie, czy ja to wczoraj mówiłem? No oczywiście, że mówiłem, no.
1: Nie pamiętam.
0: Dobrze, dzisiaj bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, koniec, kropka.
1: A ja powiem, że temperatura maksymalna od około 24 na wschodzie, na Helu, 26 stopni Celsjusza w centrum i na północy, no i na zachodzie nawet 31 kresek powyżej zera.
0: Wiatr słaby.
1: Po prostu.
0: Już, ja.
1: No, to ciśnienie w połowie.
0: Nie słuchasz, to nie mówię.
1: 1009 hektopaskali, potem spadek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy prawie 3 minuty po godzinie 6 i jak zwykle zaczynamy nasze dysputy poranne.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: Uhuhu.
1: Zabronił mi gadać i powiedział do Patryka. Cześć, Patryk.
2: Dzień dobry, cześć.
0: No, ale po co wywlekasz takie brudy ryby pozaradiowe, no?
1: Bo jak sobie poradzimy z tym teraz,
0: no,
1: to weekend będzie fajniejszy.
0: No tak, no to no, prawda.
1: Chociaż
0: to
1: ty
0: prawda.
1: W pracy, jak gdzieś tam daleko. Cześć, Patryk.
2: Cześć, cześć,
0: cześć,
2: Patryk.
0: Cześć, cześć, cześć. Co tam?
2: A po staremu.
1: No i o to właśnie chodzi. Słuchajcie, Patryk Berliński jest z nami, bo to on będzie wam raportował co 20 minut najświeższe informacje drogowe.
0: No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale nie będę raportował sam, bo mamy informacje od naszych słuchaczy i to niepokojące wieści z S2, czyli z południowej obwodnicy Warszawy. Witamy.
4: Witam z trasy S2 w Warszawie z kierunku na Świetlce. Zaraz za zjazdem na Patriotów pali się zaczepać samochodu ciężarowego. Na miejscu są służby.
2: Służby informują, że trwa właśnie akcja gaśnicza i mamy zwężenie w kierunku Siedlec. Dwa pasy S2 zostały zablokowane, zatem w kierunku Siedlec tylko lewym pasem można przejechać. Ta sytuacja występuje między węzłami Patriotów i Lubelska na kilometrze 485. Nie ma korka, nie będzie konieczny objazd S2, ale warto wiedzieć, że zwężenie cały czas jeszcze może się utrzymywać. Poza tym dobre informacje, bo nocą zakończyły się problemy na S7 w okolicach Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port, a także na śląskim odcinku A1 między węzłami Mszana i Gorzyce. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery i też mieliśmy zwężenie. Na szczęście niewiele drogowych problemów o poranku. Nie ma zbyt wielu korków. Zwalniamy dojeżdżając do Krakowa od południa, czyli na końcowym odcinku Zakopianki, to jest Libertów. Zwalniamy też na wysokości Skawiny na trasie 44, czy też w Przegini między Olkuszem a Krakowem na 94. S8 w Warszawie na razie wygląda dosyć dobrze, korków nie napotkamy. Spowolnienie na 7 w Dziekanowie Leśnym, czyli na wyjeździe z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Wiecie o drogowych problemach? Dajcie znać innym zmotoryzowanym. 22 513 11 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Albo w aplikacji też spokojnie można napisać, można też nagrać wiadomość głosową.
1: A teraz, żeby zacząć piątek, piąteczek, tak, proszę, piątunio, proszę. To oczywiście mamy tutaj informację, którą zawsze dostajemy z samego rana, czyli...
0: Taki ceremoniał troszkę, taka tradycja.
1: Ojej, to już? Dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Panie Patryku.
0: Poczekaj.
1: Dzień dobry. No proszę. I wszystkim państwu udanego dnia szerokości, Maroś z Warszawy.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego dla ciebie.

0: Jak dobrze, wreszcie jest piątek, dojechaliśmy do końca tygodnia, zwłaszcza ten weekend zapowiada się fantastycznie pogodowo. Ja jutro rozpoczynam dzień motocyklowo, nie ma innej opcji, no po prostu nie wyobrażam sobie, żebym nie ruszył motocyklem. Tutaj przyjadę od 6 do 11, oczywiście lewa w górę. Jutro ciekawie będzie, bo będzie o 125, więc słuchaj, jeśli będziesz w trasie, to polecam.
1: Oczywiście, nie, jutro to będę już odpoczywał i tym motocyklem może będę po prostu jeździł, a nie o nim rozmawiał.
0: Cwaniura.
1: Ale widzę, że wy też macie fajne plany. Dzień dobry panowie, pisze Piotr z Dużego Mobila. No wy to potraficie wprowadzić z rana w dobry nastrój. Polecamy się codziennie. Tym bardziej, że to piątek, piątunio i weekend zapowiada się słoneczny. Piotrze, a jakie plany na właśnie ten, no powiem to, długi weekend sierpniowy.
0: No, taki trochę naciągany długi, ale faktycznie.
1: Niektórzy już dzisiaj mają wolne, tak, zazdrościmy. Inni podobno wzięli poniedziałek. Więc tak czy siak trochę dłużej odpoczną.
0: Ciekawie. Pozdrowienia z Jeleniej Góry z widokiem na oświetloną wschodem słońca Śnieżkę. Pozdrawia Aneta, ale zdjęcie mi się nie załączyło. Ale nie, ja mam na szczęście dobrą wyobraźnię. Ja więc jak delikatnie przymknę oko, to już wszystko to widzę.
1: I widzę ten topniejący śnieg od wschodu słońca.
0: To przypominasz sobie z zeszłego roku.
1: Nie, ale Śnieżka.
0: No to niech tak będzie, no dobrze.
1: No to Śnieżka musi mieć śnieg.
0: No raczej, jak Śnieżka nie ma śniegu, to wiedz, że coś się dzieje.
1: I on teraz właśnie spływa po boczem góry.
0: Pięknie. Ale i tam kozica taka.
1: I wiesz co?
0: Ja widzę to samo. No.
1: I teraz spojrzałem w lewo, pasuje ku. Baca z osypkami.
0: A ja spojrzałem w lewo, patrzy baran.
1: A ja jestem po twojej lewej.
0: No właśnie.

0: Nie mogłem się powstrzymać.
1: Nie, no bardzo dobrze.
0: Tak, dobrze, dobrze. Ja nie, bo ja też nie wolno się powstrzymywać.
1: Tylko
0: przed takimi
1: chyba
0: reakcjami.
1: Powinniśmy też pohamować nasz entuzjazm weekendowy.
0: No co się takiego
1: kto
0: wydarzyło?
1: Kto ma długi weekend, ten ma, pisze Marcin z Jogera. No. Jutro od 6 rano w pracy, a w niedzielę dla odmiany to samo, czyli do roboty.
0: Przestań, Marcin, naprawdę. Po pierwsze, jutro od 6 to też się wysłyszymy, więc jakby super.
1: To już jest plus.
0: Tak.
1: Po drugie, ja ci dziękuję, bo zasada w przyrodzie, ktoś pracuje, ktoś odpoczywa.
0: Dokładnie.
1: To ja odpocznę sobie.
0: Tak. No i my sobie odrobimy, Marcin. W ogóle
1: czyli
0: się naprawdę nie przejmuj.
1: Się czuć spełniony.
0: A potem z radością będziemy patrzeć, jak on haruje. Fajnie.
1: Tak? No? A może Marcin już po urlopie?
0: A właśnie.
1: Żyj wspomnieniami.
0: Tak jest. Przypomnij sobie, jak cudownie było leżeć na tej plaży. I to all inclusive.
1: Ale potem przejrzyj paragony.
0: No.
1: Zobacz, ile wydałeś.
0: Tak?
1: I pomyśl sobie, tak, muszę popracować.
0: Już, i po problemie. Dobra, 6:30 na zegarze, proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: I znów drogowe informacje i znów zaglądamy na S2, czyli na południową obwodnicę Warszawy. Mamy informację od służb, że między węzłami Patriotów i Lubelska na 485 kilometrze zapaliła się ciężarówka i zablokowała zarówno prawy, jak i środkowy pas w kierunku Terespola. Spoglądam na nawigację. Na szczęście korków tam nie widać, więc co najwyżej spowolnienie. Nie będzie konieczny objazd, ale warto wzmóc czujność między węzłem Patriotów a węzłem Lubelska. Poza tym już pierwsze spowolnienia, między innymi na trasie Sucharskiego w Gdańsku, czyli na tej drodze, którą jedziemy od S7 w kierunku dzielnicy Przeróbka. Jeżeli chodzi o okolice Krakowa, to zwolnicie na pewno na końcowym odcinku Zakopianki, czyli kłania się Libertów. Małe spowolnienia w Skawinie na trasie 44, to nam za bardzo nie przeszkadza przy dojeździe do Krakowa. Nieco gorzej na trasie przez miejscowość Przeginia na odcinku Olkusz-Kraków, to jest 94. Skoro o Krakowie mówimy, to warto odnotować, że dziś drogowcy mają zmienić organizację ruchu na niektórych ulicach, m.in. Łowińskiego w rejonie węzła Mistrzejowice. Ten węzeł powstaje w ramach budowy nowochódzkiego odcinka ekspresowej 7. Udostępniona będzie częściowo jezdnia nowego ronda, które powstaje pod estakadą. A odcinek S7 Mistrzejowice-Grębałów-Nowa Huta to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Nową Hutą w Krakowie. Ostatni odcinek od Mistrzejowic do Grębałowa ma być udostępniony jesienią tego roku. Trzymamy za słowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak tam wam rozpoczyna się ten piątkowy poranek? Czekamy na wiadomości, można pisać, ale także bardzo chętnie was usłyszymy. I mamy taką funkcjonalność w aplikacji, czyli biały mikrofonik. Klikacie, nagrywacie do minuty, macie taką możliwość. Powiedzcie nam coś miłego o poranku.
1: I tu możecie o swoim poranku, o swojej trasie, o wyjeździe, o piątku, o weekendzie, o wszystkim czekamy.
0: A my wam dobrze zagramy.

0: Już w takim weekendowym nastroju i z takim dobrym piątkowym humorem. Takiego humoru nie mamy w poniedziałek rano. Takiego humoru nie mamy we wtorek, w środę, w czwartek. Ale jak piątek przyjdzie, to człowiek tak wstaje.
1: Oj tak. I wiecie co, nawet nie szukajcie jakichś spektakularnych zwycięstw. Nie szukajcie jakichś sukcesów, bo małe szczęścia mogą dać naprawdę wiele.
0: Cieszmy się z małych rzeczy.
1: Jacek napisał. Wstałem.
0: Brawo!
1: I tak jest! Tyle z miłych rzeczy póki co dobrego.
0: Poszedł, jak on wstał, słuchajcie.
1: Jacek, brawo!
0: Naprawdę, on wstał, jak po prostu jak sprężyna wyskoczył z tego wyra.
1: Ja jestem w szoku.
0: No, naprawdę. I zameldował się od razu przed lustrem w łazience i mówi, dobra, zaczynamy.
1: Patrząc jeszcze na aplikację, co tam u was, to my, no, w myśl zasady, że cieszymy się małymi szczęściami, prawda?
0: Tak jest.
1: To ktoś tutaj nam pozdrowienia z Jeleniej Góry wysyłał, to Aneta.
0: A, Aneta, tak.
1: Tak,
0: Aneta,
1: że Śnieżka oświetlona słońcem,
0: no,
1: tak? I że zdjęcie się nie dołączyło.
0: Tak.
1: To teraz dostaliśmy takiego SMS-a, wiadomość, może teraz. Patrzę, a tu biało. I to jest ten śnieg.
0: To jest właśnie
1: to. To jest Śnieżka, tak jest. I musi być biało. Zdjęcia dalej nie ma. Ale dużo bieli w tej wiadomości.
0: Fajnie, ale naprawdę, mamy bardzo dobrą wyobraźnię.
1: Oczywiście.
0: Słuchajcie, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja w związku z tym, że mamy piątek. Naprawdę teraz już żarty się kończą. Tak. Nie dość, że wstaliśmy i za to wielkie, wielkie brawa dla was. Dodatkowo jeszcze dzisiaj naprawdę wstajemy z wyjątkową energią, bo dzisiaj dzień energetyka.
1: O!
0: Ale nie takiego chyba pitego, nie? Takiego,
1: nie,
0: że co chłop się bierze do roboty.
1: Ja się poczułem doładowany.
0: No i pięknie.

0: Tak właśnie gramy dla was w ten piątkowy poranek Organek przed chwilą na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców.
1: A tymczasem teraz 6:50, wrócił do nas Patryk Bedliński. Daleko nie był, bo raptem w reżyserce.
0: To ile to jest kroków? Ty liczysz to w ogóle?
2: No właśnie telefon został tam w pomieszczeniu obok, więc w kolejnym serwisie możemy przeliczyć, ale myślę, że może być 15.
1: No ale to jest 7 paru kroków.
0: Czego, przepraszam?
1: 7 paru kroków, czyli takich 14-15 normalnych.
0: Czyli ja robię normalne, a ty robisz paru kroki?
1: Tak.
0: Dobra, nie mam pytań.
1: A Patryk ma dla was informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ciężarówka zapłonęła na południowej obwodnicy Warszawy i jadące w kierunku Siedlec mają zajęte dwa pasy, prawy i środkowy, między węzłem Patriotów a węzłem Lubelska. To jest kilometr 485. Na dwukilometrowym odcinku zwalnia ruch na wyjeździe z Warszawy w kierunku Trójmiasta, a bliżej w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Tłoczno robi się w Dziekanowie Leśnym na Siódemce, głównie na wyjeździe, bo gdybyście wjeżdżali do stolicy, będzie nieco płynniej. Zwalnia ruch na Zakopiance, między Nowym Targiem a Szaflarami, zwłaszcza w kierunku Zakopanego. Natomiast w Libertowie spowolniony jest ruch w kierunku Krakowa. I dobre wieści, bo zakończyła się rozbudowa drogi 65 między Oleckiem a Gąskami. Trwała ponad 2 lata i kosztowała ponad 70 milionów złotych. Rozbudowa odcinka o długości blisko 6 km objęła m.in. poszerzenie jezdni do 8 metrów szerokości i dostosowanie jej do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego. Rozbudowane zostały także skrzyżowania z drogami powiatowymi. Powstały zatoki autobusowe z dojściami dla pieszych oraz miejsca do kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut jeszcze zostało nam do godziny 7.
1: I małe doświadczenie.
0: Mianowicie?
1: Ja mówię piątek i teraz wasze reakcje
0: na Uro! Piątek.
1: Na piątek,
4: nie rozumiem, dlaczego społeczeństwo tak się nakręca na ten poniedziałek. Dzień jak co dzień, nastawienie, ludzie. Takie gadanie denerwuje. Pozdrawiam, Piotr.
1: Ale no i teraz chciałem zrobić poniedziałek i wszyscy... No i Piotr ma rację, tak typowo po polsku. Cieszmy się z poniedziałku, bo można go wziąć jako wolny dzień za sobotę, bo jutro jest 15, czyli święto i wypada w weekend.
2: I chyba nasza pani Eliza z bufetu tak właśnie zrobiła, bo bufet nieczynny w poniedziałek.
1: Ja wam powiem więcej. Bądźcie jak pani Eliza.

0: No to już na zegarze. Punktualnie godzina 7. Adrian do nas napisał.
1: O, proszę bardzo.
0: No i pisze,
1: ale,
0: że jest...
1: Ale pozytywnie.
0: Ale, ale
1: bo
0: bardzo
1: my się nakręcamy przed weekendem.
0: No tak, no.
1: No co?
0: Piękny, słoneczny poranek pod Tarnowem. 14 stopni mamy.
1: Świetnie.
0: Jeszcze tylko zrzutka i do bazy.
1: A potem?
0: A potem do domku i przyjemna praca przy naprawie wymarzonego V8.
1: To jest weekend. A,
0: ale V8 mi się zepsuło? Niemożliwe.
1: Nie, nie. To jest naprawie, myślę, w cudzysłowie, tu chodzi o dopracowanie pewnych szczegółów.
0: Tak, dokładnie. Natomiast pozdrawiam wszystkich kierowców zawodowych i nie tylko zawodowych oraz całą ekipę najfajniejszego na świecie polskiego radia kierowców. Bardzo dziękujemy.
1: Adrian, to w takim razie powodzenia przy V8 i mam nadzieję, że potem odpali i to będzie przyjemna jazda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No my zaglądamy na mapy pogodowe. To dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Bardzo ładny dzień przed nami. W ogóle weekend zapowiada się fantastycznie. Dzisiaj w piątek na niebie. Absolutnie brak chmur, ewentualnie zachmurzenie małe, ale to w drugiej połowie dnia. Natomiast dużo, dużo słońca w całej Polsce.
1: Teraz w Kozienicach i w Jeleniej Górze najchłodniej 6,5 stopnia Celsjusza. Najcieplej na Helu. Tam prawie 17 kresek powyżej zera. No a w ciągu dnia zobaczymy dzisiaj na termometrach około 24 stopni na wschodzie, na Helu, 26 w centrum, na północy i najcieplej będzie na krańcach zachodnich, tam nawet 31 stopni Celsjusza.
0: A w weekend będzie jeszcze cieplej. Wiatr słaby.
1: A w południe to ciśnienie barometry pokażą w granicach 1009 hektopaskali, potem jednak spadek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ cudownie, 2 minuty po godzinie 7:00. W tej godzinie będzie trzeba do nas zadzwonić i będzie można zdobyć aż 5 nagród.
1: Czyli będzie, będzie się działo. A razem z wami Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz,
1: którzy mówią wam
0: dzień dobry. Tak a propos telefonu.

0: 10 minut już po godzinie 7 PRK, Polskie Radio Kierowców, a my co? No, my cały czas jesteśmy na stanowisku i cały czas was prowadzimy do celu.
1: I cały czas przypominamy, że jeżeli naprawdę gdzieś dalej jedziecie, na przykład już na weekend, albo niech to będzie praca zawodowego i sporo kilometrów przed wami, dajcie znać skąd dokąd, chętnie waszą drogę sprawdzimy, bo co 20 minut informujemy o sytuacji w ruchu drogowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pożar ciężarówki na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2, to powód utrudnień, bo tam jadący w kierunku Siedlec mogą mieć wciąż zajęte dwa pasy, prawy i środkowy. To między węzłami Patriotów i Lubelska na 485 km. Korków na szczęście nie widać, nie trzeba zjeżdżać na objazd, ale warto wyjątkowo uważać między węzłem Patriotów a węzłem Lubelska. Na 2-kilometrowym odcinku zwalniamy, wyjeżdżając ze stolicy w kierunku Trójmiasta czy też Nowego Dworu Mazowieckiego w Dziekanowie Leśnym na 7. Właśnie taka spowolniona jazda. Nieco lepiej wjeżdża się do stolicy, więc gdybyście przejeżdżali przez Łomianki, to tym razem dużych korków nie napotkacie. Na Zakopiance spowolnienia między Nowym Targiem a Szaflarami i w tym przypadku zwłaszcza w kierunku Zakopanego. Ci, którzy do Krakowa dojeżdżają od południa, też muszą zwolnić, ale to głównie w Libertowie, czyli na końcowym odcinku trasy. Minimalne spowolnienia między Piaskami a Lublinem na trasie S17. Tu nie będzie potrzebny żaden objazd, ale oczywiście warto zachować czujność. Mieliśmy spowolnienie na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Poprawiła się sytuacja, więc ci, którzy od S7 kierują się do gdańskiej dzielnicy Przeróbka, już kłopotów żadnych praktycznie nie napotkają. No i obiecująco wygląda także obwodnica Trójmiasta, zarówno S7, jak i trasa S6 bez jakichkolwiek problemów. Pod Krakowem już płynniej zrobiło się od strony Skawiny na drodze 44 i A4 pod Krakowska również wygląda dosyć dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: 19 minut już po godzinie 7. Ta godzina zawsze obfituje w dużo emocji i prezenty też się pojawiają.
1: I będą te prezenty, tak. Ale emocje okazuje się są też na drodze mimo takiego pięknego, przyjemnego piątku.
2: Dzień dobry, faktycznie piękny dzień pod Tarnowem, piękna pogoda, fajna droga. Jadę w kierunku Krakowa, z Tarnowa i zepsuje to jeden fakt, takie zwykłe chamstwo, wyrzucanie petów z

0: samochodu w trakcie jazdy. No, no naprawdę, no potrafi człowiekowi zepsuć dzień ktoś, jak nie potrafi się zachować na drodze. Ale dobrze, że jest najlepsze w eterze Polskie Radio Kierowców. Pozdrawiam wszystkich, oprócz tego pana w tej Skodzie, który wyrzuca pety na autostradę. Norbert.
1: Pozdrawiamy.
2: A pana nie pozdrawiam. Pana
1: nie, chciałem powiedzieć właśnie, że z wyłączeniem tego pana, bo tego pana nie
2: mu jest teraz smutno.
1: Tak.
2: I ja więcej powiem.
1: No.
2: Skoro to my decydujemy o tej zabawie, ten pan dzisiaj nie bierze udziału.
1: Nie, ten co pan nie. To jest bardzo dobry pomysł. Tak, że ten pan nie odbieramy od tego pana.
2: Nie każe panu wracać i podnosić. Ale
1: nie, bo to
2: przemyśli,
1: byłoby niebezpieczne.
2: To w poniedziałek będzie pan mógł wziąć udział.
1: O, dobrze.
2: Ale to trzeba przemyśleć.
1: Tak. I pierwsze co?
2: W siebie przeprosić.
1: Dobra, to ja jeszcze tylko dodam, że pierwsze dzwoni pan w poniedziałek.
2: Tak.
1: I to mówi pan, że to ja przepraszam najmocniej, okazuję skruchę.
2: Ja bym się nie przyznał.
1: Przepraszam za moją chwilową niesubordynację. Tak też można, więc proszę zapamiętać.
2: Przecież jest to odwaga cywilna. No, to jest w cenie.
1: No, to byłoby
2: i coś. Wtedy bez tablic, a nagroda.
1: Tak.
2: Ale dzisiaj nie.
1: Dobra,
2: słuchajcie.
1: A dzisiaj już klasycznie.
2: Mamy zabawę, mamy 3 tablice rejestracyjne. Od razu wam mówię, 2 litery oznaczają miasto, a po 3 literach odgadujecie powiat i to jest wasze zadanie. Co do wygrania?
1: Do wygrania, proszę pana. I proszę państwa, 5 nagród jest. 5 nagród, czyli to są niebyle jakie sprawy. Po pierwsze, jest owacja na stojąco. Po drugie, talon na pozdrowienia. Po trzecie, wieczna chwała i sława. Naprawdę, no pięknie. To człowiek pracuje czasami całe życie i się nie dopracuje. A tu proszę bardzo, od strzała. Dodatkowo jeszcze dajemy wam wyjątkowy prezent w postaci taki szacun na dzielni
2: w miejscu
1: pracy i w miejscu rekreacji.
2: Oczywiście, a weekend przed nami.
1: I do tego jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców, w tym ramka pod tablice rejestracyjne. Komplet.
2: To teraz od strzała poproszę telefon od was. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto do nas zadzwoni? 22 139 29 29. Dzwońcie proszę, 22 139 29 29, bo tylko to jest warunek uczestnictwa w naszej zabawie.
1: I
2: 139
1: tak?
2: 29 29.
1: Tak jest. I tutaj jest ta najstarsza zasada na świecie. Nawet jak kiedyś w epoce kamienia łupanego człowiek uciekał przed wielkim szablozębnym tygrysem, no to wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy. To akurat tyczyło się tygrysa, ale można dzisiaj spróbować. 22 139 29 29.
2: Dobra, to bo widzę, że tutaj linia milczy, może każdy sobie wziął do serca tego peta wyrzuconego przez okno. To każdy przemyślał z nas, kto kiedykolwiek taki błąd popełnił. Ja już cofam tę karę. Wszyscy mogą. 22, 139, 29, 29. Halo, halo, halo!
1: Halo, dzień dobry.
3: Halo. Dzień dobry.
1: No, proszę bardzo. Pan do nas dzwoni. Pan Norbert od razu poznaje po głosie.
3: Tak, przynajmniej jedno się dzisiaj udało.
2: Bo ten pan, co tego peta wyrzucił,
1: tak.
2: To on już przemyślał.
1: Tak. I by już chciał przeprosić.
2: Tak, bo inaczej, my telepatycznie odbieramy takie sygnały i to, przepraszam, już gdzieś tam wybrzmiało w eterze, w wyobraźni, ale myślę, że on już więcej tego nie zrobi. Tak,
3: no
2: powiedzieliśmy.
3: Dobra, no
2: ale właśnie, Norbercie,
1: tak, dokładnie.
2: To co najważniejsze, bo my tutaj o papierosach wyrzucanych przez okno. 3 tablice będą na ciebie czekały, usłyszymy się pewnie za jakieś 10-12 minut. Nie rozłączaj się, proszę.
3: Dobra.

0: Dobrze, 29 minut po godzinie 7. Aplikacja?
1: Tak, witam najlepsze radio. Jadę z rodzinką z Bielska na Mazury, dokładnie do miejscowości Ogonki. No i która trasa jest dziś lepsza?

0: A przez Warszawę czy przez Olsztyn pozdrawiamy z Kupry.
1: To ja tak sobie myślę, że jedno nie wyklucza drugiego.
0: Wyklucza.
1: Dlaczego?
0: A, wyklucza. Dlatego, że chociaż z drugiej strony myślę sobie, omijałbym A1, ale na tym północnym odcinku. Z drugiej strony na A2, no byle do Warszawy dojechać. Warszawa może być dzisiaj zakorkowana, więc czy tą S8? Wybór należy do ciebie. Szybsza trasa na pewno będzie tak. A1 do oczywiście Piotrkowa Trybunalskiego i tam odbicie na S8. I tą S8 tak naprawdę aż do samej Ostrowi Mazowieckiej i potem na S61. To będzie trasa szybsza. O mniej więcej 20-30 minut.
1: Naprawdę?
0: Ale można też minąć Łódź A1, zjechać na A2 i tam próbować dostać się na Olsztyn przez między innymi Płońsk, czyli dojechać do S7. Trasa troszeczkę dłuższa czasowo, bo w kilometrach to wychodzi bardzo, bardzo podobnie. Ale gdyby ktoś A1 chciał jechać w kierunku morza, to myślę sobie, patrząc na Patryka, że on za chwilę będzie straszył, że tam już stoi, prawda?
2: No, postraszę, postraszę.
0: Nie ty pierwszy.
3: Witam o poranku. Wszyscy ci, co lecą nad morze A1, proponuję zjechać już w Grudziądzu. Nowe Marzy już stoją, także standard. Miłego dnia, cierpliwości, szerokości. Pozdrawiam, Maciej z Mana.
1: Czyli jednak trochę oszukany długi weekend.
0: Tak, niektórzy już ruszyli, bo za dzień jutrzejszy odrabiają sobie dzisiaj.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się A1 od węzła Nowe Marzy w kierunku Trójmiasta na odcinku ponad 4 km. Natomiast poprawiła się sytuacja na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy i tam już nie napotkamy utrudnień związanych z pożarem ciężarówki. Pojazd zapalił się między węzłem Patriotów a węzłem Lubelska na trasie w kierunku Siedlec. Uwaga, na 50-ce jest blokada między Wyszogrodem a Sochaczewem. Problemy napotkamy w okolicach Młodzieszynka, czyli miejscowości leżącej na 70 kilometrze. Po zderzeniu osobówki z większym pojazdem, z ciężarówką, mamy całkowitą blokadę, a poszkodowana została jedna osoba. Objazd jest możliwy na przykład trasą przez Witkowice, Żuków i Gawłów. Uwaga, na wyjeździe ze stolicy na północ cały czas tłoczno w Dziekanowie Leśnym na 7 na odcinku przynajmniej 2 kilometrów. To jest wyjazd ze stolicy m.in. w kierunku Gdańska, czy też bliżej Nowego Dworu Mazowieckiego. Na dojeździe do Krakowa przez Libertów też mamy spowolnienie, ale gorzej na Zakopiance w jej południowej części między Nowym Targiem a Szaflarami. To jest 47 i tutaj na pasie w kierunku Zakopanego naprawdę już wyraźnie spowolniony ruch. Na trasie z Olkusza do Krakowa spowolnienie napotkacie w Przegini i w tym przypadku chodzi o krajową 94.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my już za chwilę gramy, czyli za chwilę 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, albo 2 litery, albo 3 litery.
0: Norbert przyznał się, że jedzie A4. Norbert! Albo zestaw głośno mówiący, szykuj, albo zjeżdżaj tam, bo za chwilę do ciebie dzwonimy.

0: 39 minut już po godzinie 7. Leci dzisiaj błyskawicznie, proszę pana.
1: A tymczasem niektórzy ten weekend wcześniej rozpoczynają, naprawdę. Mm-hmm. Witam, no jedziemy do Tłuszcza, jedynką od strony Częstochowy. Podpowiedzcie proszę, którędy będzie szybciej. Sprawdziłem dwa warianty. No jeden to jest oczywiście w Piotrkowie na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego z A1 zgubić się na Tomaszów Mazowiecki, czyli na S8 przez mm-hmm. Warszawę. I chyba ten wariant bym proponował, bo Warszawa na razie nie jest aż tak mocno zakorkowana. Chyba, że tą A1 dostać się do A2, czyli do Strykowa, ale tutaj też wjeżdżamy do Warszawy i też lądujemy na S8, więc chyba wolałbym przez Tomaszów Mazowiecki i Mszczonów.
0: No to pozdrawiamy i szerokości i życzymy Norberta, także witamy. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mimo, że ty w trasie, z Tarnowa...
2: Nie, żadnej trasy, już jestem w pracy.
1: No właśnie, ale to chciałem...

0: powiedzieć, to ty jednak do pracy dojechałeś, a nie na jakiś urlop wolny, długi weekend.
1: Jaki urlop? Urlop to był na wielkiej wyprawie maluchu.
0: No, to były czasy, ale za rok znowu będzie.
2: No, dokładnie. Dobra.
1: To wyprawa?
0: Wyprawa, no i urlop.
2: Jedno i drugie. Czy bierzemy pod uwagę dzisiaj łatwiejsze tablice rejestracyjne, czy idziemy po bandzie i bierzemy te trudniejsze?
0: Po bandzie!
1: No po bandzie, po bandzie.
2: No po bandzie zdecydowanie.
0: No to jest tutaj kilka.
2: Sporo propozycji właśnie. Mhm.
0: Znaczy, jedna to jest taka, że ja przecierałem oczy ze zdumienia, bo myślę sobie, co? Nie kojarzę. Całkiem niedaleko ciebie, bo w sąsiednim województwie, no dobra, dwa sąsiednie województwa, to jest rejestracja OPR. Mhm. Olek, Patryk, Robert.
1: To jest Opolski i Pruszkowski.
0: Dobry jesteś.
2: Noż ty. Oż ty. No dobra. To w takim razie
0: ale
2: ja...
0: Ale to nie jest Pruszkowski.
2: No właśnie.
1: Prudnicki,
0: tak jest. No.
1: Dobra, Prudnicki, bo Pruszków jest u góry przecież.
2: Mm-hmm. A WPR?
1: No to jest właśnie Mazowieckie i powiat Pruszkowski.
0: A już myślałem, że,
2: już myślałem, że go tak
0: że ten Pruszków tam chyba przez okreskowane pierwsze, czyli w Opolskiem jest. Bo są dwa Pruszkowy, jeden pod Warszawą, przez uzwykłe pierwsze pisane. A drugi Pruszków to jest Opolszczyzna i przez okreskowane. Ale to jest ten Mazowiecki Pruszków. Dobrze, trafiłeś.
2: To co, mamy jeszcze jedną tablicę, bo tu już dwie były. No.
0: Tak, i też skorzystam z tej propozycji od słuchacza, bo wydaje mi się ona wcale nie taka łatwa. To jest RPR. Robert Patrycjusz Radomir.
1: To jest Przemyski. Ziemski Przemyski. Województwo podkarpackie.
2: Prościzna.
0: Bo może ja chciałem powiedzieć RBR.
1: To jest Brzozowski.
0: Nie, no nie męczę cię. Jesteś mistrzem, jesteś mistrzem. Zaimponowałeś mi. Brawo.
2: Tak to się robi bez zastanowienia, proszę pana. Od tak zwanego strzała. No dobrze, 3 punkty zdobyte, a za te 3 punkty nagrody owacja na stojąco już była. Do tego talon na pozdrowienia jest twój, proszę bardzo.
1: Najlepsze radio w eterze, czyli Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękuję.
1: Cały personel oddziału urologicznego w Brzesku.
0: O, pięknie!
2: Pozdrawiamy serdecznie. Do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę. Do tego jeszcze jest szacun w miejscu pracy akurat dzisiaj. Natomiast ogólnie w miejscu jakby no rekreacyjnym również i w miejscu zamieszkania, czyli na dzielni. Ale do tego jeszcze dorzucamy gadżety Polskiego Radia Kierowców. O!
0: I panie doktorze, ja tak sobie pozwolę na koniec. Dużo pracy w weekend i w ogóle przy świętach.
1: No niestety dużo, ponieważ dyżur mam i jutro, i pojutrze. Taki krótki, co prawda 4-godzinny, no ale trzeba siedzieć i pilnować.
0: To roboty, życzymy.
1: No dzisiaj też trochę do zrobienia. Już jeden pacjent poszedł dzisiaj do domu.
0: Więcej wypisów, mniej przyjęć, tego życzymy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Trzymaj się, do usłyszenia.
1: W imieniu swoim i całego personelu.
2: Dzięki. Pozdrawiamy.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.

0: Niektórzy z was dzisiaj jadą do pracy, ale są też tacy, którzy jadą na weekend. Taki troszkę przedłużony.
1: Każdemu
0: normalny.
1: Sprawdzimy trasę. No dajcie znać, skąd dokąd jedziecie. Chętnie się waszą dróżką zajmiemy. A tymczasem szersze spojrzenie na mapę drogową ma Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Trzeba zwolnić jadąc A1 na północ, czyli do Trójmiasta od strony centrum kraju. Między Nowymi Marzami a Warlubiem mamy spowolnienie. Ruch zwalnia też na S7 między Nidzicą a Olsztynkiem w kierunku północnym, czyli też w kierunku Trójmiasta w okolicach węzła Rączki na odcinku prawie kilometrowym. Zwalniamy także na S8 kierując się od Wyszkowa do Radzymina na wysokości Niegowa. Drogowe kłopoty zakończyły się tymczasem na S2 pod Warszawą. 50 zablokowana między Wyszogrodem a Sochaczewem. W okolicach Młodzieszynka na 70 kilometrze osobówka zderzyła się z większym pojazdem, no i przez to są problemy. Poszkodowana została jedna osoba, a utrudnienia mamy na 70 kilometrze. Objazd zablokowanej drogi to na przykład trasa przez Gawłów, Żuków i Witkowice. Uwaga na korki na Zakopiance. Tłoczno robi się m.in. między Nowym Targiem a Szaflerami, głównie w kierunku Zakopanego, ale także mamy korki w kierunku Krakowa, to zwłaszcza na wysokości Libertowa, czyli na końcowym odcinku popularnej trasy pod Tatry. W Nowym Targu, czyli także niedaleko Zakopianki, musimy bardzo uzbroić się w cierpliwość, bo jeżeli jedziecie 49, to będzie tłoczno. To jest trasa od strony miejscowości Łopuszna i Waksmund, ale także wjazd od strony Białki Tatrzańskiej, ale korkuje się już nie na wjeździe, a w samym Nowym Targu. Gdzie jeszcze drogowe problemy? No dziś ich na szczęście nie tak dużo. Pod Trójmiastem dosyć dobra sytuacja, choć wzmaga się ruch na obwodnicy i zwalniamy między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Kowale na trasie prowadzącej w kierunku Gdyni. Na trasie Sucharskiego dobra sytuacja, na S7 pod Gdańskiem też raczej bez korków.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: No.
1: Mamy to.
0: No dobrze, i o tym też będziemy rozmawiać po godzinie 8.
2: Będzie. Mhm. Ale wcześniej sprawdzamy, co u was.
3: Dzień dobry szanownym redaktorzom. Tu Wojta z Fafika.
4: Dzień dobry, a ty Jasiek.
3: Tak, dokładnie. Dzisiaj walimy w potrójnej zasadzie, bo oczywiście kto jest z nami? No jak to kto? No Fafik oczywiście, o właśnie się odzywa. A my dzisiaj sobie lecimy do 19, 16 stopni zaledwie, do Bielska Podlaskiego, a później wracamy na załadunek do Międzyrzeca. I jak? Pozdrawiamy jak?
4: Serdelecznie.
0: No jak to mówią, nauka nie poszła w las i no, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Fafika oczywiście Wojtasa, to my zawsze pozdrawiamy. Ale Janek, fajnie, że jesteś z nami, witamy na pokładzie. A co do tych 16 stopni Celsjusza, spokojnie, zaraz urośnie.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jak krótko pogodowo, nie będę się jakoś specjalnie rozwijał. No dzisiaj niebo bezchmurne. Mnóstwo słońca w całej Polsce. I już.
2: A no, na wschodzie teraz może 16, ale będzie nawet 24 stopnie Celsjusza. Na Helu podobnie, w centrum 26, na północy też. Najcieplej na krańcach zachodnich, dzisiaj nawet 31 kresek powyżej zera.
0: A jeśli mowa o wietrze, no to po prostu słaby. No taki praktycznie nieodczuwalny nawet zegarek podpowiada, że 6 km na godzinę. To co to jest? To jest takie...
2: A jak nie wieje to?
0: No, no to jest ciepło. No.
2: Prosta. A ciśnienie? Jest, 1009 hektopaskali. Pokażą barometry w południe w Warszawie, potem spadek ciśnienia.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my z wami do godziny 10 podróżujemy. Co tam u was ciekawego słychać? Można pisać, można się nagrywać.
2: Czy wy już na weekend jedziecie? Bo my tu jeszcze w pracy. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: 9 minut już po godzinie 8. PRK Polskie Radio Kierowców. Kto dzisiaj z was na urlop? Kto dzisiaj właśnie zaczyna na przykład tygodniowy albo dwutygodniowy urlop? Kto na krótki weekendowy wypad? A kto do pracy na przykład na godzinę 8 i jeszcze uderza nerwowo w kierownicę, bo nie dotarł? Bo jeszcze coś pokrzyżowało prawne.
1: I może to jeszcze nie wybrzmiało tak mocno chwilę temu, czyli 9 minut temu, kiedy mówiliśmy o pogodzie, ale to będzie gorący, wręcz na zachodzie upalny weekend. Piękna pogoda przed nami. Warto się gdzieś zgubić.
0: Zdecydowanie. Warto wybrać się na jakiś nawet weekendowy, krótki trip. Czy to motocyklem? Szczególnie polecam. Jutro więcej o motocyklach od godziny 6 do godziny 11. Czy to rowerem, czy samochodem, czy po prostu wsiąść do byle jakiego i już.
1: Ty jutro w pracy?
0: Ja jutro tak.
1: Patryk?
2: Ja w pracy wyjazdowej.
1: To ja odpocznę za was. A

0: Tymczasem sprawdzamy trasy, żebyście wy, jadąc do pracy albo już na ten weekend, nie utknęli w żadnym korku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A bardzo możliwe, że utkniecie w korku, jeżeli wybierzecie autostradę A1 i będziecie kierować się

0: Wyżogrodem a Sochaczewem. Problemy występują w okolicach Młodzieszynka, czyli miejscowości położonej na 70 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i stąd problemy, a poszkodowana w wypadku jest jedna osoba. Objazd jest możliwy m.in. przez Gawłów, Żuków i Witkowice, trasą równoległą i to droga alternatywna. Natomiast na trasie 76 już zakończyły się problemy między Garwolinem a Łukowem w okolicach Stoczka Łukowskiego, gdzie wcześniej mieliśmy ruch wahadłowy, bo zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. W Warszawie dosyć dobra sytuacja na S8, co warto odnotować, bo to nie jest rzecz codzienna. Natomiast wyjazd ze stolicy na północ w Dziekanowie Leśnym jest mocno spowolniony w kierunku chociażby Nowego Dworu Mazowieckiego. Zwalniamy pod Krakowem na A4, spowolnienia głównie w kierunku Tarnowa, a zaczynają się w okolicach węzła Kraków-Bielany i sięgają zjazdu na Zakopiankę, czyli węzła Kraków-Południe. A propos Zakopianki, w obie strony spowolnienia napotkamy w okolicach Libertowa, czyli tuż pod Krakowem, a w stronę Zakopanego tłoczno jest między Nowym Targiem a Szaflarami, czyli w tej bardziej południowej części Zakopianki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Energetyka, prawda?
3: Tak,
2: to się zgadza. Dobrze. Dzisiaj też chcemy
3: Czuję
2: sprawdzić.
3: Czuję się doładowany od razu.
2: I bardzo dobrze, zwłaszcza w piątek, chcemy sprawdzić, co daje wam energię za kółkiem. Jakby tutaj nie będziemy sugerować żadnej odpowiedzi, w którą stronę mają iść myśli, po prostu co daje taki zastrzyk energii.
3: A już chciałem powiedzieć...
2: No wiem, co chciałeś powiedzieć, wiem, ale nie mów tego. Ale nie.
3: I Patryk już też chciał powiedzieć,
0: ale... chciałem, no to nie, prawda. Już nie mam mów. Na końcu języka na dwie propozycje.
2: Nie, nie mów. Nie
3: ale
2: mów.
3: Czekamy na was.
2: Właśnie.
3: W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: Co daje wam energię za kółkiem?

0: 20 minut po godzinie 8. Dzisiaj w kalendarzu 14 dzień sierpnia, dzień energetyka, więc postanowiliśmy sprawdzić i zapytać was, co daje wam energię tak po prostu. Na przykład w piątek dzisiaj o godzinie 8.20.
1: Fajne wydarzenie może dać energię.
0: Może.
1: Bo tutaj Bartek napisał, po chłopaki proponujecie wypad na weekend, przecież jest Ride Barum w Zlinie, więc pozdrawiam ze Zlina, Bartek.
0: Pozdrawiamy, fajnie.
1: Fajna przygoda i w ogóle weekend napędza, nakręca.
0: Zdecydowanie.
1: Dodaje energii, zdecydowanie
0: weekend,
1: dużo.
0: Tak, w ogóle piątek daje energię. Ta. I nawet jak człowiek wstanie, to już wie, że to jest piątek. Od razu to czuć, zdecydowanie. Słońce też daje energię i dobra pogoda.
1: Tak. Dobra muzyka.
0: Mm-hmm.
1: Tutaj piszecie też prowadzący.
0: No,
1: oczywiście.
0: Sferka. Chociaż od razu powiemy, że nie chodziło nam od tego typu odpowiedzi. Jakby to też nie chcieliśmy.
1: Jesteśmy skromni.
0: Tak. Wywołać u was takie reakcji, żebyście pisali, że super, że fajnie, że miło, sympatycznie do 10 i dostajecie.
1: No, ale
0: jak wyszło, no to wyszło.
1: To już wy. Tak, nie będziemy wam bronić. Absolutnie.
0: Co jeszcze daje wam energię?
2: Dzień dobry, siemanero. Roman ze Skalnicy Stony. Odpowiadam na pytanie, co mi daje energię za kółkiem. Kawa, piękne słońce i najważniejsze, dobra muzyka. Tylko i wyłącznie dobra muzyka. A jak dobra muzyka, to tylko i wyłącznie PRK. Pozdrawiam z szerokości dla wszystkich, miłego słonecznego dzionka życzę.
0: Fajne, podobało mi się. Nie dość, że muzyka głośno tak. W samochodzie, no to jeszcze ten zaśpiew taki typowo piątkowy. Fajnie, naprawdę.
1: No już czujemy wolno.
0: No właśnie. Adrian pisze, oczywiście PRK daje pozytywną energię. Bardzo dziękujemy, ale szukamy czegoś jeszcze. Co jeszcze daje nam energię na przykład w piątek o poranku?
1: Sporo jest o muzyce.
0: Mm-hmm.
1: Jest nawet, to Bartosz z Kijanki pisze, konkretny utwór, który jest w stanie dać wam energię. Szukałem, ale nie znalazłem. Ten utwór to Welcome to the Jungle.
0: Welcome to the Jungle.
1: Guns N' Roses.
0: No.
1: A ja znalazłem Marka Ronsona. Na co wy na to?
0: I też fajnie.

0: gadamy wciąż.
1: To teraz my. Tak, zdecydowanie i z naszym możemy. Pytaniem. Co możemy?
2: Odpowiedzieć, skoro już niektórzy pisali o dobrej muzyce, o weekendzie, o fajnej podróży, to co daje nam tę energię?
1: Niskie ceny paliw?
2: To dopiero od poniedziałku i to tylko właśnie. Złotówkę. Może nawet nie całą złotówkę.
1: Tak, tak. Przede wszystkim dobre śniadanie zawsze daje mi dużo dobrej energii.
2: Tak,
1: jak jest złe, to jest marnie.
2: Ale
1: jak
2: ty
1: jest...
2: i tak późno jesz.
1: To prawda, ale zdarza się, że to śniadanie się trochę przeciąga i przedłuża i tak jakoś kończy się koło południa.
3: Patryk, dobra kawusia na pewno.
1: No przecież.
3: Mamy cię.
1: Najlepiej.
3: A w samochodzie to tryb sport. I od razu jest energia.
2: Spar zmienił samochód jakiś czas temu. Już szpanuje sport. A ja, co mnie da energię? Powiem za moment, bo wcześniej informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o drogowe wieści, no to mamy wyraźny korek na A1 za Grudziądzem w kierunku Trójmiasta między Warlubiem a Pelplinem. Korkuje się także S1 między węzłem Sosnowiec-Jęzor a Brzęczkowicami i tu zwalniamy w kierunku południowym. A propos jedynki województwa śląskiego, na krajowym odcinku też problemy. Między Bielskiem Białą a Tychami w Czechowicach-Dziedzicach samochód osobowy zderzył się z motocyklem. To kilometr 595. No i mamy ruch tylko lewym pasem w kierunku Tychów. Uwaga także na trasie numer 50, która jest zablokowana między Wyszogrodem a Sochaczewem. W okolicach Młodzieszynka na 70 km osobówka zderzyła się z większym pojazdem. Poszkodowana jest jedna osoba, a droga nieprzejezdna i objazd możliwy na przykład przez Żuków i Gawłów. Na S7 zwolnicie jadąc w kierunku Trójmiasta między Nidzicą a Olsztynkiem w okolicach węzła Rączki. Zwolnimy też na S8 między Wyszkowem a Radzyminem, mijając Niegów. Natomiast na warszawskim odcinku S8 raczej dobra drogowa sytuacja, na korki narzekać nie można. Wyjazd ze stolicy Siódemką w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego zwalnia, a zwalniamy konkretnie w Dziekanowie Leśnym. Na Zakopiance tłoczno w Libertowie w obie strony, czyli do Krakowa i do Zakopanego. Natomiast jeżeli chodzi o jezdnię głównie do Zakopanego, a właściwie pas do Zakopanego, to między Nowym Targiem a Szaflarami zwłaszcza, no i potem w okolicach Poronina też musimy zdjąć nogę z gazu.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No mów, bo mnie skręca z ciekawości, jasno.
3: No, są dwa powody.
2: No dawaj, no.
3: Z samego rana?
2: No.
3: Od poniedziałku do piątku szczególnie?
2: No to, to moja energia.
4: No byłeś drugim powodem.
2: O, proszę.
4: Słuchacze.
2: To prawda.
3: To, kiedy przybijacie piątkę o 6 rano, to tak fajnie ładuje, motywuje, dodaje energii, a potem spojrzę na te dwie tutaj.
2: Na co dwie?
3: Gęby uśmiechnięte i myślę sobie, a dobrze, że jestem tu, gdzie jestem.
2: Aj, to prawda. No to vice versa, no.
3: Patryk się nawet uśmiechnął.
2: No, tak troszeczkę, ale tak kącik jeden mu podskoczył do góry. Co wam daje energię o poranku? Czekamy na wiadomości. Można pisać, można się nagrywać.

0: Ja przepraszam za głupie pytanie. Ja może wyjdę przed szereg, ale ja tak kontrowersyjnie zapytam. Czy to była piosenka dla mnie od ciebie?
1: Tak. I co, masz więcej energii?
0: Tak. To miłe, to miłe. Bardzo
1: chciałem
0: powiedzieć
1: drobiazg, ale powiem...
2: 50 zł się należy.
0: Oj, widzisz, ich zepsułeś wszystko.
1: Ale
0: i
1: cała
0: to
1: energia
0: dodało...
1: Nie, to twoja. Mnie by to dodało energii wiatru w żagle.
0: Ej, no właśnie. Bardzo często tak jest faktycznie, że jest coś w naszym życiu, co dodaje nam energii. I gdy już czujemy, że już nam się trochę nie chce, trochę nam się chce spać, to zawsze się trafi coś albo ktoś, kto nam tę energię daje. No i dzisiaj właśnie o

0: To was pytamy. Pisze nasz słuchacz, że energię daje mu trening. Andrew napisał, że kopa porannego daje
1: tak.
0: Trening.
1: Tak. I to jest indoor cycling, czyli rowerem po domu. No jest zblokowane koło, rozumiesz, masz na rolce i tak
0: outdoor,
1: dalej.
0: Outdoor, indoor, a.
1: Ale outdoor to masz dookoła bloku,
0: to rozumiem.
1: Domu, jeziora, w górach, nad morzem, gdzie chcesz.
0: No.
1: A tu masz po prostu
0: ale
1: stacjonarnie.
0: To się tak we ścianę patrzy?
1: Albo w smartfona. Na słuchaweczkach perka i wtedy wiesz, że jesteś bezpieczny, bo nie skręcisz w lewo, w prawo, nic na ciebie nie wjedzie. Ale jednak tak, wiecie, myślę, że w ogóle trening, czy to jest rower, czy to jest bieganie z samego rana, daje endorfinki. A to jest hormon szczęścia.
0: No to, to tak.
1: To jest ta energia.
0: Znaczy ja nie wiem, ale znam takich, którzy mówią, że tak jest. Ale ja jakby...
1: A musiałbyś spróbować. A daj
0: nie,
1: się namówić.
0: Nie, wiesz co, nie. Ja mam zaufanie do ludzi. Ja ufam ludziom po prostu, że jak ludzie mówią, że to daje i radość i szczęście,
1: się
0: to
1: przekonać.
0: Jest super.
1: Nie lubisz biegać, tak?
0: No, co?
1: Patrz. Do nogi przywiązuje ci tak z 1,5 kg karkówki. I idziesz sobie na spacer.
0: Człowieku.
1: Te pieski poranne,
0: nie,
1: jak poczują, to wtedy po prostu to jest motywator do biegania. Mówisz mi, że wiesz, to sam bardziej, z siebie się ruszysz.
0: Bardziej by mnie zmotywowało, gdybyś mi powiedział, że na Pradze właśnie skwierczy rozpalony grill.
1: To ja bym tak leciał, człowieku, tak bym biegł szybciutko.
2: Jaki bekonik do jajecznicy serwują na szwedzkiej.
0: To wiąż pan tę karkówkę.
1: No widzicie? Są różnego rodzaju motywacje, które dodają energii z samego rana i o to właśnie pytamy was, co wam dodaje tej energii.
3: Cześć, Krzysztof z Kia Ceed. Mi energię daje pusta droga, piękna pogoda i radio PLK. Pozdrawiam wszystkich. Szerokości, hej.
2: Nic mi więcej nie potrzeba.
0: No. Ale wiesz co, też jakby idziemy trochę też w inną stronę, bo specjalnie jakby nie sugerujemy odpowiedzi, co daje wam energię. Niektórym kopa daje...
1: No?
0: Żona rano. Dobrze.
1: Szczególnie jak tam hormony buzują.
0: Właśnie ja nie wiem, czy ale... to takie pozytywne, czy negatywne jakby wydźwięk tutaj tego jest.
1: Może to miał być kop niedosłowny. W przenośni.
0: Tak. Proszę pana, no.
1: A tutaj chyba jednak.
0: To nic innego jak go pogratulować żony.
1: Roboty stary. Ale to jest motywacja. Od razu się chce iść do pracy odpocząć.
0: Tak, i mówisz, że dzisiaj masz dzień wolny, że nie musisz wstawać, nie musisz iść do pracy. I już od razu, buch, dostajesz listę. To jest chleb, masło, to wszystko musisz załatwić. Jajka.
1: Nie przyniesiesz, dostaniesz też, ale z liścia nie
0: No dobrze, to proszę bardzo, co daje wam porannego kopa, co daje wam energię dzisiaj w związku z Dniem Energetyka? Właśnie o to pytamy, ale nie chodzi o napoje.

0: Co daje wam energię o poranku? 10 minut jeszcze zostało nam do godziny 9. Badać tę sprawę będziemy także po 9 właśnie.
1: Od razu muszę powiedzieć, bo dopiero co była propozycja indoor cycling.
0: Tak, indoor cycling, no.
1: No, a tutaj czuł

0: Purs Durang by napisał: panowie, indoor to taki ptak. Tylko on nie wie, co to jest cycling, więc teraz poszukajmy, jak indoor ma nam dać energię z rana, nawet zamiast tej kawy.
1: To tam, to go goń,
0: to bierzemy tę odmianę cycling. To teraz jeszcze Patryk Bedliński, informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Spory ruch na A1 na trasie w kierunku Trójmiasta. Zaraz za Grudziądzem musimy już zwalniać, aczkolwiek największe korki mamy od Kopytkowa, między Kopytkowem a Pelplinem dokładnie. Poza tym na Krajowej 1 mamy drogowe problemy. Te pojawiły się między Bielskiem Białą a Tychami, niedaleko Czechowic-Dziedzic. Na 595 km osobówka zderzyła się z motocyklem i przez to w kierunku Tychów jedziemy przy zwężeniu. Na S1 problemy z płynną jazdą między węzłem Sosnowiec Jęzor, a węzłem Brzęczkowice w kierunku południowym. Przejeżdżamy na A4. Z tej trasy wieści ma nasz słuchacz.
4: Autostrada A4, kierunek z Wrocławia do Legnicy, 148 km, zjazd na Pietrzykowice, kolizja czterech pojazdów, pojazdy po prawej stronie, jednak drobne spowolnienie, proszę uważać.
3: Uważajcie też na 50, bo ta jest zablokowana w okolicach Młodzieszynka. Problemy są między Wyszogrodem a Sochaczewem. Nie da się przejechać tą trasą. To dlatego, że na 70 km miało miejsce zderzenie osobówki z samochodem ciężarowym. Poszkodowana jest jedna osoba. Objazd między innymi przez Witkowice, Żuków i Gawłów. To może być trasa alternatywna, równoległa do tej zablokowanej. W Libertowie spory ruch na Zakopiance w obie strony, a na pasie do Zakopanego pojazdy tłoczą się między Nowym Targiem a Szaflarami i potem jeszcze między Białym Dunajcem a Poroninem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
6: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
5: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
7: To była reklama.

0: I uważaj, uważaj, uważaj.
1: Co?
0: Patrz teraz, patrz na mnie, patrz na mnie.
2: Nie, no to ja to wiem, ja to znam.
0: Poczekaj.
3: No. A jak? No, ale teraz, no. Teraz na mnie.
0: O tak. Z tym, że mogłoby być lepiej, bo my właśnie napiliśmy się kawy z kubka. U mnie to jest takie przedłużane espresso.
1: Czekaj, ty masz swoją filiżankę, ja mam swój kubek.
0: Ale tam jest dużo wody. A gdyby to było prawdziwe espresso w małej filiżaneczce?
1: Albo dla niektórych espresso.
0: Jak to potrafi dać kopa?
1: No to prawda.
0: I dodać energii.
1: To prawda.
0: Ekspresowo, bo to espresso.
1: No więc właśnie, to wszystko się wyjaśniło. Co wam daje zastrzyk energii? Co wam daje energię o poranku? Można pisać, można także się nagrywać. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych szalonych

0: może czasami też pomysłów.
1: A ta energia na ten piękny weekend bardzo się przyda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No mnie energię daje za oknem słońce. No i dzisiaj tego słońca pod dostatkiem w całej Polsce. Niebo bezchmurne. Ewentualnie jeśli się pojawią takie chmurki, to tylko do tego, żeby ładniej zdjęcia wychodziły, ale w ogóle nie przysłonią tego słońca.
1: Na południu w Nowym Sączu 12,5 stopnia Celsjusza, najchłodniejsze miejsce. Najcieplej na północnym zachodzie, w Świnoujściu 19 kresek powyżej zera. I od razu wam mówię, będzie ciepło. 24 na wschodzie, na Helu, w centrum 26, na północy podobnie. A najcieplej na zachodzie nawet 31 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, południowy i południowo-wschodni, na południowym wschodzie wschodni, na północnym wschodzie zmienny.
1: 1009 hektopaskali pokażą barometry w południe w Warszawie, potem przewidywany jest spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my zbieramy informacje od was, co daje wam energię. Dzisiaj dzień energetyka w kalendarzu, więc o tę energię, waszą energię o poranku dzisiaj pytamy.
1: Patryk Koniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: No i wspólnie mówimy wam, żeby dać energię.
3: Dzień dobry!

0: 10 minut. Do 10? Znaczy 10 minut po 9. Ja już energię dostałem.
1: Tak troszeczkę. I to jest też
0: to jest
1: sygnał
0: piątek.
1: Pozytywnej energii.
0: Tak, dokładnie.
1: Tylko
0: to...
1: wiesz co?
0: No?
1: Źle to zrobiliśmy. Bo to powinno być po 16, powinniśmy ten czas zwalniać. A teraz byle szybko ten piątek
0: no
1: minął.
0: No to ja dobrze gonię chyba, nie?
1: Nie, bo ty w drugą stronę, że za 10, 10 9.
0: 10.
1: 10. A, przyspiesz. Takich trzech jak nas dwóch, nie, takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego, bo jest z nami Patryk Berliński. I to

0: Właśnie on podgląda sytuację na drogach. Czy to będzie energetyczny serwis drogowy?
1: Miejmy nadzieję, bo tej energii przyda się tym, którzy chociażby stoją w korkach.
0: No to słuchamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a jedynce kłopoty na podkacie

0: Zwalniamy na S8 między Radzyminem a Wyszkowem, niedaleko Niegowa, ale też zwalniamy na niespełna kilometrowym odcinku trasy Sucharskiego w Gdańsku od obwodnicy S7 w kierunku Przeróbki. Korkuje się również S1 między węzłem Sosnowiec-Jęzor a Brzęczkowicami w kierunku południowym. Krajowa 1 z kłopotami między Bielskiem Białą a Tychami, niedaleko Czechowic-Dziedzic. To kilometr 595. Po tym jak osobówka zderzyła się z motocyklem, jedziemy tylko lewym pasem w kierunku Tychów. Między Wyszogrodem a Sochaczewem jest blokada drogi numer 50. Problemy napotkamy w okolicach Młodzieszynka. To 70 km. Tam właśnie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ma obrażenia. Droga jest nieprzejezdna. Objedziemy przez Witkowice, Żuków i Gawłów trasą alternatywną. Na Zakopiance spory ruch, zwłaszcza w południowej części trasy, między Nowym Targiem a Szaflarami w kierunku Zakopanego. Pod Krakowem w Libertowie zwalniamy w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzamy i pytamy dzisiaj was, co daje wam energię. Na przykład wyobraźcie sobie taką długą trasę i już trochę macie dość, już chcielibyście się zatrzymać. Co wam daje energię?
3: Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: godne nastroje, właśnie to jest połowa sukcesu. Mamy piątek, wreszcie dojechaliśmy do końca tygodnia. A propos dzisiejszego dnia, czyli Dzień Energetyka. Cześć, a ja składam życzenia wszystkim energetykom, czyli specjalistom, którzy zajmują się wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej oraz cieplnej. Bez nich byłoby ciężko. Pozdrawia, to ciekawe, i załadująca akumulatory na Mazurach.
1: O, proszę.
0: Ładnie,
1: to
0: ładnie.
1: Ja wam życzę, żeby prąd dla was był za darmo.
0: O,
1: tak jak na przykład, o, nie wiem, ktoś tu sprawdza bilety, pan Kanar.
0: Ty się szykujesz na jakieś wyższe stanowisko?
1: Nie, ale wchodzi do autobusu i on nie kasuje biletu. On sprawdza. No to niech elektryk ma prąd za darmo. Tego wam życzę, to dużo zaoszczędzicie i będzie was stać na przykład na Maserati.
0: Aj, tak
1: sobie to wymyśliłem.
0: Energię daje świadomość, że zaraz zobaczymy naszego pieska Agnieszka z Nissana.
1: Tak.
0: O, tak. To jak najbardziej. Zwierzęta w ogóle dają dużo energii.
1: Mhm. Dzieciaki potrafią dać dużo energii i w ogóle, wiecie co? Fajnie jest sobie coś zaplanować. Nawet teraz można zaplanować końcówkę sierpnia i żyć tymi planami. Chociaż ja wiem, jest weekend, więc my żyjemy tym, co za chwilę się wydarzy. A widzę, że niektórzy zmierzają co? Z Siewierza do Mikołajek.
0: Jedziemy na wakacje w 4 osoby.
1: No i jak tam droga? To ja wam od razu mówię, że macie czyściutko. Tylko tyle, że jak już będziecie z Siewierza ruszać 91, to zdajecie sobie sprawę, że w Kozie Głowach małe roboty drogowe, więc proponowałbym właśnie tam przez Gniazdów do A1 dojechać, a następnie mijając Częstochowę na wysokości Piotrkowa odbić na S8, dolecieć do Warszawy i dalej tą S8 przez Wyszków do Ostrowi, następnie S61. No i tam już zaraz za Łomżą gubicie się i jesteście praktycznie w Mikołajkach. Szerokości przyczepności chociaż 500 km musicie pokonać.
0: No i ja z kolei i dla odmiany życzę wam fantastycznego weekendu. Bawcie się dobrze.
1: Dajcie znać w poniedziałek, jak było.

0: Piękne słońce, piękna trasa, a do tego jeszcze ta świadomość, że wybieracie się na przykład na urlop i do dzisiaj właśnie zaczynacie ten urlop, albo wybieracie się na fantastyczny weekend. Tego wam życzymy, nawet jeśli ktoś z was jedzie do pracy, no to gdzieś tam z tyłu głowy na pewno jest ta myśl, że jutro sobota, później niedziela i dwa dni nic nie robienia i fantastyczna pogoda.
1: Długi weekend, w ogóle weekend już daje energię.
2: Tak.
1: Długi jeszcze bardziej, tym bardziej, że niektórzy dzisiaj, inni w poniedziałek, odrabiając święto, które wypada w sobotę, mają wolne, więc właśnie zaczynamy. Długi weekend sierpniowy. Sprawdźmy, co na trasach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A ten fakt, że będzie weekend, widać na mapach nawigacji, bo mamy wzmożony ruch m.in. na A1 między Kopytkowem a Perplinem w kierunku Trójmiasta na odcinku

0: ponad 10 km. Problemy na A6, o nich nasz słuchacz.
1: Autostrada A6 w kierunku Świnoujścia na wysokości węzła Kijewo, wyjazd ze Szczecina, wypadek, kilkukilometrowy korek.
0: Mamy także informację od służb o wypadku między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica na 24 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowały lewy pas w kierunku Gdańska. Uwaga na korki na S8. Tłoczno zrobiło się w okolicach Niegowa między Radzyminem a Wyszkowem, ale tłoczno też w Warszawie. Tutaj zwalniamy w kierunku Łodzi między zjazdem na Wisłostradę, a zjazdem w okolicach Alei Prymasa Tysiąclecia. Uważajmy też, bo korkuje się S1 między węzłem Sosnowiec Jęzor a Brzęczkowicami. Zwalniamy w kierunku południowym. Krajowa 1, tu problemy między Bielskiem Białą a Tychami. 595 km to dokładny pikietaż. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedziemy jednym pasem, konkretnie lewym, w stronę Tychów. 50 Wyszogród Sochaczew zablokowana niestety w okolicach Młodzieszynka. To na 70 km. Po tym jak zderzyły się osobówka i większy pojazd, musimy kierować się na objazdy, na przykład przez Żuków i Gawu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To 28 minut jeszcze do godziny 10. Co daje wam energię? Czekamy na wiadomości. Można do nas napisać. Można także nagrać wiadomość głosową.
4: Albo zadzwonić 22 513 11 11 w każdej drogowej i pogodowej sprawie.

0: Polskie Radio Kierowców z wami w trasie. No i 20 minut jeszcze do godziny 10. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy ty znasz takie uczucie, czyli euforia, radość, ale z drugiej strony jest też złość, trochę rozczarowanie, trochę taka gorycz, czyli połączenie tych dwóch emocji.
1: Czyli to jest tak, jak przychodzisz o 6 rano do pracy, prawda? No, ja ciebie widzę.
0: Tak.
1: Mówię, jest, działamy we dwóch. Przynosisz sernik, tak, ale okazuje się, że masz tylko jeden kawałek.
0: No, tak, można do tego mniej więcej to porównać.
1: A do czego piłeś?
0: No właśnie, do tego, że masz weekend, jest radość, ruszysz w trasę, więc fantastycznie się szykuje. Pogoda piękna.
1: Tak.
0: No i podjeżdżasz na stację benzynową, patrzysz.
1: Chociaż...
0: Jest radość.
1: Tak, bo wiesz, że od poniedziałku, kiedy już wrócisz, zatankujesz trochę taniej, no bo wczoraj rząd ogłosił, że przywraca niższy VAT, czyli z 23 wskakujemy na 8% przy obecnych cenach. To ma dać nam nawet złotówkę oszczędności na litrze, ale...
0: No od poniedziałku.
1: No dobrze, ale wiesz, jeżeli pojedziesz na weekend, to teraz skorzystasz z tych promocji.

0: i wszystkich, które stacje proponują. Różni
1: to
0: operatorzy.
1: Nadal nie jest ta cena o niższą złotówkę.
0: Dobra, przebolejesz. Myślisz, wrócę, też będę pusty. Trzeba będzie i nie w niedzielę wieczorem, w poniedziałek zatankować, bo będzie cena maksymalna za litr.
1: Czyli w poniedziałek na stację benzynową będziesz jechał i...
0: Otóż to, no, ale.
1: No ale co?
0: Miną dwa tygodnie, bo to jest tylko plan na dwa tygodnie.
1: No,
0: może się okazać, że od 1 września...
1: A później trzeba będzie dzieciaki do szkoły zawieźć i co?
0: Nie, bo paliwo prawdopodobnie znowu będzie droższe, 23%.
1: No właśnie.
0: Niech idą
1: piechotą.
0: Tak jest.
1: Rozwiązujemy problemy. A na razie średnio za 95, no w teorii 7,17 za litr oleju napędowego 7,87 zł.
0: I oczywiście rząd potwierdza, że te elementy programu CPN, ceny paliw niżej, wracają. Może nie jeśli chodzi o akcyzę, ale na pewno niższy VAT z 23 na 8%, co w poniedziałek ma dać o złotówkę mniej, ale myślę, że dzisiaj po południu już minister energii ogłosi cenę maksymalną, jaka będzie obowiązywała z niedzieli na poniedziałek o północy.

0: absolutnie nie tajna, ale misja jak najbardziej dziś, jutro, pojutrze jeździć motocyklem. To moja wersja.
1: Dobra misja.
0: Prawda?
1: Fantastyczna
0: też
1: misja.
0: Tak uważam.
1: Super trasa i w ogóle życie jest po to, by latać na moto. Pamiętajcie, lewa w górę z Kubą jutro od 6 do 11.
0: No i podejrzewam właśnie, że jutro o godzinie 6 posypią się lawinowo wiadomości od was, że też wybieracie się na przejażdżkę motocyklową. No to jutro o tym porozmawiamy. Porozmawiamy także o 125-kach.
1: Właśnie mały spoiler.
0: A no właśnie, że coraz bardziej popularne są te motocykle. Fantastycznie się sprzedają. Są dla tych, którzy no, nie chcą albo zastanawiają się, czy będzie im się to podobało, czy nie i nie chcą robić kategorii A, ale mają ochotę się przekonać i sprawdzić, czy to jest to, czy niekoniecznie.
1: Bo pamiętajcie, że z kategorią B, jeżeli na co dzień jeździcie samochodem, też można taką 125 latać. Szczegóły jutro po godzinie 6, lewa w górę. A teraz szczegóły o tym, co na trasie, bo za 10:10, więc zaglądam na drogi w Polsce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety, spory ruch w naszym kraju i cały czas na A1 tłoczno w kierunku Trójmiasta. Między Kopytkowem a Pelplinem na odcinku na około 10 km. Zwalniamy też na przedłużeniu tej trasy, czyli na Trójmiejskiej Obwodnicy, która jest już S6, a chodzi o okolice węzła Matarnia. Tam korek na podkacie między Gdańskiem a Gdynią, kierując się właśnie do Gdyni. A propos S6, problemy w zachodniopomorskim między węzłem Osina a węzłem Goleniów Lotnisko. Na 6 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe, blokując lewy pas do Szczecina. Poszkodowana jest jedna osoba. Na A6 uważajcie, bo są problemy między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Po zderzeniu dwóch osobówek jest zajęty lewy pas w kierunku

0: Gdańska, a to kilometr 24. Na S5 problemy pojawiły się między węzłem Pałuki a węzłem Żnin Północ. Tutaj na 100. kilometrze osobówka zderzyła się z większym pojazdem i uwaga, zablokowana jest trasa do Poznania. Pojazdy wypuszczane są bramą awaryjną. Problemy też na krajowej 1 między Bielskiem Białą a Tychami, niedaleko Czechowic-Dziedzic. Po zderzeniu osobówki z motocyklem przejeżdżamy tylko lewym pasem w kierunku Tychów. Naprzemiennie jednym pasem jedziemy na odcinku krajowej 10 Toruń-Lipno. Na kilometrze 324 doszło do kolizji samochodu dostawczego z osobówką i stąd właśnie mamy problemy. 50 Wyszogród-Sochaczew jest zablokowana. Problemy są w okolicach Młodzieszynka na kilometrze 70. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba. Objazd m.in. przez Witkowice, Żuków i Gawłów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli coś dzieje się na waszej trasie, to czekamy na informacje. Na te informacje czekają także inni kierujący. Można w aplikacji tekstowo albo głosowo, można też
3: pod numerem telefonu 22 513 11 11. I tak szybko tylko, bo z samochodu z Kijanki pozdrawia nas ekipa, która pisze: dzień dobry, jedziemy z rodziną z Rzeszowa do Wrocławia. Proszę o sprawdzenie trasy. I od razu wam mówię. Na odcinku krakowskim, na obwodnicy południowej macie spore utrudnienia, to chciałbym zaznaczyć. I już potem drogowcy w kilku miejscach występują na czwórce, czyli byleby minąć tak naprawdę Śląsk i Gliwice. Potem już macie na trasie czyściutko. Wcześniej trochę spowolnień.

4 minuty zostały nam jeszcze do godziny 10. No i fantastycznej podróży wam życzymy z fantastycznym duetem, który już po godzinie 10. Ole Jasiński.

0: dzisiaj, Piotrek Fidan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Naładowanie energią?
1: Tak,
2: bardzo.
3: Bo dzisiaj dzień elektryka.
1: Start.
0: Energetyka.
3: Tak czy siak, chodziło o energię.
1: Elektromobilności.
3: Wszystko na raz. Chodzi o to, żeby tej energii nam nie zabrakło.
1: O, to dlatego tak weekend. Elektryzujecie dzisiaj.
3: O.
0: Tak troszkę.
3: A teraz na was ta energia przeszła.
1: Ale energetyczny wzrok Piotrka Firana.
0: A co, kopnęło?
2: Zadziałało indukcyjnie.
0: Czy popieściło,
2: tak.
0: Bo to jest różnica.
2: Chyba popieściło.
0: O, to dobrze.
3: Jedziemy?
1: Tak.
4: Jazda. Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: Jest godzina 10 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I od razu zaczynamy od bardzo dobrych wiadomości pogodowych, bo dzisiaj właściwie w całym kraju czeka nas spokojny, słoneczny dzień. Niebo będzie bezchmurne albo pojawi się na nim tylko niewiele chmur. I jeśli ktoś planuje spacer, rower, ogródek albo po prostu chce spędzić trochę czasu na zewnątrz, pogoda naprawdę będzie sprzyjać.
0: Najcieplej zrobi się dzisiaj na krańcach zachodnich. Zerkam właśnie na mapę synoptyków i tak, temperatura dojdzie tam nawet do 31 stopni. W centrum i na północy będzie około 26 stopni, natomiast na wschodzie kraju i na Helu może dojść do 24 stopni. Trochę chłodniej pozostanie w rejonach podgórskich Karpat, tam 22 stopnie, natomiast widać wyraźnie, że ta różnica temperatur między wschodem a zachodem będzie dziś całkiem

0: spora, bo tak jak usłyszeliście, od 31 stopni na krańcach zachodnich do 22 na krańcach wschodnich.
1: Do tego wiatr nie powinien nam specjalnie przeszkadzać, bo będzie na ogół słaby. W większości kraju powieje z południa i południowego wschodu, na południowym wschodzie bardziej ze wschodu, skomplikowane, a na północnym wschodzie kierunek może się zmieniać. Krótko mówiąc, dużo słońca, żadnych pogodowych niespodzianek i na zachodzie naprawdę gorące popołudnie.
0: Czyli można powiedzieć, na dzisiaj plan jest bardzo prosty. Korzystamy ze słońca, pamiętamy o wodzie, o tym, żeby się nawadniać, a jeśli jesteście na zachodzie kraju, no to szykujcie się na prawdziwie letnie temperatury.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy prawie 2 minuty po godzinie 10. Piotrek Firan, który patrzy na mnie dzisiaj bardzo uprzejmym i wyspanym wzrokiem.
1: I Aleksandra Jasińska. Lekko szalona, ale uśmiechnięta, także energetyczna. Razem spędzimy w waszym towarzystwie najbliższe 3 godziny do godziny 13 w trasie. Zapraszamy wszystkich na pokład i ruszamy.

0: 10,5 minuty po godzinie 10 w naszym studiu Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry, Patryku.
2: Dzień dobry.
1: Dobre informacje? Same dobre informacje?
2: Nie najlepsze, niestety.
1: Niestety. No ale i takich informacji musimy czasem wysłuchać, czy chcemy, czy nie chcemy. Też od tego tutaj jesteśmy, zgadza się?
2: To prawda, ale dobrych też postaram się poszukać.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A dobre wieści dotyczą autostrady A6, bo mamy już informację, że kończą się problemy między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica po wcześniejszym zderzeniu dwóch samochodów osobowych.

Był zajęty lewy pas do Gdańska, ale to już na szczęście za nami. Natomiast miejsc z korkami nie brakuje. Na przykład to A1 między Kopytkowem a Pelplinem i tam bardzo wyraźnie ruch zwalnia w kierunku Trójmiasta. S5, tu problemy między węzłami Pałuki i Żnin Północ. Na 100. kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Jezdnia do Poznania jest zupełnie

0: Uważajcie na korek, także na S6, od węzła Matarnia do węzła Osowa. Krajowa 1, Bielsko-Biała, Tychy, tutaj problemy w okolicach Czechowic, Dziedzic na 595 km. Po tym jak osobówka zderzyła się z motocyklem, w kierunku Tychów jedziemy tylko lewym pasem. Między Białym Borem a Człuchowem na trasie 25 zderzyły się dwie osobówki i jeszcze kilka minut temu jechaliśmy naprzemiennie, natomiast mamy już informację od służb, że da się przejechać wszystkimi pasami. Między Wyszogrodem a Sochaczewem zablokowana jest 50, niedaleko Młodzieszynka, to 70 km. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym, w wyniku czego poszkodowana jest jedna osoba. Trasa zablokowana, objazd m.in. przez Żuków i Gawłów. Na Zakopiance trudna sytuacja. Tłoczą się pojazdy w obie strony, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem na wysokości Szaflar. Tłoczymy się też między Białym Dunajcem a Poroninem, ale także pod Krakowem. Tutaj zwłaszcza w Gaju i w Libertowie zwalniamy, dojeżdżając od strony Zakopanego do Krakowa. Tłoczno też na A4 pod Krakowem. Trudno wskazać, w którą stronę gorzej, właściwie w obydwu kierunkach. Tyle, że jeżeli jedziecie do Tarnowa, to od Balic do okolic Tyńca bardzo wyraźnie zwalniacie, a jeżeli jedziecie do Katowic, to przygotujcie się na korek, który zaczyna się już między Wieliczką a zjazdem na Łagiewniki, a kończy się w okolicach Skawiny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy piątek, więc pobawimy się. Słowo wyzwanie, czyli wy piszecie nam słowa, które mogą stanowić wyzwanie dla naszego serwisanta. Dzisiaj jeszcze przez niespełna godzinę jest nim Patryk Bedliński.
3: Tak. Odrzucacie nam słowo. My sprytnie ukrywamy to słowo w naszym serwisie drogowym, a waszym zadaniem jest je wyłapać i odgadnąć. Oczywiście nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.
2: Ale najpierw zgłaszamy słowa, które mają być umieszczone w serwisie, więc piszcie albo się nagrywajcie, a my jedziemy dalej, 13, już prawie 14 po 10.

0: Są takie chwile. 20 minut po godzinie 10 to Polskie Radio Kierowców, które prowadzi was w trasie i mam nadzieję, że to są właśnie te chwile, które łapiecie teraz jadąc razem z nami.
1: Chwile ze słońcem, ale moi drodzy, dzieją się też rzeczy rozmaite na drogach, wiadomo. Lubięcin-Lipiny, droga wojewódzka 315, wypadek, osobówka, tir. To okolice Zielonej Góry, pisze nasz słuchacz Rafał. I stąd także możemy przejść do naszego dzisiejszego tematu, dotyczącego pomocy drogowej. Zdarzają się takie doniesienia prasowe, w których w roli głównej jest jakiś wypadek albo kierowca, który potrzebuje pomocy, a niestety niektórzy przejeżdżają i za nic sobie mają to, że naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy. Kilka miesięcy temu na Dolnym Śląsku młoda kobieta dachowała, sama wyszła z auta, telefon zgubiła, stała przy drodze i prosiła o pomoc. Samochody przejeżdżały. Inna pani nawet się zatrzymała i powiedziała, że spieszy się do pracy.
0: Zdarzają się takie historie.

0: w stanie to zrozumieć, bo wiesz, też nie znamy tej osoby. Nie wiemy, kim ona jest i serce wyrywa czasem, żeby pomóc, a z drugiej strony jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do tych, którzy stoją i nie wiesz, kim oni są. I o ile wielu z nas pomaga, bo jednak my Polacy mamy serce po właściwej stronie mocy, to jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy po prostu ta zasada ograniczonego zaufania gdzieś nami porządzi trochę.
1: Czyli ty jako kobieta, gdybyś zatrzymała się w nocy i zobaczyła, że samochód stoi na awaryjnych...
0: Gdybym to ja się zatrzymała, czy inny samochód
1: nie,
0: by się zatrzymał?
1: Gdybyś widziała, że jest takie zdarzenie, że na przykład ktoś stoi na awaryjnych. Nie mówię tutaj o jakimś poważnym wypadku, o nachowaniu.
0: Nie wiem, czy w nocy bym się zatrzymała, no żeby pomóc. Wiesz, w biały dzień prawdopodobnie tak.
1: No tak,
0: bo nieraz się nawet tak zdarzało.
1: Wolałbym, żebyśmy się jednak skupili na innej sytuacji. Mm-hmm. Nie na bezpieczeństwie tych, którzy się zatrzymują, tylko na udzielaniu pomocy i na historiach. Waszych historiach.
0: Komu pomogliście w trasie?
1: Albo kto pomógł wam.
0: Mm-hmm. No bo takie sytuacje na pewno się zdarzają. Ja też miałam taką sytuację, że kiedyś, no właśnie, złapałam gumę i była taka uprzejma pani z uprzejmym panem, którzy się zatrzymali, którzy zanim dojechał do mnie asystent, już zarządzili całą sytuacją i moją paniką, więc to było naprawdę bardzo miłe. I takich ludzi życzmy sobie. Co prawda, było to w biały dzień. Pani mogła czuć się bezpiecznie, bo była z panem, prawda? I ja też się czułam bezpiecznie, bo była tam pani. No więc w ogóle przyjemny, chciałam powiedzieć, trójkąt, ale...
1: Powiedziałaś.
0: Już powiedziałam, a zanim pomyślałam. No więc tak, to są właśnie te sytuacje, kiedy możemy liczyć na siebie na drodze, prawda? Możemy liczyć na innych, czyli pytamy was o pomoc, taką pomoc, której wy udzieliliście albo wam dano taką pomoc.
1: Tak, i niech się niesie, wymieniajmy się tymi historiami i pamiętajmy o tym, że naszym obowiązkiem jest udzielanie pomocy wtedy, kiedy widzimy, że ktoś jej potrzebuje, zwłaszcza w sytuacji ruchu drogowego.

0: Pół godziny do 11, moi drodzy. Pół godziny do 11, Polskie Radio Kierowców i czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.
1: Patryk, gotowy?
2: Gotowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i na początek sprawdzamy te najszybsze trasy, jak chociażby autostradę A4. No tutaj tłoczno między Balicami a zjazdem na Łagiewniki pod Krakowem w obydwu kierunkach, czyli zarówno do Tarnowa, jak i do Katowic. Nie do końca płynnie też na Zakopiance, na wysokości Libertowa. Bardzo wyraźnie kierowcy zwalniają w kierunku Krakowa, a między Nowym Targiem a Białym Dunajcem zwalniamy w obie strony, i do Krakowa, i do Zakopanego. Korki też w okolicach Białego Dunajca i Poronina, i tu też obie strony nam się korkują. Dojazd do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej, czyli 49, też się wyraźnie korkuje jeszcze przed połączeniem z drogą wojewódzką 969, czyli przed rondem. No i wracamy na te szybkie trasy, na takie trasy, gdzie nie ma prawa szprycha ulec uszkodzeniu, czyli tam, gdzie nie możemy wjechać chociażby rowerem. Jeżeli musicie jechać samochodem, no to tłoczno na A1 między Kopytkowem a Pleplinem. Bardzo wyraźnie zwalniamy w kierunku Trójmiasta.

0: Ta S5, tutaj jeszcze większe problemy między węzłem Pałuki a węzłem Żnin Północ. Setny kilometr to miejsce, gdzie zderzyły się ciężarówka i pojazd osobowy. Trasa do Poznania zablokowana, no, pojazdy są wypuszczane bramą awaryjną. To taka wyjątkowa sytuacja. S6, problemy między węzłami Osina i Goleniów lotnisko po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Mamy zajęty lewy pas w kierunku Szczecina. S6 korkuje się też pod Trójmiastem na trasie z Gdańska do Gdyni. Zator mamy od węzła Matarnia do węzła Osowa. Pojawiły się także kłopoty na S7 między węzłami Żuławy Wschód i Gdańsk Port. Na trasie do Gdyni i do Gdańska mamy awarię samochodu ciężarowego, no i zablokowany jest jeden z pasów. Krajowa 1, Bielsko-Biała Tychy, tutaj w okolicach Czechowic-Dziedzic po zderzeniu osobówki z motocyklem jedziemy tylko jednym pasem w kierunku Tychów. 50, nieprzejezdna między Wyszogrodem a Sochaczewem, objedziemy przez Witkowice, Żuków i Gawłów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Było słowo wyzwanie, czekamy na kogoś, kto odgadnie, gdzie to słowo zostało umieszczone, w którym miejscu i przede wszystkim jak brzmiało. Wiadomo, że w serwisie drogowym zostało umieszczone. Moi drodzy, jeśli chodzi o wasze sytuacje, kiedy wy komuś pomogliście albo ktoś pomógł wam.
3: Cześć, PRK, tutaj Uciu Guciu. Tak, co do pomocy na drodze innym ludziom, to miałem kiedyś przygodę, jak jechałem z Norwegii do Polski. W nocy wjeżdżałem na autostradę, zakręt w prawą stronę, niewidoczny oczywiście, tak, bo ciemno, to była noc, i stoi auto. Na szczęście udało mi się wyhamować, udało mi się ominąć. To byli Polacy. Stanęli bez awaryjnych, bez trójkąta, bez kamizelki, bez niczego się działo. Czterech chłopa w samochodzie, bo im sprzęgło padło, no ale przecież mogli coś tam wyciągnąć. No ja to się zatrzymałem w nocy, no bo ja to mężczyzna, raz, że nie jechałem sam, to byłem trochę odważniejszy, ale powinniśmy mieć dużo więcej empatii i być troszkę uczuleni na to, czy powinniśmy pomagać.
4: Mm-hmm. No to tylko Uciu Guciu świadczy naprawdę bardzo dobrze, nie tylko o tym, że masz zaufanie do ludzi, ale także masz szerokie kompetencje, tak? Bo może nie każdy by potrafił.
2: No ale oni siedzieli, prawda? jak czterech siedziało i nawet żaden... Mm-hmm.
4: No też o tym pomyślałam. No może akurat nie potrafili, tak? Znaczy wyciągnąć trójkąta, no to...
2: Może jakiś fajny temat był w samochodzie i zapomnieli.
4: Ale na drodze?
2: Dlaczego nie? Jak to mężczyźni zawsze rozmawiają o czymś.
4: Wzięli, no tak, panowie i się zagadali.
2: No tak, koledzy po prostu zatracili się w czasie. Dobrze, że Uciu Guciu się pojawił, Uciu, i stał się wybawicielem.
4: Tylko sobie życzyć Uciu Guciu po prostu na trasie.
2: Mhm, tak.
4: To już nawet modlitwa by mogła być. Uciu Guciu, Uciu Guciu, byś tylko był na trasie. Pozdrawiam.
2: Jeśli chodzi o wasze historie, to czekamy na więcej. Chociaż wiesz co, jakbym cię zobaczył w takim rockowym stylu, jak czasami zakładasz tą swoją taką kurtkę skórzaną i jakiś ostry makijaż, to ja nie wiem, czy bym się zatrzymał, Olka.
4: Ja też nie wiem, czy bym się zatrzymał.
2: Ja wzbudzam zaufanie od razu. Okulary, może ta broda.
4: Pewnie,
2: ale...
4: jakiś chłopak z korporacji nie potrafi wymienić opony, to trzeba mu pomóc.
2: Nie
4: małe
2: mota.
4: Rączki.
2: Tutaj. No duże akurat.
4: Dobrze. No tak, także tak się przedstawiliśmy, czyli mnie nie można zaufać, Piotrowi można, ale tak naprawdę to wszystko zależy, no właśnie, od tego, jak my się czujemy i czy się czujemy na siłach, żeby komuś pomóc, a czasem wystarczy po prostu się zatrzymać i zadzwonić po pomoc, po tak. asystans, prawda? Mhm. Bo to nawet nie chodzi o wielkie kompetencje. No, dawajcie nam znać w takim razie, jak to wyglądało z waszego punktu widzenia, wasze historie pomocy drogowej, jak to wy albo wam pomogli w trasie.

0: 19 minut do godziny 11. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy, i zbieramy rozmaite historie dotyczące pomocy na drodze, pomocy wzajemnej, kiedy wy komuś pomogliście albo ktoś pomógł wam.
1: Witam, witam. Chciałem opowiedzieć o swojej sytuacji na drodze. Kiedyś, jakieś 2 lata temu, dosyć dobrze napadało śniegu, pani wpadła do rowu samochodem, akurat tak, że tył pojazdu pozostawał na jezdni, część przodu w rowie. I po prostu pani, że tak powiem, prawie w płaczu błagała o pomoc. Zatrzymałem się ciężarówką, popatrzyłem, co się stało. Uspokoiłem ją. Później zobaczyłem, że tak naprawdę samochód wcale nie jest rozbity, tylko jest po prostu w zaspie, w rowie. Użyłem swojego pasa transportowego i wyciągnąłem ciężarówką samochód jej na drogę. I w ten sposób pani mogła kontynuować jazdę, była zadowolona, dziękowała. Oczywiście chciała mi płacić jakieś pieniądze, kategorycznie odmówiłem, także pozdrawiam, Wojtek z Mana.
2: Pozdrawiamy cię, Wojtku. No, świat bez mężczyzn, dochodzę do wniosku, w ruchu drogowym po prostu by nie istniał, drogie panie. Czasem naprawdę musimy się tutaj uderzyć w pierś i stwierdzić, że nie zawsze byśmy sobie poradziły w różnych sytuacjach. I jak się pojawia taki właśnie, taki dżentelmen, taki współczesny rycerz, który jest w stanie po prostu nam pomóc, bo chce, po prostu, bo niczego nie oczekuje w zamian. Tak jak tutaj nasz słuchacz przed momentem powiedział, jakie pieniądze w ogóle. On po prostu to zrobił z dobroci serca, I wśród naszych słuchaczy właśnie są tacy ludzie.
0: No właśnie, ale mamy ciąg dalszych historii od naszego stałego słuchacza.
3: Kończąc moją wypowiedź o tym samochodzie, to tak, panowie nie mieli żadnego trójkąta, nie mieli kamizelki, nie mieli nic. No więc zaproponowałem, że dam swoje kamizelki, bo ja mam zawsze więcej. Dałem im 2 kamizelki chyba, z tego co pamiętam, żeby jedną dali gdzieś tam przed samochodem, a drugą niech ktoś ma na sobie. Ale zaproponowałem, że podwiozę ich na CPN i podwiozą tego kierowcę na CPN. Finalnie kupił trójkąt, kupił jeszcze kamizelkę i już stali bezpiecznie. Ale pomyślunku raczej nie mieli, bo mogli się chociaż za barierkę schować z tego samochodu, a oni sobie siedzieli w samochodzie. Ale ile ludzi, tyle sytuacji. Pozdrawiam jeszcze raz, Uciu Guciu z Norwegii.
2: No i Uciu Guciu, Uciu Guciu, jak dobrze, że jesteś i jak ty to bardzo ładnie zresztą określiłeś, ty ten pomyślunek na drodze miałeś. No tak, możemy sobie życzyć właśnie tego typu ludzi na swojej drodze, żeby ta pomoc... To choć czasem w niektórych sytuacjach myślimy, że znikąd nie nadejdzie, no to właśnie, żeby nadchodziła. Tymczasem 16 minut do godziny 11. Pytamy was o wasze historie, historie tak. pomocy drogowej. Komu wy udzieliliście pomocy albo kto udzielił wam?
0: Było także słowo wezwanie, o którym nie zapominamy, którego Patryk użył w naszym serwisie drogowym. Które to było słowo? Może ktoś jeszcze napisze w naszej aplikacji? Czekamy.
2: Ostatnie chwile, ostatnie momenty tak naprawdę.

0: No tak, 10 minut do godziny 11. Życie jest życiem, a to, co dzieje się w ruchu drogowym, no, jest ważne i istotne i my na bieżąco cały czas to sprawdzamy. Zresztą Patryk Berliński jeszcze klika, jeszcze sprawdza ostatnie wiadomości, ostatnie informacje od służb. Dzwoni i dowiaduje się, co słychać na drodze.
1: No tak, a Grzegorz napisał, że chodziło o szprychę i brawa się należą Grzegorzowi.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: No, tak ma być. Czyli Grzegorz dostaje od nas oklaski za to, że znalazł słowo wyzwanie. Zgłaszajcie kolejne słowa, które będą się pojawiać. Na razie nikt nie zgłosił, bo skupiamy się na pomocy drogowej. Ale to może ja, Patryk, powiem ci na ucho jakieś słowo, co?
2: Zaraz. To ja zamieniam się w słuch w takim razie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Gdybyście wyjeżdżali w podróż z Zakopianką, to wpadniecie w korki jak śliwka w kompot, można by powiedzieć. Tłoczno zrobiło się między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w okolicach Szaflar w obie strony, ale też koło Poronina korki w obydwu kierunkach. Korek także w okolicach Libertowa i wcześniej tłoczno było w kierunku Krakowa, teraz w obie strony już niestety są problemy. Na podkrakowskiej A4 także bardzo duży ruch. Zwalniamy w obie strony między Balicami a zjazdem na Łagiewniki. Poza tym korki na Podkacie dojeżdżając do Zatora 44 od strony Tychów, ale także dojeżdżając do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej drogą 52, czyli od strony wschodniej. Na A1C spory ruch w kierunku Gdańska między Kopytkowem a Pelplinem, natomiast na S5 kończą się problemy między węzłami Pałuki i Żnin Północ w kierunku Poznania. Na S6 uważajcie między węzłami Osina i Goleniów Lotnisko, bo na 6 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Lewy pas w kierunku Szczecina mamy zablokowany. No i S6 z problemami także pod Trójmiastem. Korek od węzła Matarnia do węzła Osowa na trasie z Gdańska do Gdyni. Ekspresowa 7 między węzłami Żuławy Wschód i Gdańsk Port częściowo zajęta, bo w kierunku Gdyni mamy awarię ciężarówki i zablokowany jeden z pasów. Spowolniony ruch na Krajowej 20 z Żukowa do Egiertowa. Korek też na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku za zjazdem z ekspresowej 7 w kierunku dzielnicy Przeróbka. Korek też na 90C1 prowadzącej z Tczewa

0: do Pruszcza Gdańskiego. Na Krajowej Jedynce zakończyły się problemy między Bielskiem Białą a Tychami i jedziemy już płynnie w kierunku Tychów. Na 50 blokada między Wyszogrodem a Sochaczewem. To dlatego, że w okolicach Młodzieszynka na 70 km pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana została jedna osoba, a zablokowaną trasę między innymi objedziemy przez Żuków i Gawłów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Na zegarze minęła już godzina 11, czas sprawdzić, jaka będzie pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, jeśli chodzi o plany na dzień, to nie będą pokrzyżowane przez pogodę na pewno. Mm-hmm. Bezchmurnie pojawi się gdzieniegdzie tylko niewielkie zachmurzenie, więc parasole można spokojnie zostawić w domu. Zdecydowanie bardziej przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, szczególnie, że w wielu miejscach słońce będzie nam towarzyszyć właściwie przez cały dzień.
2: A jeżeli chodzi o temperaturę, no to dziś Polska będzie wyraźnie podzielona, tak przynajmniej pokazują mapy synoptyków. Na zachodzie termometry pokazują nawet 31 stopni, w centrum i na północy około 26, a na

0: wschodzie i na Helu jakieś 24 stopnie. To wciąż bardzo przyjemna aura i bardzo przyjemna temperatura. W rejonach podgórskich Karpat będzie nieco chłodniej, tam około 22 stopni, więc jeśli ktoś szuka dziś odrobiny wytchnienia od upału, to te południowe regiony podgórskie będą zdecydowanie łagodniejsze.
1: Powieje słabo, głównie z południa i południowego wschodu, więc nie ma mowy o żadnych mocnych podmuchach, które mogłyby przeszkadzać podczas spaceru czy wypoczynku na świeżym powietrzu. Warto natomiast pamiętać, że przy takiej ilości słońca, temperaturach przekraczających 30 stopni na zachodzie, po południu może być po prostu bardzo ciepło.
0: A kiedy słońce zacznie zachodzić, pogoda nadal pozostanie spokojna. Noc będzie w większości kraju bezchmurna, tylko miejscami tutaj widzę. Na północy może pojawić się trochę chmur.
1: I zrobi się znacznie chłodniej, bo na wschodzie i miejscami na południu temperatura może spaść do około 10 stopni, podczas gdy nad morzem pozostanie nawet około 17 stopni.
0: A tymczasem 2 minuty po 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwie sprawy. Pierwsza sprawa to, jakie słowo wyzwanie zostało użyte w serwisie Patryka Bedlińskiego kilka minut temu. No to czekamy w naszej aplikacji, a jeśli chodzi o wasze historie drogowe, no to słuchamy.
3: Dzień dobry, PRK. Ja też miałem taką przygodę, nie może bezpośrednia pomoc, ale kierowcy na trójce się przebiła opona w samochodzie ciężarowym. Mhm. U mnie daleko od bazy, niecałe 80 km. To spakowaliśmy się, jechaliśmy do tego naszego starszego pana kierowcy. I się go pytałem, czy jak ten stanął, włożył trójkąt, zrobił, czy zadzwonił na 112, żeby służba drogowa przyjechała i to auto ciężarowe oznakowała. On mówi, jak na 112, a nie dostanę mandatu? Ja mówię, no jak za co mandat? Przebiła ci się opona, no to dzwonisz na 112, wysyłają busa służby drogowej, auto cię ładnie oznaczą, że jesteś, żeby nikt ciebie nie wjechał. I także był zdziwiony. I to starszy pan zawodowy, że w takich sytuacjach można zadzwonić na służby, przyjadą busem, oznakują te auto awaryjne i to zawsze każdy widzi, że coś się stało. I też o tym dużo osób zapomina. Wiadomo, tu trójkąt widać, ale to z reguły 100 metrów przed autem. Jak taki bus stanie, to lepiej.
0: To no tylko właśnie pokazuje, że gdzieś to nasze kulturowo-historyczne przeświadczenie na temat służb i takiego strachu w stosunku do służb w nas ciągle funkcjonuje. Że nie wierzymy nawet czasem w to, że służby naprawdę mogą nam pomóc i że one w ogóle mają taką misję pomocy społeczeństwu, a nie
1: wlepienia
0: nie
1: mandatów i
0: tak,
1: karania.
0: Tak.
1: 4 minuty po 11. Wasze historie dzisiaj w rolach głównych, jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach, no i pomoc wam albo pomoc, której udzieliliście komuś.

0: No i znowu kilka spraw. Opole, droga krajowa 94, ulica Powstańców Warszawskich, około 100 km. Wypadek 4 samochodów służby już na miejscu, może się korkować. Informacja od naszego słuchacza, który się nie podpisał, ale lokalizacyjnie jest w tamtych okolicach.
1: Pozdrawiamy cię i bardzo dziękujemy za te wiadomości, tak jak dziękujemy tym, którzy wysłali prawidłowe odpowiedzi na nasze słowo wyzwanie. To co, mam brawa mieć tutaj w gotowości,
0: za
1: prawda?
0: Moment, bo jeśli chodzi o Opole, to Tobo 1, 2, 3 potwierdza, obwodnica Opola zablokowana jednak w obie strony. A wracając do słowa wyzwania, to ono się pojawiło i Agnieszka z Nissana twierdzi, że była to śliwka. Olu, czy była to śliwka?
1: Proszę bardzo. Była to śliwka.
0: No dobrze. To możemy jechać dalej. Gratulujemy Agnieszce, która się spisała. I teraz będzie kolejne słowo, zgłoszone już w naszej aplikacji.
1: I to słowo przedstawi Ewa Mierzejewska. Dzień na dobry. Naszej antenie, witamy. Która już teraz rozpoczyna wartę. Dostała niełatwe zadanie, ale może być to za to łatwe zadanie dla was, bo to, co jest niełatwe dla serwisanta, może się okazać bardzo proste dla słuchacza.
2: Zazwyczaj tak jest.
1: Prawda? Mhm. No to proszę bardzo, czas start.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od A4, bo tutaj pojawiło się niestety nowe utrudnienie. To jest odcinek między węzłami Legnica Wschód, Legnickie Pole w pobliżu Legnicy. Ze względu na awarię samochodu dostawczego zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 96 kilometrze i tutaj utrudnienia w tym miejscu mają potrwać co najmniej do godziny 12:15. Tak przynajmniej szacują służby. Ale mamy też garść dobrych informacji. S6 między węzłami Osina i Goleniów Lotnisko w pobliżu Glewic odblokowana. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych było zwężenie w kierunku Szczecina. Tutaj jedna osoba została ranna i trasa jest już odblokowana. S7 także odblokowana między węzłami Żuławy Wschód, Gdańsk Port. W pobliżu węzła Gdańsk Wschód tu zepsuł się samochód ciężarowy i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Był zablokowany na 11 kilometrze i stąd także dobre informacje już potwierdzone przez służby, że trasa została otwarta. Dobre informacje, częściowo dobre, z Krajowej 50

Z Mazowsza między Wyszogrodem a Sochaczewem w pobliżu Młodzieszynka nie ma już całkowitej blokady trasy po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na 70 km. Teraz informacja.

0: jest korek na 91 z Tczewa do Pruszcza Gdańskiego i na 44 z Tychów do Oświęcimia i później na dojeździe do Zatora. To są spowolnienia z powodu dużego natężenia ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Można powiedzieć, że tu nawet pewna historia została opowiedziana.
3: Przestań podpowiadać. Dobrze, słowo wyzwanie było, a jeśli chodzi o wasze historie, no to słuchamy.
2: O, proszę bardzo.
3: Ola realizuje program, dzieją się różne rzeczy. To posłuchajmy historii Olu, tak?
4: Proszę. Opiniu się kłania. Ja miałem taką sytuację, wracałem z pogrzebu, a jedynką z Sopotu, już było bardzo ciemno, prawie że noc i no, na nieszczęście złapałem gumę w jednym kole. Musieliśmy się zatrzymać i się okazało, że nie mam klucza do kół. Nie ten miałem, co trzeba. No i było teraz zagwozdka, co tu zrobić, kto się zatrzyma. To taki odcinek był, gdzie ludzie się bali zatrzymywać, no bo tam podobno jacyś cyganie czy ktoś tam no, wyłudzali i jakieś sytuacje były. No ale na szczęście mój ojciec miał taką białą kurtkę i machał, stojąc w tej kurtce, machał, aż się zatrzymał jeden pan busem i miał ten klucz, pomógł nam. Także pozdrowienia, jeżeli jeszcze pamięta. Dzięki niemu mogliśmy pojechać dalej.
2: No, no właśnie, to są te historie.
3: Tak, historie... biała kurtka pomogła. Biała czasami kurtka. Warto mieć białą kurtkę.
2: Mm-hmm, to jak odblask działa. Z daleka widać.
3: Tak, czekamy. Wasze historie inspirujące. Dzielimy się dzisiaj nimi. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.
2: Wiesz co, ostatnim razem jak ty tutaj brawa wypuściłeś zamiast innego dźwięku, to ja cię nie zespoilowałam, wiesz? Nie
3: wiesz
2: powiedziałam,
3: co?
2: Nic nie
3: zrobiłaś
2: powiedziałam.
3: Zrobiłaś to wzrokiem.
2: Ale i słuchacze nie wiedzieli, o co chodzi, a ty zdradziłeś kuchnię.
3: Ale to
2: radiową.
3: Są, my jesteśmy, Ola, wszyscy wśród przyjaciół, wszyscy jedziemy jednym samochodem.
2: I w rodzinie.
3: I ja chciałem ci powiedzieć, że ja zawsze cię otaczam swoją opieką, a to, że czasami powiem za dużo, no taka moja rola, no. Ja po prostu taki zawód mam, no.
2: Ale wiesz, że...
3: Prawda, Ewa?
2: Ale, a widziałeś tę wiadomość od
3: Czekaj,
2: naszego
3: Ewa
2: słuchacza?
3: Chce mikrofon, żeby się włączyła.
2: A, no, no.
0: To nie taka twoja rola, tylko taka twoja natura. A to są
2: zasadnicze...
3: Przepraszam,
2: Ewa,
3: tu naprawdę...
2: Po mojej stronie.
3: Widzisz, jak to jest? Biedny bogatemu wypomni.
2: Ale wiesz, to ja tutaj może jeszcze głos słuchacza, cześć Perka, chciałam zaznaczyć, że jak Ola prosiłaby o pomoc na drodze, to bym się zatrzymał. Jak Piotr, to bym się zastanowił.
3: Zobacz, jaka to jest symetrystka.
2: Ale wiesz, tak na
0: no
2: poważnie.
0: Sprawiedliwie. Ja jestem,
2: no to przestrzega wszystkich, prawda, przed machającymi różnymi, proszącymi o pomoc na drodze, bo bywają, wiadomo, różne sytuacje i mój znajomy kiedyś stracił saszetkę z pieniędzmi. Artist Ząbek napisał. O. To tak ku przestrodze, to też, prawda... Ta pomoc
3: to ja wam powiem, z Olą można tylko zyskać.

0: Moi drodzy, mamy weekend, jest piękna pogoda, ale pamiętajmy też o tym, że kiedy jest piękna pogoda, to jest taka pokusa, żeby nieco mocniej nacisnąć na pedał gazu.
1: No i badania pokazują, że rzeczywiście bardzo często ta pogoda, pogodna pogoda, tak masło maślane, ale kiedy ta letnia pogoda gdzieś zaczyna w nas wszystkich buzować, no to jest to często zdradliwy moment, no bo czujemy się pewniej, a jak czujemy się pewniej, no to zdarza nam się przydepnąć nieco mocniej w ruchu drogowym, no i to się nie zawsze dobrze kończy.
0: No tak, kończy się różnie, może się kończyć w najlepszej sytuacji na przykład w rowie, ale jeżeli potrzebujemy pomocy, na przykład w trasie, no to pojawiają się inne osoby i dzisiaj zbieramy wasze historie.
2: Cześć, tutaj Olek ze służbówki. Ja mam taką historię, świeżo po zmianie ogumienia na letnie, jechałem właśnie drogą ekspresową i gdzieś zacząłem słyszeć jakieś niepokojące dźwięki dobiegające z prawego tylnego koła i właśnie na ekspresówce pan mnie wyprzedził, zaczął sygnalizować światłami awaryjnymi, że coś się dzieje, więc zjechaliśmy na pobocze i powiedział mi, że moje prawe tylnie koło po prostu straciło gdzieś balans i zaczęło wibrować. Okazało się oczywiście, że po wymianie śruby dokręcające koło się poluzowały. No i jestem mu bardzo wdzięczny ze względu na to, że gdzieś ocalił mnie od tragedii. Pozdrawiam.
1: Czasem wydawać by się mogło, że to niewinna sytuacja, a może być o krok od tragedii. Nieco inna sytuacja, autostrada we Francji. Nasi słuchacze piszą Magda i Maciek z UK. Noc i nagle nasz syn zaczyna wymiotować. No, znana sytuacja dla wielu rodziców. Zatrzymaliśmy się na poboczu, pan Francuz zatrzymał się, podszedł i zaproponował pomoc. To było naprawdę miłe. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, to są właśnie te sytuacje, kiedy jest nam i miło, i przyjemnie, i nagle człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że ten obok nas, ktoś zupełnie nieznajomy, ktoś zupełnie obcy, może okazać nam wsparcie. I to są naprawdę, jak tak naprawdę poczujemy tę sytuację, to świat w ogóle staje się zupełnie inny. I jakoś takie większe zaufanie się w nas budzi do innych.
0: Tak, to poczucie, że nie jesteśmy sami i znajdzie się ktoś życzliwy, kto udzieli nam zupełnie bezinteresownie pomocy.

0: No i cóż, jakoś tak dziwnie w naszej aplikacji pojawiło się hasło od Rafała, od Jarka, ale także od osoby, która się podpisała jako Artis Ząbek, która powiedziała, żeby się zastanowiła, czy udzieli pomocy, na przykład mi, ale Oli to na pewno tak, no, chociaż to był żart. Tak. A naszego słuchacza pozdrawiamy. Taki... To był żart, powiedział, ale teraz już poważnie, to Artiego pozdrawiamy.
1: Arti, czy to
0: napisali wszyscy borówka amerykańska. Tak. I Marta i Paweł napisali, że garść. Myślę sobie, że...
1: Bo tam było, Ewa, prawda, określenie garść, że można... Nie?
0: Nie było.
2: Nie było żadnej garści.
1: Żadnej garści nie było?
2: Nie wiem skąd.
1: No w każdym razie chodziło o... A, nie. Tutaj
0: ale ja myślę Maria sobie, że Paweł zdecydowanie... garść borówek amerykańskich
2: można
0: pasuje.
2: By, tak, ale nie mówiłem, że garścią.
1: Prosto, wiadomo, jak lejek do...
0: Rozewrzeć, wiadomo, i tak sypnąć. No, i popić jogurtem na przykład.
1: Och, tak, brawa. Rozkyrkiem. Dobrze, proszę bardzo.
0: I... Jeśli chodzi...
2: wziąć... Nie mówiłam wziąć w garść się.
1: Nie.
0: Może nam mówiłaś, wiesz, weźcie się w garść, bo...
2: Ale to poza tym.
0: Zaluź ta atmosfera.
1: Przestańcie, co wy takie kulisy zdradzacie cały czas. No, nie, my, tak jak zresztą słusznie tutaj Piotrek powiedział, jedna wielka rodzina,
0: ja
1: przyjaciele,
0: ogóle,
1: prawda?
0: Słuchajcie. Będzie kolejne słowo,
1: teraz
0: kolejny zwrot.
1: Nastąpiło.
0: Teraz serwis drogowy i słuchamy uważnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie widać, że ruszyliście w trasę na długi weekend, bo w kierunku nadmorskim chociażby, czy to na zachodnim Pomorzu, czy to na Pomorzu, czyli i S7, i A1, i skrzyżowanie A6 z S3. Tutaj rzeczywiście bardzo duże problemy. No i niestety też na S7 pojawiły się dwa problemy w ruchu, ale zacznijmy od A1. Tutaj ja głęboko i bardzo tak intensywnie zachęcam do tego, żeby omijać A1 na trasie Grudziądz-Trójmiasto zdecydowanie, bo niestety mamy już spore korki w remontowanych fragmentach między Pelplinem i Kopytkowem. Tutaj najgorsza sytuacja i tu nawet służby informują, że czas oczekiwania powyżej 15 minut. No zdecydowanie powyżej, bo korek ciągnie się na odcinku ponad 10 km między właśnie Pelplinem a Kopytkowem i później także wjazd przy bramkach w Rusocinie jest zakorkowany w kierunku północnym, ale też dość duży korek jest w przeciwną stronę. Od Straszyna do Rusocina S6 tutaj korek i spowolnienie dość długie. Jeśli chodzi o S7,

0: Siódemkę, to mówiłam o tym, że tam pojawiły się dwa nowe problemy z przejazdem. Oba na trasie Elbląg-Ostróda na odcinku 2 km. W miejscowości Pilona, czyli na 7 km, zderzyły się dwa samochody osobowe i w tej chwili całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. A na 5 km w pobliżu Komorowa Żuławskiego zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj też mamy blokadę. Więc tutaj trudna sytuacja na odcinku 2 km. I co mam mogę poradzić? No, można pojechać drogą krajową numer 90. To jest bardziej objazd A1, która jest zakorkowana. S7, no ponieważ obie te sytuacje to były tylko kolizje, więc tutaj już mierzę korek. On w tej chwili ma ponad 4 km i na pewno na razie w ciągu najbliższej godziny czy dwóch będzie się nadbudowywał, ale tutaj warto skorzystać może z objazdu drogą wojewódzką 527. I za Pasłękiem można wrócić na S7, myślę sobie. Albo już w ogóle pojechać drogą wojewódzką 505, 505 i dalej już wrócić na S7, jadąc od strony Grzechotek. No tak wygląda niestety ta sytuacja. Dużo ludzi zdecydowało się spędzić ten długi weekend właśnie nad morzem, odpiąć wrątki, troszeczkę odpocząć. No i niestety właśnie z tego powodu jest bardzo duże natężenie ruchu. No i mówiłam jeszcze, wspominałam o tym korku na A6 między A6 a S3, czyli między Szczecinem a Goleniowem. Tutaj też nie mamy niepokojących informacji, żeby coś tam się działo. Po prostu chodzi o to, że dużo samochodów w jednym czasie postanowiło wyjechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam się z strony Andrzej Gniech Łodniarz. Czas urlopu kończyć. Serdeczne pozdrowienia z Czerskiej Poręby, temperatura 3 stopni. Proszę o dróżkę do Gdyni. Pozdrawiam. Piotrka Andrzej, jak podniesz?
3: Pozdrawiamy cię, Andrzeju. Oczywiście da się załatwić tę prośbę od Ewy. Na pewno zerkniemy na dróżkę. No właśnie. A tymczasem mamy 26 minut do godziny 12. Piotrek już sprawdza, klika. Gdynia. Sprawdza specjalnie dla ciebie, Andrzeju. Wiesz, no bo tak, nawigacja, nasza osobista nawigacja Polskiego Radia Kierowców. Czas, start.
4: Obejmuję odcinki płatne przez S5. 6 godzin 43 minuty. No i tutaj sporo robót drogowych, ale jest jeszcze trasa alternatywna, czyli też S5, S3 i S6. I ja bym chyba tę trasę wybrał, bo tutaj wygląda na to, że jest o wiele, czyli przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę.
3: No byleby tylko nie A1.
4: Szczecin, więc tutaj nawet całkiem.
3: S3, S6. Zgadzam się.
4: Decyzja należy do ciebie, Andrzeju.
3: Widzisz, mówisz, ale czy ja słyszałam 6 stopni w Szklarskiej? Czy ja się przesłyszałam?
5: 6 stopni?
3: No tak mi się wydaje, że tak powiedział nasz słuchacz, ale może... No nie wiem.
5: Nie.
3: No nie wiem.
5: No zaraz, no chyba nie. No to dobrze, no to ja w takim razie szybciutko sprawdzam. Skoro tak, to już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja tutaj, jeśli chodzi o temperatury.
4: 24.
3: No to nie wiem, to ja coś się przesłyszałam w takim razie, ale usłyszałam 6.
5: Drogi słuchaczu, prosimy o ponowną informację. Jak
4: moim zdaniem Ewka już chce futro wyciągać z szafy.
3: Na pewno.
4: Chce się prezentować. Jestem po prostu.
3: Ostatnią
4: tak?
3: osobą, która będzie...
5: Ewa do listopada w klapkach chodzi.
3: Właśnie, futro. Gdzie?
5: No dobrze, jedziemy dalej.

0: A my nie kłamiemy, mówimy tylko prawdę, prawdę i jeszcze raz prawdę na antenie Polskiego Radia Kierowców. 19 minut do południa, a tymczasem zerkam do naszej aplikacji i przypominam, słowo wyzwanie czeka na was. Właściwie to propozycja od Roberta z Dastera. Padła na naszej antenie dokładnie 11 minut temu.
1: Ale mamy!
0: Tak?
1: Nie. Słowo wyzwanie to wrotki, rodzinka z Nissana. Ola, zobacz, jest.
0: No dobrze, jest, ale to przyszło w tej sekundzie. Właśnie w tej chwili, proszę. Po co te nerwy?
1: Nie ma żadnych nerwów, tylko po prostu mówię. To jest ekscytacja. O, ekscytacja.
0: A, ekscytacja. No to zupełnie inna emocja. Wybacz, źle odczytałam.
1: Propozycja od Roberta z Dastera. Robercie, dziękujemy. I można zgłaszać. Można zgłaszać kolejne propozycje słów trudnych, takich, które sprawią, że

0: Ewa troszeczkę będzie musiała się nagłowić, żeby umieścić, wpleść, a potem wy będziecie się głowić, które to było słowo. Więc zgłaszajcie nam w aplikacji, a my słuchamy waszych rozmaitych historii pomocowych na drodze.
1: Dzień dobry, odnośnie wypadków i udzielania pomocy. Miałem kiedyś wiele lat temu taką przygodę, będąc w wojsku, jadąc ciężkim wojskowym samochodem na drodze. Zobaczyliśmy na pobocu zaczynając palący się samochód, więc wyskoczyłem, złapałem gaśnicę. Na to mój oficer zwrócił mi uwagę: halo, gaśnica należy do armii, więc będziesz musiał za nią zapłacić. A w niecenzuralnych słowach mu wyjaśniłem, że trudno, zapłacę. Wyskoczyłem, udało się, unieśliśmy trochę klapę, udało się ugasić samochód. Starszy człowiek był mi bardzo wdzięczny. No cóż, za gaśnicę nie musiałem zapłacić, tyle. Pozdrawiam szanownych redakcję i wszystkich kierowców.
0: Pozdrawiamy również.
2: Wyłączamy.
0: No właśnie, nie ma co się zastanawiać czasami, bo trzeba ratować sytuację, zwłaszcza kiedy widzimy płomienie, ale są też pewnie tacy, których taka sytuacja by sparaliżowała.
2: Bardzo częste jest to, że kiedy nie mamy jakiejś wyćwiczonej sytuacji, wpadamy w tak zwany stupor, czyli takie zamrożenie, wycofanie i zupełnie nie wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji, dlatego ważne są na przykład ćwiczenia z bezpieczeństwa, tak? Z pierwszej pomocy. Właśnie po to, żeby w taki stupor nie wpadać.
0: Ale w wielu sytuacjach okazuje się, że właściwi ludzie pojawili się we właściwych miejscach, kiedy trzeba było udzielić pomocy. I kolejna historia przed nami.
3: Dzień dobry. Odnośnie pomocy opowiem taką historię. Kiedy zwiedzaliśmy Stany Zjednoczone, przejeżdżając przez park, gdzie odległości do stacji benzynowej są dosyć znaczne. Źle to wyliczyliśmy. No i niestety zabrakło nam paliwa. Podjechał Amerykanin wielkim pick-upem i zaproponował, zapytał, co się stało. Stwierdziliśmy, że nie mamy paliwa. Nalał nam sporo, po czym na nasze zapytanie, ile płacimy, powiedział: nie, dziękuję. Cieszymy się, że zwiedzacie nasz kraj. Pozdrowił nas. Tyle. To miły gest. Było nam bardzo miło.
2: Mała rzecz.
3: Pozdrawiam. Adam z Luksemburga.
2: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. No takich współtowarzyszy doli i niedoli pewnie życzylibyśmy sobie na drodze, no bo to jednak, no za co jak za co, ale za paliwo, no to zwłaszcza w tych czasach płacimy naprawdę dużo. Choć CPN od poniedziałku, to przypominam, po długim weekendzie, to paliwo złotówkę niżej, to będzie nam trochę lżej na sercu tankować, będąc ze stacji benzynowej, ale w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam bezpłatnie, za darmo, bezinteresownie oddaje coś takiego, co jest dla nas wszystkich jakoś tam kosztowne, no to naprawdę serce jakoś tak się porusza. Ja przynajmniej tak mam.
0: No tak, a teraz sobie posłuchamy utworu, w którym zdaje się, że jako w pierwszym utworze na taką dużą skalę został użyty autotune i wszystkim się to spodobało, czyli nie słychać, jak pani fałszuje, ale akurat ta pani rzadko fałszuje. Proszę bardzo.

0: No właśnie, tak, Aleksandro, tam? Chciałem powiedzieć, że
1: dobrze, ty już...
0: jeśli chodzi o słowo wyzwanie, to nie wiem, czy mamy kolejne na naszej liście, ale jeśli chodzi o precyzyjną temperaturę szklarska poręba, to słuchamy.
1: No to proszę bardzo.
2: Witam, oczywiście doprecyzuję. 6 stopni to było wczoraj na Śnieżce. Polecam gondolą wyprawy ze strony Czech, a temperatura 26 stopni. Pozdrawiam.
3: I to już jest lepsza informacja. 26 to mnie zachęca. Śnieżka i 6
1: tutaj
3: niekoniecznie.
0: Czujesz się zachęcona?
3: Do 26 szklarskiej? Tak, będę niedługo w Świeradowie zresztą, to nie tak daleko. Mam nadzieję, że też będzie taka temperatura.
0: To my też pojedziemy,
1: o
0: co?
3: W ostatnim tygodniu sierpnia, co jedziesz ze mną?
1: Ja teraz od poniedziałku do Pucka się wybieram.
3: A, fajnie też.
1: Też będzie fajnie, mam nadzieję, przyjemnie. Też
3: w poniedziałek jeszcze będzie dużo ruch na drogach, więc musisz
1: A ja rano zamierzam wyjechać.
3: Bo dzisiaj niestety widać, że ponieważ jutro jest święto, to część osób ma już dziś wolne i jedzie, a część osób będzie jechało wieczorem, a wróci w poniedziałek.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
1: Ty będziesz wyjeżdżać, pod prąd, więc tak. No, mam nadzieję, że
3: teoretycznie tak.
0: Ja chciałem powiedzieć, że w Warszawie pusto i w wielu miejscach, myślę, że w wielu miastach dużych Polski też, no może poza Trójmiastem.
3: Miasta
0: pewnie...
3: dzisiaj nie są problemami, to prawda.
0: Tak, sprawdźmy szczegóły.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Rzeczywiście, nawiązując do tego, co powiedział Piotr, na obwodnicy Trójmiasta duży ruch na S6. Po pierwsze, między węzłami Kowale Borkowo w dwie strony spowolnienia. Poza tym, między węzłem Matarnia i Osowa na jezdni w kierunku Gdyni i między węzłami Gdynia Wielki Kacki i Osowa na jezdni w kierunku A1, więc tutaj sprawiedliwie w obie strony niestety korek. No i tak jak wspominałam, jest duży korek na dojeździe do bramek w Rusocinie, ale jadąc od strony Trójmiasta, nie w przeciwną. Od Straszyna do Rusocina właśnie ten korek jest. No i tak jak już wspominałam także wcześniej, na 20 na przykład na wysokości Egiertowa czy Dzierżążna, tutaj też spowolnienia i korki w dwie strony. Mamy je także na 89, czyli na trasie, która prowadzi w Gdańsku do tunelu pod Martwą Wisłą. Tutaj na jezdni w kierunku Śródmieścia jest dość duży korek na dojeździe do tunelu, a to wszystko przez roboty drogowe. W Śródmieściu Gdańska natomiast sama 91 jeszcze ze spowolnieniami, ale ogólnie nie wygląda najgorzej. Widać też, że korzystacie z tego objazdu, który proponuję, czyli zamiast A1 wybrać drogę krajową numer 91, bo tu duży ruch jeszcze na wysokości przed wjazdem do Pruszcza od strony Różyn. A jeśli chodzi o A1, to tutaj także służby informują o dużym spowolnieniu między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Gdańska i ono niestety ma ponad 10 km. Wszystko to spowodowane jest...

0: prowadzonymi pracami drogowymi, już konkretnie teraz widzę, że 14, i jest zwężenie w kierunku Gdańska. Do dyspozycji kierowcy akurat na tym odcinku mają tylko jeden pas w kierunku Trójmiasta, a w kierunku Łodzi dwa pasy. No niestety tak niefortunnie się złożyło, że szczyt tych robót drogowych wypadł na wakacyjny szczyt.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy pytanie od naszego słuchacza a propos trasy z Jaworzna na
0: Łódź.
2: Łódź. Mhm. Droga z Jaworzna na Łódź i tutaj rzeczywiście ta A1 nam się pojawiła. I mamy roboty drogowe za Wojtkowicami Kościelnymi na trasie S1. Tak, Częstochowa i do... dokąd ja wpisałem rzeczywiście? Czy ja wpisałem do Łodzi, czy nie?
3: Do Łodzi wpisałeś, prawda?
2: Nie, Centrum Włókiennictwa w Łodzi. Wszystko dobrze. No po drodze nie ma jakichś wielkich utrudnień, poza tymi robotami drogowymi, a tak poza tym trasa świeci się na niebiesko, czyli w porządku. 2 godziny 15 minut jakoś tak to powinno przez A1 wyglądać, natomiast przez S1 i A1 2 godziny 16 minut. Więc jedziemy dalej. Gdyby coś się działo oczywiście na tej trasie, to będziemy informować na bieżąco.

0: Na zegarze minęła 12. Zaraz, w tej godzinie musimy jeszcze zatrzymać autostop, więc zgłaszajcie się.
1: Oczywiście, że tak.
0: Numer podamy, ale sprawdzamy najpierw pogodę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, jeśli zastanawiacie się, jak zaplanować dalszą część dnia, to pogoda zdecydowanie daje sporo możliwości. Przed nami bezchmurne niebo albo tylko niewielkie zachmurzenie. Bez deszczu, bez większych pogodowych niespodzianek. To będzie jeden z tych dni, kiedy można spokojnie planować popołudnie na zewnątrz i nie zerkać co chwilę nerwowo w stronę chmur.
1: A tę letnią aurę dzisiaj przede wszystkim odczują ci, którzy są na zachodzie Polski, gdzie temperatura maksymalna sięgnie około 31 stopni. W centrum i na północy będzie jakieś 26 stopni, natomiast na wschodzie kraju i na Helu 24 stopnie. Zdecydowanie chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą jakieś 22 stopnie. W zależności od miejsca mamy dzisiaj albo bardzo przyjemne lato, albo już prawdziwy upał, jak wygląda to na przykład na zachodzie Polski.
0: Wiatr pozostanie słaby, przeważnie południowy i południowo-wschodni. Na południowym wschodzie będzie wschodni, a na północnym wschodzie jego kierunek będzie zmienny. Nie powinien jednak mocno dawać się we znaki. Najważniejszą pogodową informacją tego popołudnia będzie zdecydowanie słońce, wysoka temperatura, zwłaszcza w zachodniej części kraju.
1: Kilka słów o dzisiejszej nocy, bo po tak ciepłym dniu temperatura miejscami dość mocno spadnie. Nie wiem, czy już zauważyliście, ale te noce stają się coraz chłodniejsze, takie bardziej rześkie. Na wschodzie i miejscami na południu będzie około 10 stopni.

0: większości obszaru naszego kraju. Od 13 do 16 stopni, a nad samym morzem około 17 stopni.
1: Najzimniej zapowiada się w rejonach podgórskich, gdzie nad ranem może być tylko około 6 stopni. Jeśli ktoś wybiera się tam na wieczorny spacer albo nocny wyjazd, cieplejsza warstwa zdecydowanie się przyda.
0: Czyli dużo słońca, będzie też spokojny wiatr. Na zachodzie 31 stopni, czyli bardzo upalna letnia pogoda, a wieczorem i nocą to ta temperatura wyraźnie spadnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Korzystajmy z lata, ale nie zapominajmy, że coś ciepłego trzeba już ze sobą w samochodzie wozić, bo wieczorami albo w nocy może być rzeźko. Jeśli chodzi o zatrzymywanie autostopa, to 22 139 29 29. Pod ten numer dzwonicie. 22 139 2929 i mamy dla was nagrody dla osoby, która mocą argumentów zatrzyma kierowcę. Ona od nas dostanie voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. A już wczoraj mówiliśmy, że tam trochę tych różnych gadżetów jest.
0: Jest sporo różnych przyjemności samochodowych, motoryzacyjnych, bo wiadomo, czasami płyn i olej można wymienić za 200, można się obkupić.
1: Klucz, zapach, spray do kokpitu i tak dalej, i tak dalej. Sporo tego jest. 22 139 29 29. Dzwońcie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, bardzo dobry utwór tego lata. Lato 2026 to w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście jedziemy razem z wami, to Męskie Granie i wreszcie, nareszcie. Tak. Nareszcie 10 minut po 12.
2: Zatrzyma auto, stop 22 139 29 29. Zgłaszajcie się i dzwońcie pod ten numer 22 139 29 29.
1: Dwie stówki do wydania w sklepie Iparts, a można tam poszaleć. Dużo przyjemnych rzeczy można sobie dokupić do samochodu, zrobić letni porządek, w związku z tym, że to lato już powoli ucieka, no to taki porządny porządek latem warto jeszcze zrobić właśnie w swoim samochodzie. A tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A na drogach niestety sporo utrudnień. Zacznijmy od tych, o których nie zdążyłam jeszcze powiedzieć, bo są na drogach krajowych. Krajowa dziesiątka, zachodnie Pomorze, odcinek Stargard, Suchań w pobliżu Krąpieli. Tu jest właściwie taka sytuacja jak co piątek, czyli protest rolniczy i cykliczne blokowanie przejścia dla pieszych na 57 kilometrze. Policja na miejscu kieruje ruchem. Zazwyczaj odbywa się to w systemie 10 na 10, czyli 10 minut blokowania przejścia dla pieszych i później na 10 minut jest wznawiany ruch. Taka sytuacja utrzyma się do godziny 14. Droga krajowa nr 57 w Warmińsko-Mazurskiem, tutaj na trasie Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Górkowa na 27 kilometrze zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest cały czas całkowicie zablokowana. Tutaj także policja kieruje ruchem w miejscu tego zdarzenia i kieruje ruchem na objazd. Przypominam także o tym, że ruch naprzemienny obowiązuje na 50 między Wyszogrodem a Sochaczewem w pobliżu Młodzieszynka, gdzie po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna i jest

jest zwężenie. Wcześniej droga była całkowicie zablokowana na 70 kilometrze. I jeszcze dobre informacje z A2. Tutaj między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Koszajca służby informują o tym, że zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w kierunku Poznania. I teraz właśnie ta dobra informacja od służb, że trasa jest odblokowana.

0: Nie, nie. Przy wyjeździe z Warszawy w kierunku chociażby Poznania na A2 jest dość spore, bo 8 km na wysokości Pruszkowa-Piastowa i na dojeździe do Brwinowa jadąc w kierunku Poznania. I mamy też korek dalej na A2 między Dmosinem i Kalenicami albo Łyszkowicami i Lubiankowem. To jest między Strykowem a Dzierżgowem. Tutaj nie znamy powodu tego korka w dwie strony. Być może jakieś roboty drogowe, być może jakieś zdarzenie drogowe, o którym służby jeszcze nie poinformowały. W każdym razie to spowolnienie na niedługim, bo myślę, że około 2 km w jedną i w drugą stronę, to spowolnienie jest w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 12, a my przypominamy 22 139 29 29. To jest numer telefonu i czekamy, kto pojedzie z nami już za chwilę, już za moment autostopem. Siła argumentów dziś zwycięża i 200 do zgarnięcia.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
1: Z tobą na chacie, z tobą konkurs. Na chacie. Jest z nami Maciek. Witamy cię, Maćku, na antenie Polskiego Radia Kierowców.
2: Cześć.
1: Cieszymy się.
2: Małymi problemami, ale się udało.
1: Tak?
2: Zasięgowymi.
1: Ale to wiesz, jak to w trasie.
2: Powinno być ok. Tak, niestety.
3: Dobrze. Tak, Maćku, a dokąd jedziesz? Opowiesz nam co nieco o swojej podróży?
2: Wiesz co, no dzisiaj to już w końcu mam bardzo, bardzo, bardzo blisko do domu, bo wczoraj to miałem maraton ponad 1000 kilometrów, ale dzisiaj to już praktycznie prawie, że do domu jeszcze jedną rzecz i już będę miał dom i od niedzieli urlop w końcu.
1: To tak jak ja. Możemy sobie przybić wirtualną pionę.
2: Dokładnie, przybijamy jak najbardziej.
1: Gdzie jedziesz na urlop?
2: Polskie Morze.
1: Tak? Ja też. No to wiesz, nawet jest jakieś prawdopodobieństwo znikome, że gdzieś tam sobie pomachamy. Czy jesteś gotowy?
2: Tak jest. Jestem.
3: Dobrze, gotowy. Czyli za chwilę jedzie nasz kierowca, który ostatnio ma bardzo dobry humor, bo wiele osób już zabrał na swój pokład. Oczywiście zabranie na pokład oznacza, że wygrywasz, a jeśli przejedzie obok ciebie, no to niestety wiadomo, z czym to się wiąże.
1: I tam jest jeszcze krowa w tle.
2: Jest.
3: Krowa jest w tle wtedy, kiedy człowiek nie wsiądzie, bo zostaje po prostu w polu. Ruszamy w takim razie, Maćku. Uwaga, uwaga, auto odpaliło i jedzie w twoją stronę.
2: Kierowco, proszę, zatrzymaj się, bo zepsuł mi się samolot, a mam pilny samolot do mojej fabryki, żeby się nic się stało, żebyśmy mogli produkować dalej części beze mnie. Nie da się uruchomić w linii produkcyjnej, więc jak mnie zabierzesz, to dzięki temu moja fabryka dalej będzie mogła produkować elementy dla kierowców.
3: No i co? Udało się czy nie? No udało się. Na razie wszystkim się udaje.
1: Maćku, dzięki tobie, no tak naprawdę, wiesz, wszyscy jesteśmy w stanie jeździć samochodami, bo jak rozumiem, skoro jakieś części do samochodów, no to nie wyobrażam sobie, żeby ten kierowca cię nie zabrał. Tak?

0: Także...
1: No zdecydowanie, no bo później sam bym miał problem.
0: Sam kierowca, prawda?
1: Otóż to. Tak,
2: no dobrze, no to w takim razie, Maćku, bardzo przyjemnie się zaczyna twój urlop, bo jeszcze tylko czeka cię trasa do domu, a później już pakowanie i znowu wyjazd, a oprócz tego jeszcze dostaniesz od nas w ciągu 30 dni kupon na zakupy w sklepie internetowym, więc same przyjemne informacje. A do tego
1: super,
2: mamy drugi
1: dziękuję
2: weekend.
1: Wam. Dokładnie.
0: Będą miłe
1: to ma, to ma.
0: Będą miłe wydatki z bonem oczywiście od Polskiego Radia Kierowców i sklepu IPARC. Będziesz mógł sobie tam zaszaleć. Wszystkiego, czego ci potrzeba z takich motoryzacyjnych, samochodowych rzeczy. Mam nadzieję, że tam znajdziesz. Będziesz mógł się obkupić i poszaleć. I na pewno twój portfel tego nie odczuje.
2: Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam moją córeczkę, która dzisiaj ze mną akurat siedzi i jest jakby słuchaczką też waszą wierną. No i żonę i was wszystkich kierowców, przede wszystkim też was, że za cierpliwość i za wasze super audycje.
0: Pozdrawiamy bardzo cię, córeczko, i pozdrawiamy ciebie,
2: ojcze. Jak córka ma na imię?
1: Antonina.
2: Pozdrawiamy Tosia. Tosię. Pozdrawiamy Tosię. Jedziemy dalej, moi drodzy, na zegarze 24 minuty po godzinie 12. To był Maciek i Tosia.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest IPARC, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparc.pl.

0: O, tak, pół godziny do 13:00 Polskie Radio Kierowców. No i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krzysztof Skijasid napisał w naszej aplikacji, że jest korek w Kopytkowie. No jest, jest i będzie, to się w ogóle nie zmieni. Więc jeśli możecie dzisiaj nie jechać, a jedynką w kierunku Trójmiasta, tak będzie lepiej dla waszego zdrowia psychicznego. Zdecydowanie lepiej, bo tutaj między węzłami Pelplin i Kopytkowo są prowadzone roboty drogowe i dlatego kierowcy jadący w kierunku Trójmiasta mają do dyspozycji tylko jeden pas. I taka sytuacja, ona się nie zmieni w ciągu dnia, bo trwa od początku wakacji w zasadzie, a nawet jeszcze wcześniej. Więc można pojechać albo 91. Tutaj jest coraz większy ruch, to widać rzeczywiście. Tylko tutaj już nie trzeba zjeżdżać na wysokości Grudziądza, bo widzę, że te prace między Warlubią a Nowymi Marzami już się zakończyły. Bo tutaj, w sensie, może nawet jeśli się nie zakończyły, to nie wywołują dla kierowców większych spowolnień. Więc lepiej jest zjechać na wysokości Warlubia z A1 i wtedy pojechać 91. I tym sposobem omijemy ten 15-kilometrowy korek. Przypominam też o problemach na S7 w dwóch miejscach na odcinku 2 km. Doszło do dwóch kolizji i w obu przypadkach zdarzyły się dwa samochody osobowe i na wysokości Pilony i na wysokości Komorowa-Żuławskiego. Czyli to jest odcinek S7 między Ostrudą a Elblągiem. I tutaj jest informacja o tym, że całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Rzeczywiście widać tutaj dość duże spowolnienie. Moim zdaniem już tutaj jest zablokowany tylko jeden pas, ale rzeczywiście na odcinku ponad 6 km jest korek i spowolnienie. Tutaj można pojechać przez Pasłęk chociażby i potem drogą wojewódzką 505. No, będzie dość długi ten objazd. Później już drogami lokalnymi raczej 509 na przykład i przez Elbląg wracamy na S7. No bo ten korek rzeczywiście 6 km i dokładnie właśnie między Elblągiem a Pasłękiem nawet. Ostruda, no to jest kolejna większa miejscowość. I jeszcze jedna informacja z A2 między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Koszajca. Po kolizji trzech samochodów osobowych mamy informację o odblokowaniu przejazdu w kierunku Poznania, ale na razie na mapie tego nie widać, bo korek niestety zmniejsza się. To jest dobra informacja, ale niestety nadal jest i w tej chwili ma około 5 km, czyli jest od miejscowości, od Pruszkowa mniej więcej do węzła Konotopa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 12, nie, co ja mówię, 11 minut do godziny 13. Jedziemy za 21 chyba, tak? 21 do godziny 13, zgadza się. Polskie Radio Kierowców prowadzi was w trasie, może tutaj czasem co do minuty zdarzają się jakieś mniejsze bądź większe poplątki.
1: Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: Szczęśliwi czasu nie liczą.
1: Jakoś ostatecznie się odnajdziemy w czasie i przestrzeni. Jeśli chodzi o sytuację drogową, czy w ogóle różnego rodzaju sytuacje, to mamy informacje od was, słuchamy.
2: Kochani, bardzo proszę o przekazanie informacji, że na Krajowej 12 w Głogowie jest dość poważne utrudnienie. Jeżeli ktoś się kieruje z Dolnego Śląska, szczególnie z południowo-zachodniej części i jedzie w stronę Wielkopolski, to tam jest taki most na Odrze, który w tej chwili jest remontowany. Drogowcy ręcznie sterują ruchem, utrudnienie jest dość poważne, no około 20 minut trzeba postać. Korku, a więc Głogów stoi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: No i to nie jest jedyne miejsce, które stoi, bo rzeczywiście korki na trasach też nad morze, z tego co widzę. Półwysep Helski też dzisiaj oblegany. No więc tak, są takie miejsca, gdzie na pewno postoimy, bo wszyscy chcemy wyjechać na długi weekend.
1: Witam na S5. Między Poznaniem a Gnieznem jest wypadek. Są służby, ale korek ma około 2 km. Pozdrawiam Marek. Bardzo dziękujemy za te informacje, czyli to S5, ale także utrudnienia na Dolnym Śląsku. Na Helu, tak jak mówiła Ola. Jeżeli macie informacje albo jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście czekamy na te informacje od was w naszej aplikacji, a my przekażemy dalej innym kierowcom.

0: No i mamy 12 minut do godziny 13, to jest Polskie Radio Kierowców. Trwają wyjazdy, ale niektórzy są już właśnie w miejscu docelowym, bo skorzystali z tego czasu wczoraj po południu. Wczoraj także na drogach spory ruch panował. My na bieżąco prowadzimy was i 3 razy w ciągu godziny mamy najnowsze informacje drogowe. Dzisiaj robi to Ewa Mierzejewska,
1: która cały czas zerka i sprawdza. Ma najświeższe informacje, dzwoni do służb, sprawdza na mapach, co się dzieje, w jakich kolorach dzisiaj mapy. No i wiemy, między innymi do tej pory było tak, że w miastach jeździ się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jest pusto, jest, można powiedzieć, luźno, można sobie spokojnie jechać z punktu A do punktu B. Trochę gorzej jest zdecydowanie na trasach, bo są zwłaszcza te trasy wokół kurortów. To są te miejsca, które mogą być dla nas kłopotliwe. Mówiliśmy między innymi o trasach nadmorskich. Tłoczno nie tylko na plażach, ale także dojazdy do kurortów i dojazdy do plaż też mogą spowodować, no właśnie, że ta tak zwana żyłka niecierpliwości gdzieś tam na czole może się pojawić. Tymczasem 10 minut do 13, Ewa Mierzejewska i najświeższe informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sprawdzamy sytuację na południu kraju tym razem i sprawdzamy, jak wygląda dojazd na Podhale. Po pierwsze, południowa obwodnica Krakowa stoi i to w obie strony. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, korek jest od mostu na Wiśle, a właściwie od węzła Tyniec, gdzie prowadzone są roboty drogowe, aż za węzeł Balice. W przeciwną stronę wcale nie jest lepiej, bo korek jest od Chrosnej do Balic. Tutaj też ten sam powód, czyli roboty drogowe i później od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe długie spowolnienie. Jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, także spowolnienie od węzła Kraków Południe do Lasów Tynieckich, więc w zasadzie cały miejski odcinek A4, jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, jest zakorkowany. Korkuje się też zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Korek jest do Libertowa, tam prowadzone są prace drogowe. Korek w przeciwną stronę jest od Gaju do Libertowa, powód ten sam, czyli roboty drogowe. Jadąc dalej w kierunku Zakopanego, spowolnienie jest na wysokości Jawornika. A później dopiero podhalański odcinek Zakopianki, czyli trasa Nowy Targ Zakopane, cała już stoi. Praktycznie do samego Poronina, dlatego warto skorzystać z trasy alternatywnej, czyli drogami wojewódzkimi 957 przez Czarny Dunajec, a następnie 58 przez Chochołów, Witów i Kościelisko. Wjeżdżamy od strony południowej do Zakopanego. Na trasach przypominam o 2 utrudnieniach na S7 na tym samym odcinku Elbląg-Ostróda w pobliżu Pilony i Komora Żuławskiego. Zderzyły się 2 samochody osobowe, czyli 2 razy po 2, bo 2 kolizje i całkowicie zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Gdańska na 7 i na 5 kilometrze. Z tego powodu korek właśnie w kierunku Trójmiasta ma ponad 6 kilometrów. Tutaj warto jechać przez Pasłęk, a następnie drogami wojewódzkimi 505 i 507.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut do 13. Robert Kilian w studiu.
1: Dzień dobry. To, popłyniesz z każdym dniem, jutro będę pływał.
2: Ja chciałem powiedzieć, że właśnie za chwilę wypłyniecie.
0: Poczekaj, usłyszałeś dokąd?
2: Przez
0: gdzie?
2: Twór oceanów z Robertem.
1: Widzisz, jak się potrafi wprosić?
0: No widzę właśnie.
2: No co wy myślicie? Trzeba się jakoś w życiu ustawić. To
1: oczywiście, że tak. Jutro trzeba pływać, bo będzie upał.
0: 31 stopni. No. Na plusie.
2: I zobacz,
1: nad jeziorka. Nad jeziorka.
0: Masz jakąś deseczkę?
1: No, mam deseczkę.
2: Mhm. Łupinkę, wiesz?
1: Tą łupinkę, wiesz. No, 7 metrów, dwa silniki z tyłu.
0: A, czyli ty...
1: Przeżartuję sobie.
0: Nalenia. Nie siła wiatru. Tylko
2: szykuj kostium i odpływamy.
0: I kapelusz, tak. Prawda, i odpływamy. I tak, Robert Kilian przed wami.

0: 21 stopni pokazują termometry w Zakopanem i tam jest najchłodniej. Coraz cieplej jednak się robi, bo wczoraj o tej porze było znacznie chłodniej. 27 już w Słubicach i w Szczecinie, na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. Na razie najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale będzie dziś znacznie cieplej, do 31 stopni na krańcach zachodnich przewidują synoptycy, około 26 w centrum i tak na razie jest. Na wschodzie kraju i na Półwyspie Helskim około 24 stopni Celsjusza przewidują synoptycy. Są ostrzeżenia przed upałem wydane prawie dla całej Polski, poza Warmią i Mazurami, Suwalszczyzną i Podlasiem. Tam te ostrzeżenia nie obowiązują, ale w innych rejonach kraju może być naprawdę bardzo ciepło. Jutro jeszcze chyba cieplej. Po południu i wieczorem bezchmurne niebo nad nami lub zachmurzenie małe, żadnych opadów, więc w ten piątek, piąteczek, piątunio w stronę weekendu jedziemy w ładnej pogodzie. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni, a skoro z południa wieje, to ciepły wiatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ruszamy minutę po godzinie 13 na wysokich obrotach. Zapraszam serdecznie, Robert Kilen.

0: Mam nadzieję, że wam samochody nie biorą oleju zbyt dużo. W każdym razie 9 minut po godzinie 13 to są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziś mamy Dzień Energetyka. Aha. Nie wiem, czy wiesz, Ewo, dzień, a taki energetyk to musi podejmować mnóstwo decyzji.
1: No musi, tak. No,
0: musi, oczywiście, że tak. Oczywiście dziś jest upalnie i a propos ciepła troszeczkę będzie zagadka pierwsza, dzisiejsza zagadka w wysokich obrotach i energetyczna, niewątpliwie. I muszę to dodać, matematyczna również. Trzeba będzie policzyć. Więc słuchajcie...
1: To już trudno.
0: Tak?
1: W piątek każesz nam liczyć?
0: No, najlepiej liczyć na siebie, oczywiście. Pamiętajcie, będzie zadanie matematyczne, więc słuchajcie uważnie.
2: To jest najdłuższa nitka, ta na te nowe osiedla. Utraty energii mamy największe, do 50% w sieci.
3: Do 50%?
2: To wszystko tam jest nieizolowane, nieotynkowane, szpary w oknach. Znowu 50% tracimy.
3: Coś podobnego, no.
2: Ale to jeszcze nie wszystko. Połowa mieszkań niezasiedlone i ogrzewamy pustostany. 50% w cholerę idzie.
3: No właśnie, tracimy...
0: No właśnie, ile tracimy? Ile procent energii tracimy? W Dniu Energetyka o to was pytam. Jeżeli policzyliście, to zapraszam, bo pan dyrektor policzył.
1: Policzył?
0: Policzył, tak, pan dyrektor policzył.
1: Ale to, jak rozumiem, nie jest tak naprawdę matematyczne, tylko to jest, ile pan dyrektor policzył.
0: Dokładnie, ile pan dyrektor policzył, że tracimy tej energii. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a tymczasem Ewa Mierzejewska i wiadomości drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasz słuchacz napisał, że S6 jest pusta od węzła S3 z S6. No i rzeczywiście na tym odcinku już, czyli za Goleniowem, ta sytuacja wygląda bardzo dobrze. Ale nie wygląda dobrze na między A6 a S3, czyli między Szczecinem a Różycą. Tutaj w dwie strony są spowolnienia i korki. I tutaj niestety ta sytuacja jest nieco gorsza na jezdni w kierunku Świnoujścia, ale w drugą stronę też się korkuje, zwłaszcza między miejscowościami, między dzielnicami, właściwie między dzielnicą Załą a miejscowością Różyca. Tutaj taka sytuacja w zachodniopomorskim. W ogóle dzisiaj bardzo duży ruch na trasach w kierunku północnym, czyli w kierunku nadmorskim. Na A1, tu już wielokrotnie o tym mówiłam, ale oczywiście będę o tym przypominać, że między Pelplinem a Kopytkowem w tej chwili korek ma 14 km, a to dlatego, że jest duży ruch, a jeden tylko pas jazdy w kierunku Gdańska otwarty, ze względu na to, że nareszcie są roboty drogowe. Tutaj można pojechać węzłem Kopytkowo na 91 i wyjechać za Pelplinem. Wtedy ominiemy ten korek. Jeśli nie chcecie w ogóle jechać cały czas tą trasą 91, no to jest oczywiście trasa krajowa, więc tutaj też jeden pas do dyspozycji w każdą stronę, ale akurat tutaj na tym odcinku korka nie ma. Jeśli dojedziemy do Trójmiasta, korek jest już między węzłami Kowale i Borkowo, to jadąc w kierunku Gdyni, później spowolnimy

linii na wysokości Otomina i węzła Gdańsk-Matarnia i później, to już z kolei na jezdni w kierunku południowym, stoi węzeł Gdynia-Wielki Kack, tutaj spory korek i później jest korek na Bramkach w Rusocinie, ale nie w tę stronę, w którą byśmy się spodziewali, czyli nie w kierunku Trójmiasta, a w kierunku Łodzi i A1 od Straszyna do Rusocina, tutaj też

0: Trójmiasta. Przy dojeździe do Elbląga spowolnienie na obwodnicy Elbląga na S7, tu akurat z kolei w kierunku Gdańska. I wygląda na to, że już znacznie poprawiła się sytuacja na S7. Między Elblągiem a Ostrudą. Tu mieliśmy informację o całkowitej blokadzie przejazdu w kierunku Gdańska po dwóch kolizjach na wysokości Komorowa-Żuławskiego, a także pilony. I tutaj wygląda na to, bo tu już jest tylko niewielkie spowolnienie, że trasa jest już tylko zwężona. Więc jak najbardziej S7 jako alternatywa dla A1 przy dojeździe nad morze dziś bardzo dobrym pomysłem jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do pierwszego zadania dzisiejszego. Ja wiem, piątek, piąteczek, piątunio, gorąco, nie chcę się liczyć, ale spróbujcie. Spróbujcie policzyć w ten sam sposób, co pan dyrektor. Pan dyrektor policzył, że ile procent energii tracimy w dniu energetyka?
3: To jest najdłuższa nitka, ta na te nowe osiedla. Utraty energii mamy największe, do 50% w sieci.
4: Do 50%?
3: To wszystko tam jest nieizolowane, nieotynkowane, szpary w oknach. Znowu 50% tracimy.
4: Coś podobnego, no.
3: Ale to jeszcze nie wszystko. Połowa mieszkań niezasiedlona i ogrzewamy pustostany. 50% w cholerę idzie.
4: Tracimy...
2: No właśnie, ile tracimy energii według pana dyrektora na tych wszystkich obciążeniach sieci energetycznej, ogrzewaniu pustostanów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wiecie, policzyliście, tak jak pan dyrektor, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.

0: No proszę bardzo, Mrozu i Sound of Grace, nic do stracenia, ale jednak tracimy tą energię. Ile tej energii według pana dyrektora tracimy? W Dniu Energetyka o to pytamy. Myślę, że pan dyrektor policzył, że tracimy 50% energii. Arti Ząbek tak pisze. Arti, nie, nie doceniasz pana dyrektora. Policzmy jeszcze raz, naprawdę. Icon, okej, okay, pisze, że razem tracimy 87,5%. Drogi Iconie, jeżeli chodzi o matematykę, to jesteś znacznie lepszy niż pan dyrektor. Pan dyrektor policzył zupełnie inaczej. Posłuchajcie raz jeszcze.
1: To jest najdłuższa nitka, ta na te nowe osiedla. Utraty energii mamy największe, do 50% w sieci.
2: Do 50%?
1: To wszystko tam jest nieizolowane, nieotynkowane, szpary w oknach. Znowu 50% tracimy.
2: Coś podobnego, no.
1: Ale to jeszcze nie wszystko. Połowa mieszkań niezasiedlona i ogrzewamy pustostany. 50% w cholerę idzie.
2: Tracimy...
0: No właśnie, ile tracimy według pana dyrektora? Tak brzmi pytanie, jeżeli wiecie, ile tracimy według pana dyrektora tej energii, policzyliście, no to zapraszam do aplikacji. Możecie odpowiadać.

0: No to rozgrzewałam Sanach teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz tracimy energię w dniu energetyka. O to pytam, ile to będzie procent tej straty? Dyrektor, tak pan dyrektor obliczył, pisze Piotr, 150% energii. Darek się zgadza z Piotrem, z uśmiechem, 150%. To będzie 150% też czupur z Durango, jest tego zdania. Ktoś jeszcze?
1: No witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. No.

0: wychodzi na to, że w 100% jest 150%. Pozdrawiam, a niech zbawę.
1: No tak, wygląda na to, że tak, 150% w 100%. No tego pan dyrektor, oby więcej takich panów dyrektorów, co tak potrafią liczyć. Wygląda, że tracimy 150% energii. Pozdrowienia z Zielonej Góry śle Jacek, ma rację. Takie były wyliczenia pana dyrektora. Rodzinka ze Skody wiedziała, Ania Starnowa, Roman, Kinga i Grzesiek z Toyotki z uśmiechem, 150%.
2: Pan dyrektor policzył, że tracimy 150% energii. Kaśka z Szewiego.
1: Kaśka z Szewiego, świetnie zapamiętałaś. Tomek też wiedział, matematyka nie kłamie, Rafał Stojki pisze. Oczywiście tracimy 150% energii. To bo 1, 2, 3 też jest tego zdania. Pozdrawiam Jaromir. Jaromir napisał, że pan, według pana dyrektora tracą 150% tej energii, no i trzeba wyłączyć całkowicie. Naturalnie, jak takie straty.
3: Pan dyrektor w tym serialu Alternatywy 4 powiedział: tracimy 150% ciepła. Koniec cytatu. Pozdrawiam, Karol.
1: Karol, świetny cytat. Michał wiedział, Anita wiedziała, że 150% pan dyrektor naliczył. Andrzej z Tczewa, Michał z Belgii, Adam z Siedlec, Tomasz z Jastrzębia-Zdroju. Kto jeszcze?
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Tracimy równe 150% energii. Pozdrawiamy Irena i Przemek. Tym razem wypad weekendowy na Wolin.
1: No fajnie, wypad weekendowy na Wolin. Obejrzyjcie koniecznie pozostałości po Wikingach.
5: Prawdopodobnie tracimy 150% energii. Pozdrawiam, Wojtek i Agnieszka z Toyoty.
1: Wojtek i Agnieszka z Toyoty też widzieli. Ktoś musiał być najszybszy. Kto to był?
6: Cześć, Piotrek z Wrocławia. 150%. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, Piotrze z Wrocławia. Piotrek z Wrocławia był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Robert ze Skarżyska Kamiennej. Więc Robercie, Piotrze, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Na 150% wykorzystajcie swoją szansę. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli. A jeżeli komuś się matematycznie to nie zgadza, te 150% w 100%, no to proszę bardzo, to dowód, jak pan dyrektor wyliczył.
7: Coś podobnego, no. Tracimy 150% ciepła.
1: No właśnie, tracimy 150%. Jak?
8: Ciekawe, co miał z matmy w szkole.
1: No właśnie,
8: pan dyrektor.
1: Może nie zdawał.
8: Może.
1: Wyjeżdżamy na drogi, posłuchajcie, co się dzieje.
9: PRK, Polskie Radio Kierowców.
8: A sytuacja na drogach jest trudna. Niestety widać, że ruszyliśmy na długi weekend. Oczywiście jak dojedziemy, to już będzie stety, bo będziemy odpoczywać, ale na razie trzeba się przemęczyć. No i właśnie, droga przez Mękę to jest A1, niestety. Tutaj cały czas długi korek między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Ten korek ciągnie się na odcinku 14 km, a to dlatego, że otwarty jest tylko jeden pas w kierunku Gdańska i Trójmiasta ogólnie rzecz biorąc, bo niestety jest przebudowa A1. Tutaj można pojechać drogą krajową numer 91 albo w ogóle S7, zwłaszcza, że zakończyły się, tak jak zresztą spodziewaliśmy się, oba utrudnienia na S7 na trasie Elbląg-Ostróda i w pobliżu Komorowa-Żuławskiego odblokowano przejazd w kierunku Gdańska i w kierunku Pilony. Tam wcześniej po kolizji dwóch samochodów osobowych w jednym i w drugim przypadku na odcinku 2 km była blokada. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych i także już dobra informacja, że trasa jest przejezdna. Nowe problemy z przejazdem to droga krajowa numer 84, trasa Lesko-Ustrzyki Dolne. W pobliżu Olszanice na Podkarpaciu samochód osobowy potrącił rowerzystę. Rowerzysta został ranny, ruch odbywa się naprzemiennie na 25 km. Tutaj świeże utrudnienie i ta blokada częściowa ma potrwać do godziny 14. Do godziny 14 potrwa też protest rolników na Krajowej 10 na trasie Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli. To jest województwo zachodniopomorskie, 57 km. Tutaj to jest cykliczne blokowanie przejścia dla pieszych w systemie 10 minut blokady, 10 minut przepuszczania ruchu. I w tym miejscu oczywiście jest policja, która kieruje samochody właśnie w miejscu tego protestu. On, tak jak wspominałam, zakończy się o godzinie 14.
9: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak myślisz, jak może mieć na imię miłośnik amerykańskiej koszykówki mieszkający w Polsce?
8: To jest podchwytliwe pytanie?
1: Nie.
8: Michał.
1: Michał, dobrze. Niech będzie Michał.
8: Jak o Michale... od Michaela Jordana oczywiście.
1: Okej, okay. No dobrze. Michael, Michał, o Michaelu i Michale opowieść już za parę minut.

0: Proszę bardzo, w Dniu Energetyka Tomasz odkrył, kto jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie. Mieszkańcy Ursynowa, straty ciepła 150% od tylu lat. No właśnie, widzicie, jak odkrywamy różne rzeczy, dzięki panu dyrektorowi oczywiście. Odkrywamy w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Czas na koncert życzeń. Robert ze Skarżyska napisał, proszę pozdrowić wszystkich znajomych. No dobrze, no to twoich domyślam się, Robercie, tak? No to pozdrawiam wszystkich znajomych Roberta ze Skarżyska. I kogo jeszcze?
1: No to korzystając z okazji, pozdrawiam rodzinę, znajomych, całe radio kierowców i do następnego.
0: No i jedziemy z pozdrowieniami i z piosenką.

Dzień dobry, pisze Krzysztof. Powiedzcie, co z cenami paliw? No już mówimy, Krzysztofie, oczywiście. CPN wszedł w życie, nie ma co ukrywać. Wczoraj już o tym mówiliśmy w wysokich obrotach. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliwa niżej, czyli CPN. Dlaczego częściowym? Ano dlatego, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23% do 8%. Akcyza pozostanie taka sama, więc będzie taniej. Eksperci twierdzą, że około złotówki na litrze, a minister energii podał już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w poniedziałek 17 sierpnia. Uwaga, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie nie więcej niż 6,41 zł. Benzyny 98 7,20 zł maksymalnie, a olej napędowy będzie nie droższy niż 7,37 zł. Maksymalne ceny paliw na stacjach określono w obwieszczeniu, oczywiście opublikowanym w Monitorze Polskim, i tak będzie przez najbliższe dwa tygodnie. Co potem? To się zobaczy. A jak będziemy wiedzieć, to oczywiście będziemy informować w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Skarpet, mało mamy, śpiewał Igor Herbut przed momentem
1: nie
0: na antenie.
1: Tak śpiewał.
0: Ja pomyślałem, że skarpet, mało
1: nie,
0: mam. I wiem nawet
1: imię.
0: Dlaczego.
1: Jak? Wiem, dlaczego?
0: No bo pralka gubi skarpety. Często, prawda? My wkładamy
1: ona
0: dwie pralki, a jedna
1: nie
0: wychodzi.
1: Gubi, ona je je.
0: Je, właśnie. No. I dlatego skarpet
1: ale tam
0: mało
1: była
0: mam.
1: Ale jednak Scarlett, jak Scarlett O'Hara.
0: O, jejku, jejku. Każdy dowcip popsujesz. No dobrze, miałem wcześniej powiedzieć opowieść o Michale Michaelu, czyli miłośniku amerykańskiej koszykówki, ale musieliśmy przecież powiedzieć, bo Krzysztof pytał o te ceny paliw, więc teraz uwaga, uwaga, drugie zadanie. Dzisiaj, jeżeli chodzi o rozruszanie szarych komórek, pamiętajcie, Michael, miłośnik amerykańskiej koszykówki, czyli ligi NBA, postanowił zamieszkać w miejscu, w Polsce, w którym na rejestracji swojego samochodu miałby litery właśnie NBA. Gdzie zamieszkał Michał Michael?
1: Tak brzmi pytanie.
0: Gdzie zamieszkał Michał, miłośnik amerykańskiej koszykówki ligi NBA, żeby mieć na rejestracji swojego samochodu właśnie te litery NBA, NBA, bo na angielsku. Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Ewa teraz głosowo poinformuje o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sporo się dzieje, spory ruch. Zacznijmy od Podkarpacia. Tu nowe problemy z przejazdem na 28 na trasie Sanok-Przemyśl w pobliżu Tyrawy Wołoskiej. Tu zapalił się samochód osobowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 293 kilometrze. Jeśli chodzi o trasy krajowe, to dobre informacje po wielu godzinach przyszły z 50 z Mazowsza, z trasy Wyszogród-Sochacze w pobliżu Młodzieszynka. Można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna. Droga na 70 km początkowo była całkowicie zablokowana, potem było zwężenie. No i teraz ta dobra informacja, że trasa jest odblokowana. W Warmińsko-Mazurskiem na 57 na trasie Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Górkowa zdarzyły się samochód ciężarowy z osobowym. Dwie osoby zostały ranne i droga jest całkowicie nadal zablokowana na 27 km. Tutaj policja kieruje ruchem na trasy lokalne. I mamy też na Podkarpaciu, na drodze krajowej numer 84 problemy w ruchu na trasie Lesko-Ustrzyki Dolne w pobliżu Olszanicy na 25 km po potrądzeniu rowerzysty przez samochód osobowy. Ruch odbywa się naprzemiennie. Tutaj jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Oczywiście to rowerzysta. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to wszystkie te, które prowadzą dziś nad morze, czyli zarówno i w województwie pomorskim, jak i w zachodniopomorskim są korki, chociaż teraz wyraźnie poprawiła się sytuacja na styku A6 i S3 jadąc od Szczecina w kierunku Świnoujścia, chociaż korek cały czas się utrzymuje, ale tutaj sytuacja wygląda nieco lepiej. Natomiast gdybyśmy jechali S11 w kierunku Koszalina, to tutaj żadnych utrudnień z przejazdem nie ma. Natomiast ogromny korek utrzymuje się na A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo. To jest takie właściwie długie spowolnienie. Nic tu nie niepokojącego się nie dzieje w kontekście tego, że nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego, ale jest remont. Z tego powodu jeden pas dla kierowców w kierunku Gdańska jest tylko otwarty. Korek i spowolnienie ma w sumie 12 km. Tutaj dużo lepszym rozwiązaniem jest wybranie drogi krajowej numer 91 przez Piaseczno albo w ogóle S7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi

0: pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
2: No to jeszcze raz opowieść o Michale Michaelu, który jest miłośnikiem amerykańskiej koszykówki ligi NBA i tak ją lubi, tę ligę, że postanowił zamieszkać w miejscu, w którym na rejestracji swojego samochodu, w Polsce oczywiście, miałby litery NBA. Gdzie zamieszkał Michał Michael? Tak brzmi pytanie, żeby mieć te litery na rejestracji swojego samochodu.

0: No to jak to jest z Michałem Majkalem, który jest miłośnikiem amerykańskiej koszykówki, czyli NBA i zamieszkał tam, gdzie na rejestracji swojego samochodu miałby litery NBA? W Braniewie, twierdzi Rafał. Nie w Braniewie, drogi Rafale. Gdzieś indziej zamieszkał nasz bohater. Gdzie dokładnie? Do tego wrócimy po 14.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 22 stopnie Celsjusza na termometrach w Zakopanem, na Podhalu najchłodniej, wciąż najchłodniej, ale już nie chłodno, nie tak jak wczoraj. 22 w najzimniejszym miejscu w Polsce, 28,5 pokazują termometry w Szczecinie i w Słubicach i tam jest najcieplej. Będzie jeszcze cieplej zdaniem synoptyków. Dziś do 31 stopni zobaczymy na termometrach w Polsce, na krańcach zachodnich, czyli tam, gdzie teraz 28,5. Jeżeli chodzi o wydane ostrzeżenia przed upałem, to 1. i 2. stopnia. Dziś są wydane poza Warmią i Mazurem, Podlasiem i Suwalszczyzną. No i na wschodzie Mazowsza też nie są wydane te ostrzeżenia przed upałami. W innych rejonach możemy upałów się spodziewać. I możemy się spodziewać, że po południu i wieczorem bezchmurne niebo nad nami albo zachmurzenie małe. Wiatr słaby, na ogół południowy i południowo-wschodni nam dziś towarzyszy w trakcie jazdy, więc to ciepły wiatr.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy w 2. godzinę na wysokich obrotach, 2 minuty po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 10 minut po godzinie 14 do Michaela Michała, miłośnika NBA. Wracamy za parę minut. Dokładnie za dwie minuty, bo tyle będzie mówiła Ewa o tym, co się dzieje na polskich drogach, prawda?
1: Tak, możesz włączyć stoper.
0: Start.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jest rzeczywiście o czym mówić, bo bardzo duży ruch na trasach, nie w miastach, ale przy wyjazdach z miast, a także, no właśnie, przy dojeździe na przykład na północ nad morze albo na południe w góry. Sprawdźmy jeszcze, jak wyjeżdża się z Warszawy. S7, właściwie tu jeszcze jest ten odcinek siódemki między Palmirami a Młocinami, jest zakorkowany w obie strony, ale oczywiście większe korki przy wyjeździe z Warszawy. Tutaj jest jeszcze ten wciąż lekko remontowany fragment między Czosnowym a Dziekanowem Leśnym, więc tu oczywiście się korkuje, ale także między Dziekanowem a Łomiankami, a na właściwie to dopiero na wysokości Młocin to spowolnienie się kończy. Przypominam także przy tej okazji, że jutro Wisłostrada będzie zamknięta przez cały dzień, a właściwie już dziś od północy ze względu na defiladę, więc te utrudnienia będą bardzo duże, także na drogach dojazdowych do Wisłostrady, które też będą zamknięte. Na razie most północny przejezdny, droga krajowa nr 61 ze spowolnieniami, większymi na jezdni w kierunku Jabłonne, Legionowa i Zegrza, ale w przeciwną stronę też jest niewielki korek na wysokości Nowodworów. S8 w Warszawie zakorkowana, tym razem bardziej na jezdni w kierunku Białegostoku. Od Marymąckiej do Bemowa jest spowolnienie, w przeciwną stronę na wysokości Bielan jest spowolnienie, a później od Marymąckiej przez most Grota Roweckiego. No i właśnie, potem jest także spowolnienie na dojeździe S8 do S2 i A2, czyli do węzła Konotopa przy wyjeździe z Warszawy. No i takie długie spowolnienie między Koszajcem a Piastowem, moglibyśmy powiedzieć, to jest A2 i wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania. To po prostu duże natężenie ruchu spowodowane tym, że jedziemy na długi weekend. I jeszcze S2 na koniec, spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko, to na jezdni w kierunku Terespola.
0: 9 sekund jeszcze masz.
1: Mam jeszcze 9 sekund. No to mogę przypomnieć nasz numer telefonu 22 513 11 11, jeśli macie jakieś sprawy drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radio Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.
0: No dobrze, to gdzie mieszka ten Michael Michał, miłośnik NBA? NBA to Nartoszyce, pisze Grzegorz Zaszustki. To tam na nartach się jeździ chyba, w Nartoszycach. Grzegorzu, rozumiem, że słownik ci zrobił psikusa w telefonie, ale wiesz dokładnie, o jaką miejscowość chodzi. No właśnie, o jaką miejscowość chodzi?
6: Żona mnie zmusiła. Bartoszyce w Warmińsko-Mazurskim.
0: Dobrze, trzeba się słuchać żony. Żona słuchacza zmusiła i nagrał dobrą odpowiedź. Kupił auto w Bartoszycach, ale go nie przerejestrował i zamieszkał w Braniewie. Rafał się upiera przy tym Braniewie oczywiście. Ale tak naprawdę to Bartoszyce, prawda?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: On chce zamieszkać w

0: Bartoszyca. Pozdrowienia, Przemek.
1: Pozdrawiam, Przemku. NBA, NBA, warmińsko-mazurskie Bartoszyce. Piotr Skielc też rozpracował. Bartoszyce, pozdrawiam. Fufon z energetycznych Kozienic. No zdecydowanie energetycznych Kozienic, oczywiście, Fufonie.
2: Nasze polskie NBA to oczywiście Bartoszyce.
1: Mhm, tak jest. Ania Starnowa wiedziała. Agnieszka.

0: Bartuszyce.
1: Dziękujemy.
0: Miłośnik koszykówki zamieszkał na 100% w Bartuszycach lub w powiecie Bartuszyckim. Mm-hmm. Pozdrawiam, Piotr Sorento.
1: Pozdrawiam, Piotrze Sorento. Krzysiek z Superba też wiedział. Jacek z Zielonej Góry. Miki, Michał z Mana. Łukasz z Elbląga. Michał zamieszkał w Warmińsko-Mazurskim w powiecie Bartoszyckim. Pozdrawiamy z trasy do Gdańska. Marta i Kuba z Czarnej Toyoty. Pozdrawiam was. Jedźcie ostrożnie, chociaż pewnie jakiś tłok napotkacie na swojej drodze, skoro jedziecie w długi weekend do Gdańska. Robert z Teszustki. Dorotka z Łodzi. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Bartoszyce.
2: Musiałby zamieszkać w Bartoszycach. Aha. Warmińsko-Mazurskim, tak. NBA.
1: Bardzo dobra odpowiedź.
3: Oczywiście, że zamieszkałby w Bartoszycach. Pozdrawiam serdecznie, Kasia ze Stingerki.
1: Pozdrawiam, Kasiu ze Stingerki, a gdzie indziej, prawda? Wojtek z Luba obecnie na trasie w Niemczech. Pozdrawia i dobrze odpowiedział. W Bartoszycach pisze Andrzej z Tczewa, Piotr ze Skody, Krzychu z Mana. Ktoś musiał być najszybszy. Kto był najszybszy?
4: Halo Polskie Radio Kierowców, Mariusz z Elbląga, oczywiście powiat bartoszycki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Mariusz z Elbląga był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Tobo 123 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Mariuszu, Tobo, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa i fanfary dla wszystkich innych, którzy wiedzieli, że chodzi o Bartoszyce. Dlaczego o rejestrację dziś zapytałem? O tym za chwileczkę, za momencik.

0: Dlaczego wspominałem o tablicach rejestracyjnych i dlaczego o tablice rejestracyjne pytałem dziś w Wysokich Obrotach? Otóż dziś mamy ważną rocznicę, bo 14 sierpnia, dokładnie 14 sierpnia, czyli dziś mamy rocznicę, w 1893 roku w Paryżu rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie, naprawdę pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych. I właśnie stąd to pytanie o tablice rejestracyjne, a teraz będzie mnóstwo innych pytań do Magdaleny Marciniak, psychologa, psychoterapeutki, Zdrowie w głowie. Dzień dobry, Magdo, witam serdecznie na antenie.
1: Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam.
0: Masz długi weekend jako psycholog i psychoterapeutka, czy nie?
1: Ja w związku z tym, że pracuję online, to często robię sobie wypady kamperowe.
0: O, to tak jak ja.
1: I pracuję. No właśnie, więc to uważam, że to jest przyjemne, spożyteczne, a w tej chwili jestem akurat na Suwalszczyźnie, nad Czarną Hańczą.
0: Naprawdę? Super.
1: Tak, jasne.
0: I na dziko, czy gdzieś na kempingu?
1: Zazwyczaj na dziko, ale teraz na zaprzyjaźnionym kempingu jestem.
0: To jesteś bardzo przewidująca z tego prostego powodu, że wyjechałaś wcześniej na ten długi weekend, który tak się okazuje niektórzy mają, bo odbierają sobie za tą sobotę dzisiaj na przykład. No i wyjeżdżają z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, z dużych miast, stoją w korkach. Jak zachować się podczas takiej nerwowej podróży na odpoczynek? Jak zachować stoicki spokój?
1: Pierwsze i przede wszystkim, drodzy państwo, że w korkach stoimy pierwszy raz wiosni i nie mamy wpływu na to za bardzo, natomiast mamy wpływ na to, jakie podejście będziemy mieli do tych korków i co możemy zrobić, czym możemy się zająć, aby się nie denerwować, bo nie przyspieszymy tego, czasu przestrzeni nie zakrzywimy, a możemy ten czas naprawdę spędzić przyjemnie, jeżeli nie jest za gorąco i mamy klimatyzację i dobrych towarzyszy, kompanów na naszym pokładzie, a jeżeli nie, to też możemy naprawdę zadbać o fajnie spędzony czas w samochodzie, gdzie nie będziemy czuli utrat czasu, bo to, z czym ludzie mają zazwyczaj problem,

0: to spieszą się, ale i tak nic nie przyspieszą, mhm. mają poczucie utraty czasu, marnowania tego czasu.
1: No właśnie, bo jak jesteśmy na przykład zadaniowcami, tak to określmy, oczywiście pewnie niezbyt psychologiczny sposób, no to myślimy sobie, dobrze, skończyłem pracę, godzinka, spakowanie, mam 3 dni wolnego, jedziemy, będę na miejscu o 17, o 18 i zaczynam wypoczynek, tryb wakacyjny włączam i okazuje się, że tak naprawdę no, nic nie idzie po naszej myśli, tak, bo potem patrzymy na zegarek, wiemy, że na 18 nie zdążymy i wtedy się denerwujemy.
0: No tak.
1: I tak sobie myślę, że czy naprawdę towarzystwo pomoże, czy na przykład też towarzystwo się denerwuje?
0: Ja bym tutaj zastosowała taką bardzo, bardzo wspaniałą zasadę. Po pierwsze, nie ma rodziny w samochodzie.
1: Mhm. Bardzo dobra zasada. Nie ma rodziny. Prawda?
0: Ale możemy się umówić na to. No czasem są dzieci marudzące, bo im się nudzi, no to trzeba im zapewnić czas. Ale tak naprawdę do tej podróży możemy się przygotować, czyli zadbać o smakołyki, zadbać o dobrą muzykę, wiadomo w jakiej aplikacji, Polskie Radio, kierowców.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dokładnie. Ale możemy też zadbać o gry, zabawy, jeżeli chodzi o maluchy, ale też o te ciekawe tematy do rozmów. Ja osobiście, kiedy jadę sama, to słucham książek, czasami podcastów, no i oczywiście radia, bo bardzo lubię, ale jeżeli jadę z kimś, to poruszam różne tematy. Czasami jestem...
1: Psychologiczne?
0: Jadę w ciszy. Tak. Filozoficzne, na przykład z moim synem bardzo często filozoficzno-egzystencjonalne to nastolatek, więc takie tematy też poruszamy i mamy czas na to.
1: No jak się poważne tematy poruszamy w samochodzie, to ten czas inaczej płynie i nie mamy poczucia tego zmarnowanego czasu, tak? To chcesz powiedzieć.
0: Tak. Mhm. Ostatnio właśnie to taka ciekawa rzecz. Zadawaliśmy sobie z synem pytania. Mogliśmy wybrać na przykład z wszystkich osób, które żyły na świecie, fikcyjnych i rzeczywistych, z 5 osób, z którymi chcielibyśmy porozmawiać i dlaczego. No i tutaj powiem, że ja byłam zaskoczona, ale też byłam zaskoczona tym, że na 3 osobach utknęłam, bo w sumie nie miałam potrzeby więcej.
1: Naprawdę? No to naprawdę. Z jakimi chciałabyś porozmawiać? Bo mnie to zaciekawiło.
0: No, jeżeli powiedzmy, ja to w kwestii duchowej, to z mistrzami duchowymi bym chciała, z niektórymi. Ale też, jeżeli nie w kwestii duchowej, no to bardzo lubiłam Władcy Pierścieni, więc bardzo chętnie bym z Gandalfem porozmawiała. Okay. Bardzo chętnie bym porozmawiała z Wiedźminem i bym się dowiedziała różnych rzeczy. Z różnymi właśnie takimi postaciami książkowymi.
1: Czyli wnioskuję, że lubisz mężczyzn z siwymi włosami. Czy to na brodzie, czy na głowie.
0: Bardziej ich mądrość, powiedziała, i doświadczenie.
1: Rozumiem.
0: Aczkolwiek też, to właśnie tak sobie tutaj pomeandrowaliśmy w te rejony. Natomiast możemy sobie, jak jedziemy z młodzieżą czy z dziećmi, poopowiadać śmieszne historie, jak to było za naszych czasów. Ale nie takie nudne, monotonne, tylko tak naprawdę, żeby te dzieciaki zobaczyły tak nas trochę z innej strony, tak?
1: Rozumiem.
0: Możemy też, fajne takie zabawy są i to nie trzeba.
1: No dobrze, Magda, to w takim razie o zabawach, o tym, jak sobie wypełnić ten czas, jak stoimy bezproduktywnie w korku, żebyśmy się nie denerwowali i udanie zaczęli ten długi weekend albo wyjazd wakacyjny, o tym za parę minut.

0: Już 14.30 sprawdzamy sytuację na polskich drogach ponownie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, to jest ona dziś dość trudna. Mamy bardzo duże natężenie ruchu przy wyjeździe z dużych miast. Teraz patrzę na S8, a właściwie to już jest A2. Tutaj duży problem między Strykowem a powiedzmy Skierniewicami. Tutaj na tym odcinku w obie strony wygląda na to, że tu muszą być roboty drogowe, bo jest bardzo długi odcinek ze spowolnieniem i na jezdni w kierunku Warszawy, i na jezdni w kierunku Strykowa i Poznania. Na wysokości Łyżkowic tutaj jadąc A2 w kierunku Strykowa jest to spowolnienie, a w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Warszawy od Kalenic aż do miejscowości Lubowidza. Jeśli chodzi o wyjazd z Warszawy A2, to sytuacja nadal jest trudna, czyli od Koszajca aż za Piastów jest spowolnienie na jezdnię w kierunku Poznania. W przeciwną stronę można jechać bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, tutaj cały ten odcinek miejski A4 między węzłami Kraków Południe a Balice jest zakorkowany. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, to sytuacja wygląda nieco lepiej. Korek mamy od węzła Tyniec aż za węzeł Kraków Południe, to z kolei jadąc w kierunku Katowic, chociaż później mamy także spowolnienie między Chrosną i Balicami. Tutaj z kolei to spowolnienie wynika także z prowadzonych robót drogowych. Wciąż zakorkowany jest zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Libertowa, czyli jadąc w kierunku Zakopanego. Później korkuje się siódemka na wysokości Jawornika, no i później już cały odcinek od Nowego Targu do Zakopanego z przerwami, ale jednak mamy spowolnienie. Ten korek jest od Nowego Targu do Bańskiej Niżnej i później od Białego Dunajca już wjazd do Zakopanego także zakorkowany. Tutaj można zawsze oczywiście korzystać jadąc z Nowego Targu drogami wojewódzkimi 957 przez Czarny Dunajec, a następnie 958 przez Chochołów, Witów i Kościelisko. Jeśli chodzi o Białczankę, czyli drogę krajową numer 49, to dojazd do niej przez Nowe Targi jest zakorkowany, później korkuje się na wysokości Gronkowa, no i później przed samą Białką jest też już spory korek, natomiast jak Białkę miniemy, to do Bukowiny Tatrzańskiej można dojechać się bez większych spowolnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I koncert życzeń uruchamiamy po raz kolejny. Słuchamy.
3: Halo, Polskie Radio Kierowców, Mariusz Zerbonga. Dzisiaj nietypowe chyba pozdrowienia dla pani Krzysztofy z Mazdy 6 z Morąga, która mi niestety zniszczyła trochę samochodu z prawej strony, próbując mnie wypchnąć do rowu. Złość przeszła, żal jeszcze zostaje.
0: No właśnie, złość przechodzi, żal zostaje. Efekt psychologiczny z pewnością. No to co, dla pani Krzysztofy, żeby już nie spychała nikogo do rowu?

0: Jak zachować spokój w trakcie jazdy na długi weekend? O rozładowaniu tego stresu podczas jazdy rozmawiam z Magdaleną Marciniak, psychologiem, psychoterapeutką. Zdrowie w głowie. No właśnie, zdrowie jest w głowie, to prawda. Trzeba się odpowiednio nastroić, żebyśmy nie mieli, jak powiedziała Magda kilka minut temu, takiego poczucia straconego czasu. Jak nawet w korku stoimy i nie mamy poczucia straconego czasu, tylko jakoś się w tym korku zracjonalizujemy, to jest lepiej. Mówiłaś tak o tym, że możemy prowadzić rozmowy, a jeżeli na przykład nie chcemy prowadzić rozmów, to co? Jakieś gry, zabawy? Na przykład możemy liczymy gry, czerwone samochody?
1: Na przykład, ale możemy też śpiewać coś, co wspólnie znamy. A najlepsze jest, że tak śpiewać, żebyśmy sobie inni członkowie wspólnej jazdy włączyli sobie tekst piosenki. Mamy telefony. I żebyśmy śpiewali razem wszyscy.
0: Rozumiem. No to kierowca ma najgorzej, bo nie może sobie włączyć tekstu piosenki.
1: No to śpiewamy te rzeczy, które kierowca zna.
0: Okej. Okay. Kierowca zna na pamięć, a inni jak nie znają, włączają sobie tekst. Rozumiem.
1: Dokładnie. Na przykład tak możemy. Ale to tak. Możemy... Ja też to, co uskuteczniam, to żarty. Jak jestem obok, ja nie jestem panią kierowniczką, tylko jestem pasażerem, to na przykład szukam różnych żartów albo stand-upy, żeby słuchać. Czyli coś, co nam rozładuje emocje. Coś, co przyniesie nam jakąś przyjemność, radość, no bo to są hormony, to jest dopamina, to są endorfiny, od razu robi nam się przyjemniej. Jeżeli czujemy bardzo silne napięcie podczas podróży, czy nawet nie w korku, ale gdzieś jedziemy i czujemy napięcie, drodzy Państwo, zatrzymajmy się, nawet pooddychajmy. Technika, którą często powtarzam na antenie, 4-7-8. 4 sekundy wdech, 7 wstrzymanie, 8 na wydech, 3-5 minut i naprawdę zrobi nam się lepiej. Pochodźmy sobie, rozchodźmy ten stres, rozchodźmy to napięcie, tak? Czasem dobrze jest pokrzyczeć w aucie, jak jesteśmy sami.
0: Ja często krzyczę w aucie, jak jestem sam.
1: Ale nie na innych.
0: Oj, na siebie krzyczymy.
1: Nie. Chodzi o to, żeby wydobyć z siebie głos, żeby upuścić, po prostu tutaj przeponowo upuścić emocje. Chyba że możemy się umówić, że wszyscy krzyczymy, ale że to jest taki krzyk wyzwalający, to naprawdę robi nam bardzo dobrze na głowę.

0: Oby tak było, tylko tak sobie pomyślałem, że jak jesteśmy w korku, no to i tak stoimy i nie mamy gdzie zjechać, żeby wyjść z auta i żeby tą głowę, nie wiem, ochłodzić emocjonalnie. Natomiast też pomyślałem sobie, że jeżeli na przykład jedziemy z dzieciakami i gramy w te gry takie, powiedzmy, dziecięce, to też możemy się zniecierpliwić w pewnym momencie.
1: Możemy, dlatego to, co jest ważne, potrzebujemy przeplatać w tej podróży różne zabawy, na przykład muzyką. Okej, dzieci fantastycznie reagują na słuchowiska. Są słuchowiska z podzielone role, z różnymi głosami i to jest tak, nie siedzą w telefonach, ale słuchają i wyobraźnia działa. Nasze też, bo słuchamy tego, to jest naprawdę coś fantastycznego i działa to na naszą wyobraźnię wszystkich, a dzieci nie siedzą w telefonach, nie siedzą w tabletach. Później możemy zabawić się w opowiadanie historii, każdy coś dodaje do danej historii, a czasem po prostu poprośmy wszystkich, że siedzimy w ciszy, bo na przykład kierowca potrzebuje tej ciszy. Bądźmy dla siebie dobrzy, tolerancyjni, z uwagą na wszystkich. Ważne jest, żeby przygotować się do tej drogi i wcześniej przegadać ze współpasażerami, co robimy, żeby się nie denerwować.
0: Właśnie, trzeba najpierw przegadać, a potem się nie denerwować. Wiadomo przecież, że jeżeli mamy długi weekend, to ten ruch zarówno na długi weekend, jak i z długiego weekendu będzie wzmożony. Tego nie przeskoczymy. No chyba, że tak jak Magda, pojedziemy wcześniej i na korki nie trafimy.
1: Polecam.
0: Pani Magdo, o tutaj Andrzej pisze. Pani Magdo, muzyka w PRK, tu nie puszczają puszka okruszka dla dzieci.
1: No właśnie. No nie, ale możemy zrobić przerwę na puszka okruszka dla dzieci, bo przecież my pamiętamy puszka okruszka i te teksty, więc możemy razem z dziećmi śpiewać.
0: Właśnie, dokładnie. Dziękujemy Magdo za rozmowę, miłego wypoczynku w czasie długiego weekendu. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Pozdrawiam.
1: Szerokości.
0: Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie, była z nami w Wysokich Obrotach.

Jak zachować stoicki spokój podczas wyjazdu na długi weekend? Magda Marciniak radziła, żeby na przykład pośpiewać znane utwory z dzieciakami. No to proszę, śpiewamy razem z dzieciakami.

od razu fajniej w samochodzie, prawda? Bez nerwów. A przy okazji dla Maxa wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Mama Ewa i tato Andrzej przysyłają. No dobrze, no to jedziemy dalej. Oczywiście teraz z wilkami troszeczkę sobie powyjemy na antenie PRK. Nic nie przychodzi.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 15. Cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. I co 20 minut oczywiście wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem na początek województwo podkarpackie. Sporo utrudnień właśnie na drogach tego regionu. Droga krajowa nr 19, odcinek Boguchwała do Marac w pobliżu Małówki po zderzeniu samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Dwie osoby zostały ranne i na 221 km obowiązuje ruch naprzemienny. Jeśli chodzi o Podkarpacie, to wciąż aktualne są utrudnienia na drodze krajowej nr 28 na trasie Sanok-Przemyśl w pobliżu Tyrawy Wołoskiej. Tutaj przypomnijmy, zapalił się samochód osobowy i kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 293 km. Dobra informacja jest taka, że tutaj nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu także dobra informacja, że odblokowano przejazd drogą krajową numer 84. Były tutaj problemy w ruchu i tutaj już trasa jest odblokowana. Tam przypomnijmy, doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Rowerzysta został ranny. Nie było całkowitej blokady. Droga była tylko część zablokowana i jej odcinek jest już odblokowany. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to nowe problemy z przejazdem są na 63. To już Mazowsze, trasa Siedlce Sokołów Podlaski i miejscowość Bielany Wąsy. Tu zdarzyły się samochód osobowy i motocykl. Motocyklista lub motocyklistka zostali ranni i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 247 km. Mieliśmy też problemy w ruchu na Krajowej Siódemce na trasie Warszawa Nowy Dwór Mazowiecki w pobliżu Kiełpina. Tutaj na 344 km zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden pas w kierunku Gdańska był zablokowany. Służby informują, że trasa jest już przejezdna na 344 km, ale niestety korek na razie utrzymuje. Zresztą korek przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Gdańska ciągnie się na długim odcinku właściwie aż do Palmir, wyjeżdżając z Warszawy i tutaj kończy się na wysokości, a właściwie zaczyna na wysokości Młocin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze wiadomość od Was za dwójki. Halo, halo.
3: Witam serdecznie. Witam. Chciałbym poinformować o korku na dwójce. Jakiś wypadek się pojawił. Kierunek Warszawa teraz za Łodzią. Około 11, już coraz więcej, około 15 km korka. Mhm. No i stoimy, powoli stoimy. Dopiero pojechały dwie straże pożarne tutaj od Łodzi. Może coś się ruszy. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Alfa.
0: Dziękuję, Pawle, z Alfy.
2: No właśnie, widziałam ten korek. On jest w dwie strony i spodziewałam się, że właśnie to jednak jakieś roboty drogowe, ale rzeczywiście ten korek jest bardzo długi.
0: 15 km.
2: Tak.
0: Ojejku, jejku.

0: Dokładnie 15. Co się dzieje na drogach? O tym co 20 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i dziękujemy, że jesteście z nami i informujecie. Halo, dzień dobry.
1: Cześć kochani. Cześć. Z tej strony Rafał. Jadę sobie spokojnie A2-ką z Łodzi do Warszawy. 380 km. Karambol. Tu się zderzyło kilka aut. Korek jest dość długi, także się nastałem. I byłoby wszystko dobrze. Ja to doskonale rozumiem, że jak jest wypadek, to są korki. Ale teraz ciekawostka. Nitka w drugą stronę, czyli z Warszawy w stronę Łodzi. Mhm. Po minięciu wypadku, korek w przeciwnym kierunku, mniej więcej 10-kilometrowy, bo tyle mi się udało kilometrów naliczyć. Z czego wynika korek w stronę Łodzi? Z tego, że trzeba się zatrzymać, obejrzeć, zrobić zdjęcie, wysłać na platformę społecznościową i tak dalej. No gratuluję, korkujecie drogę. Pozdrawiam.
0: No właśnie, tak się dzieje niestety. Mówimy o tych apaczach, czyli tych, co nie jadą, tylko patrzą, apacze. Takich coraz więcej na polskich drogach. Dziękujemy, że zauważacie to. No niemniej jednak korkuje się nam Polska przez to. 380 km dwójka z Łodzi do Warszawy. Pamiętajcie o tym korku. Tam był wypadek, no ale i w przeciwną stronę też, jak słyszeliście. Czas na informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tu najchłodniej w Zakopanem, niezmiennie na Podhalu 22,2 stopnie Celsjusza. Najchłodniej, ale nie chłodno wcale. Natomiast coraz cieplej na zachodzie Polski, 29,5. Oficjalnie w Słubicach już zbliżamy się do 30, a będzie tych stopni 31 na krańcach zachodnich, zdaniem synoptyków. Po południu i wieczorem bezchmurne niebo nad nami albo zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna, jak powiedziałem, 31 stopni. Nie będzie nigdzie padało, nie mamy się co obawiać, jeżeli chodzi o deszcz i inne zjawiska niekorzystne dla kierowców. Wiatr jest słaby, południowo-wschodni i południowy, więc ciepły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 15, ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem w stronę weekendu. Robert Kilen.

0: Chciałem się zapytać, czy nie występują żadne utrudnienia na S19. Janów Lubelski, nisko. Pozdrawiam wszystkich, pisze Adrian. Nie występują żadne utrudnienia na S19 między Janowem Lubelskim a Niskiem. Adrianie, podążaj fajną drogą. Dokładnie. I swobodnie w stronę Niska. Chociaż w Nisku nie za nisko.
1: No nie,
0: no bo wiesz, wyżyna lubelska i dalej, tak. Coraz wyżej, coraz tak. Wyżej. 10 minut po godzinie 15:00 ruszamy przez Polskę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 14 km korka jest na A2 między Wiskitkami a no powiedzmy Sochaczewem albo Łowiczem. Tutaj niestety jest jakieś zdarzenie drogowe, szczegółów nie znamy, ale wygląda na to, że autostrada albo jest całkowicie zablokowana, albo jest poważne zwężenie. To na jezdni w kierunku Warszawy tutaj jest właśnie ta blokada, a do tego zdarzenia doszło na wysokości Woli Lubiankowskiej. No i tutaj niestety, tak jak wspominałam, korek ma 14 km, więc warto zjechać węzłem Wiskitki, no i pojechać na przykład 72 albo drogą krajową numer 14 przez Łowicz i za Łowiczem na wysokości Łowicza już można na A2 wrócić. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, jest też spowolnienie właśnie też od tej Woli Lubiankowskiej, ale tu ewidentnie wygląda na to, że po prostu kierowcy zwalniają patrząc na to, co się dzieje na przeciwległej jezdni i niestety to powoduje spowolnienie w ruchu, które ma 10 km, więc wcale też nie tak mało. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to dobre informacje z drogi krajowej numer 28 z trasy Sanok-Przemyśl w pobliżu Trawy Wołoskiej odblokowano przejazd. Tam, przypomnijmy, wcześniej zapalił się samochód osobowy i ruch był naprzemienny. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. Teraz dobra informacja, że trasa została już odblokowana. Droga krajowa numer 19 to też Podkarpacie, tym razem odcinek Boguchwała do Marac i tu dość świeża sprawa w pobliżu Małówki. Po zdarzeniu samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym na 221 km kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Dwie osoby w tym zdarzeniu zostały ranne. Na Mazowszu na Środziesiące Trójce na trasie Siedlce Sokołów Podlaskich w pobliżu miejscowości Bielany Wąsy po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem także ruch naprzemienny na 247 km. W tym zdarzeniu motocyklista został ranny. I teraz służby informują, że A1 już się nie korkuje między Pelplinem a Kopytkowem. No, tak optymistyczna bym jak służby nie była, bo jednak cały czas korek jest, tylko no, już nie jest może tak długi i rzeczywiście sytuacja tutaj się poprawiła, ale niestety to spowolnienie ciągnie się nadal na odcinku 12 km. Więc tutaj być może warto, już nie trzeba zjeżdżać z A1 na wysokości węzła Nowy Marzy, bo tu ten remont na wcześniejszym odcinku w Warlubie Nowy Marzy się zakończył. Zjeżdżamy na wysokości Kopytkowa i potem drogą krajową numer 91 można objechać ten zakorkowany fragment. Albo jeśli się jesteście dopiero na etapie wybierania trasy, to S7 będzie lepszym rozwiązaniem, o ile nie wyjeżdżacie z Warszawy, bo S7 przy wyjeździe z Warszawy jest poważnie zakorkowana aż do Palmir, no ale później, więc można na przykład pojechać 61 i później przez, nie wiem, Legionowo na przykład i Nowy Dwór i później wrócić na 7 i potem już S7 bardzo ładnie wygląda aż do samego Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: jutro wypada to święto w sobotę, to jednak wielu Polaków odbiera sobie ten dzień jutrzejszy dziś i mają przedłużony weekend. Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka, jest teraz z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I jedziemy w korkach, jak to zwykle bywa w czasie długiego weekendu, na ten wypoczynek, trochę zdenerwowani. Już dzisiaj o tym rozmawialiśmy troszeczkę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i dowiedzieliśmy się, że żeby robić tak, żebyśmy nie czuli zmarnowanego czasu. Czyli tak naprawdę powinniśmy jakoś dobrze się czuć i mieć jakąś przyjemność z tej jazdy, nawet w korku, prawda?
1: Tak, możemy ten czas wykorzystać jak najbardziej, tym bardziej, że no myślę, że musimy, bo czasem traktujemy ten dojazd w miejsce docelowe jako jakieś zadanie do wykonania, a możemy potraktować równie dobrze jako no już te wakacje, które się rozpoczynają.
0: Jako przyjemność już, tak?
1: Jako przyjemność. Okay. Możemy słuchać muzyki ulubionej, słuchać jakichś e-booków, podcastów. Możliwości jest wiele.
0: Oczywiście, że tak. A możemy na przykład śpiewać na głos, też dowiedziałem się dzisiaj, a możemy na przykład, jak ktoś lubi jeść, podjechać pod okienko i jeść frytki?
1: No pewnie, że tak. No takie guilty pleasure, tak?
0: No.
1: Samochodowe. Ja myślę, że to jest w ogóle oczywiście też kwestia jakiegoś umilenia sobie tej podróży. Czasem takiej regulacji emocji, no bo śpiewanie na głos, a tutaj jesteśmy w przestrzeni zamkniętej, no czasem śpiewamy wszyscy w samochodzie, czy czasem jadąc sami, prawda? Też mamy możliwość trochę takiej większej ekspresji. Mhm. Jest to, ten samochód też jest, myślę, takim właśnie miejscem takiej dużej prywatności. No, nikt nas nie słyszy, nikt nas nie widzi. Możemy sobie pogadać.
0: Z tym niewidzeniem to bym nie przesadzał, bo tak naprawdę czasem nas widzą.
1: W sensie mimiki naszej, tak?
0: Ja na przykład czasem, jak stoję w korkach, to obserwuję innych w samochodzie i widzę, jak na przykład dłubią sobie w nosie. A jak ktoś, kto dłubie sobie w nosie, zobaczy, że ja to widzę, to chyba nawet się czerwieni.
1: Tak, ale mówię tu raczej o takich akceptowanych, prawda?
0: Rozumiem.
1: Zachowaniach, natomiast jasne.
0: No dobrze, to teraz w takim razie pytanie, skoro tak naprawdę możemy śpiewać na głos, rozluźnić się w samochodzie, żeby tak naprawdę nie stresować się tymi korkami, jeść frytki nawet, jak słyszeliśmy.
1: Pod warunkiem zachowują zasady bezpieczeństwa.
0: Właśnie,
1: prawda?
0: O to ja chciałem tak zapytać. O to chciałem zapytać, czy takie rzeczy nie wybijają nas z tej koncentracji?
1: No ja bym powiedziała, że no to jedzenie rzeczywiście, no może tam sięgnięcie po frytkę jedną, ale ja sobie tak myślę, że jednak sama jestem kierowcą, bardzo dużo czasu spędzam w trasie. Ja mam taką zasadę, że ja zawsze na ten posiłek się zatrzymuję. Po pierwsze ze względu na to, że jest to jakaś przerwa od w ogóle trasy, tak można rozprostować kości, ale jednak no, nie wytrąca mnie to z równowagi. To są ułamki sekund, kiedy na tej drodze może się coś wydarzyć, więc ja myślę, że tutaj też takie no, jedzenie w samochodzie, myślę, że warto byłoby to rozdzielić, prawda? Są
0: inne.
1: Tak uważam. Natomiast rzeczywiście czasem umilamy sobie w ten sposób jakimiś przekąskami tą podróż.
0: No dobrze, to co jeszcze można robić, żeby umilić sobie tą podróż? Czy na przykład możemy komentować zachowanie innych kierowców wraz z współpasażerami, albo na przykład rozmawiać z samochodem? Teraz niektóre samochody mają już, prawda, rozmawiają z nami, w związku z tym ja mam niezły ubaw, tak. Muszę powiedzieć, że mam niezły ubaw, jak samochód mnie nie rozumie.
1: Żarty opowiadają nawet niektóre samochody.
0: No właśnie, ale na przykład jak powie się zadzwoń do tego i tego, tak. Nie rozumiem, możesz powtórzyć, powtarzam, też nie rozumiem, spróbuj później i mam duży ubaw naprawdę z tego.
1: To jest fajne, bo proszę zobaczyć, mówimy o różnych, o wprowadzaniu siebie w różne nastroje, w różne emocje, bo ja tak sobie myślę, że no rzeczywiście jak jedziemy i tylko narzekamy na kierowcę, mówimy, a bo zajeżdżasz mi tak drogę, bo zmieniasz pas co chwilę, no to wprowadzamy w siebie też trochę w taką nerwowość,
0: sami stres siebie.
1: Może. Sami siebie, tak, nakręcamy się. Znowu nie traktujemy tej podróży jako przyjemność, tylko tak, jakiś wyścig, to nie na tym polega. Natomiast jeżeli to będzie śmieszna rozmowa z naszym autem, czy w ogóle jakieś formy, które wprowadzają nas raczej w ten dobry nastrój, rozluźniają, no to myślę, że to będzie bardziej korzystne dla tej trasy, która szybciej minie, a niekoniecznie wyjdziemy zestresowani, bo myślę, że sama w ogóle podróż zawsze jest jakimś napięcie. No jesteśmy bardzo skupieni, te funkcje nasze poznawcze są cały czas uruchomione, prawda? Więc ja myślę, że też te właśnie formy takiego, słuchania właśnie podcastów, e-booków, jakiegoś takiego tutaj rozwoju, czy ulubionej muzyki, to wydaje mi się w ogóle tutaj najbardziej korzystne. Może niekoniecznie techniki relaksacyjne, bo na przykład możemy być zmęczeni, żeby znowu nie usnąć za kierownicą, prawda? Ale coś takiego, czyli żebyśmy wzięli pod uwagę te nasze emocje właśnie w trakcie jazdy. Jak ta czynność wpłynie na nasze uczucia, na nasze samopoczucie.
0: To jak sobie z tym poradzić?

Radzić, jak na przykład wyjść z tej nerwowości w ten relaks, ale relaks, który nie osłabia koncentracji. O tym z Zuzanną Butryn, psychologiem, psychoterapeutką, porozmawiamy za parę minut. A co wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, robicie, żeby się w dobry nastrój wprawić w samochodzie? Jakieś gry, zabawy? Co robicie? Jeżeli zechcecie się podzielić taką informacją z nami, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Tak sobie pomyślałem, że czas rozpocząć naszą dzisiejszą eurojazdę, żeby po 17 ktoś mógł zdobyć 300 zł i nie tylko 300 zł, ale również upominki od Komisji Europejskiej. Już po godzinie 17 ktoś to zdobędzie, ale najpierw trzeba policzyć kilometry, moi drodzy. A dziś, jeżeli chodzi o eurojazdę, będziemy jeździć po Polsce.
1: Konkurs.
0: Tak sobie pomyślałem, nie ukrywam, że Adrian, nasz słuchacz, mnie zainspirował tą Lubelszczyzną. To ruszamy w takim razie z Lublina aż do Sanoka. Jedziemy do Sanoka, żeby zobaczyć obrazy Beksińskiego. Notabene polecam. Tam oglądamy obrazy Beksińskiego, ale najpierw z Lublina trzeba dojechać do Sanoka. Podpowiem, S19 można to zrobić, natomiast ile to kilometrów, jeżeli sprawdzicie, zapamiętacie ile to kilometrów, to zapamiętajcie liczbę tych kilometrów, bo z Sanoka będziemy jechać dalej dzisiaj jeszcze. Oczywiście trzeba będzie pododawać te wszystkie kilometry. Po godzinie 17, jak ktoś trafnie doda, dobrze doda, no to oczywiście ma szansę na 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. Ja tak, wiesz, zatrzymałem się

0: na tym słowie doda.
1: A już zacząłeś dodawać nie. do tych kilometrów te 300, czy co?
0: Nie, chodziło mi o dodę.
1: A, o dodę, okej, okej. I dlatego się zamyśliłeś, tak?
0: Tak, tak, trochę się zamyśliłem i dlatego. W każdym razie, powtarzam, z Lublina jedziemy do Sanoka, zapamiętajcie liczbę tych kilometrów, a teraz Ewa Mierzejewska, 15.30, ruszamy przez Polskę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Akurat nie będziemy jeździć z Lublina do Sanoka, chociaż widzę, że przy wyjeździe z Lublina S17 są roboty drogowe na wysokości Kalinówki i później Janówka. I dlatego są spowolnienia między Lublinem a Piaskami w obie strony. To nie są jakieś pokaźne korki, ale rzeczywiście taka sytuacja jest. Zaglądamy na A2. Tutaj służby nie poinformowały, co zdarzyło się na wysokości Woli Lubiankowskiej, ale wygląda na to, że sytuacja stabilizuje się, bo korek jest coraz krótszy. Miał, przypomnijmy, 15 kilometrów. W tej chwili, z tego co widzę, po pierwsze zrobiła się w nim przerwa, a po drugie na jezdni w kierunku Warszawy korek ma 9 kilometrów, więc widać, że znacznie się zmniejszył. W przeciwną stronę też jest spowolnienie, ale właśnie już nie taki bardzo sztywny korek między Wolą Lubiankowską a Kuczkowem. No i przy samym wyjeździe z Warszawy już z S2 na A2 sytuacja poprawiła się. Tutaj mieliśmy dość duże spowolnienie na wysokości Koszajca, ale tutaj wygląda na to, że już kto miał wyjechać z Warszawy, no to prawie wyjechał, bo patrzę jeszcze na S8 między Morami a Bemowem, tu między tymi węzłami na jezdni w kierunku właśnie A2 czy węzła Konotopa jest jeszcze spore spowolnienie. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Białegostoku, jest spowolnienie od, no powiedzmy, węzła Powązkowska do węzła Marymont, tu jadąc w kierunku Białegostoku. No i przypominam także o dość dużym korku przy wjeździe z Warszawy w kierunku 7 w kierunku Gdańska. Jest korek od Łomnej do Łomianek. Tutaj na wysokości Młodzin już widać, że się troszeczkę rozluźniło, ale z kolei na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Młodzin jadąc od strony Łomianek jest duży korek. Wygląda też na to, że doszło do jakiejś stuczki na wysokości Młodzin. I jeśli chodzi o most północny, 61, tym mostem przejedziemy bez problemów, ale już tuż za mostem na wysokości Nowodworów są spowolnienia w obie strony, ale większe w kierunku Jabłonna, Legionowa i Zegrza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy, jeżeli chodzi o eurojazdę. Dziś z Lublina do Sanoka, a później jeszcze dalej. Za 28 minut będzie godzina 16. Jedziemy na długi weekend z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: I tak sobie jedziemy, słuchając świetnej muzyki w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka, ponownie na antenie. Gry słowne, piszą nasi słuchacze o tym, co robią w trakcie takich dłuższych wypadów samochodowych, właściwie nie samochodowych, tylko samochodem, jak jadą gdzieś odpoczywać. Ja w samochodzie słucham muzyki, śpiewam i zagaduję współpasażerów, pisze Ania Starnowa. To chyba dobra technika urozmaicenia podróży.
1: Jeżeli mamy z kim jechać, jeśli jedziemy sami, to jak najbardziej. Myślę, że w ogóle to może być fajny czas na zacieśnienie różnych więzi. Czy jedziemy z przyjaciółmi, czy jedziemy z rodziną, na to, żeby właśnie sobie porozmawiać na różne tematy. Jesteśmy jednak w takiej przestrzeni wszyscy razem, więc
0: ale poważne tematy, czy raczej takie small talki lekkie?
1: No i tutaj pewnie jak każdy psycholog powiem, to zależy. No jeżeli jesteśmy skonfliktowani, może i jadąc w miejsce, w którym mamy wypoczywać, no to nie wiem, czy to jest czas na poruszanie jakichś bardzo tutaj takich
0: poważnych tematów,
1: ale no pewnie to zależy od relacji, prawda, od tego, co tam się dzieje między nami.
0: No i co mamy do przegadania,
1: prawda?
0: Właśnie, oczywiście, tak, że tak. Kolejna propozycja, graj w gry słowne. Znajdowanie słów na literę kończącą poprzednie słowo. O, fajny pomysł.
1: O, fajny, bardzo fajny.
0: Czyli na przykład ja mówię kajak, a ty mówisz co teraz?
1: A to musi być rzeczownik?
0: Tak, musi być rzeczownik.
1: Karuzela.
0: Karuzela, a ja mówię atrapa.
1: A ja powiem aparat.
0: No i super.
1: Dobra,
0: no, świetnie, świetnie to wychodzi. W takim razie w taką grę słowną można grać. Co jeszcze w takim razie?
1: Co jeszcze? No ja tutaj nie jestem może ekspertem, jeżeli chodzi o takie gry, prawda?
0: A na przykład komentować zachowanie innych kierowców, to niezbyt hardkorowe. Pytam o to, czy nie zdenerwuje nas to na przykład. Jak będziemy...
1: No właśnie, nie wiem, czy to komentowanie, no oczywiście, tak jak mówię, no jeżeli nie wprowadzi nas to w jakąś agresję, bo pamiętajmy też o tym, że wiele osób też ma trochę problemy takie za kierownicą z agresją, czy taką złością, prawda, która jest, więc jeżeli jesteśmy też ze współpasażerami, to zwróciłabym uwagę na to, jak nasze zachowanie, nasze słowa, czy na przykład podniesiony ton też wpłynie na osoby, które z nami podróżują, bo myślę, że to też musimy brać pod uwagę i o tym też powiedzieć.
0: Oczywiście. Czyli nasz nastrój wpłynie na ich nastrój i tak naprawdę wszyscy zdenerwowani przyjedziemy na ten wypoczynek. I zamiast wypoczywać, nie będziemy się wypoczywać, tylko denerwować.
1: Tak, a tak myślę, że jednak ten kierowca, który nawet jeżeli ktoś mówi, że no nie wiem, no jest korek właśnie, jest jakaś nieprzewidziana sytuacja na drodze, no jeżeli będzie taka jedna osoba, ja nie mówię, że tylko kierowca, ale ktoś w aucie, kto powie, no ale dobrze, no najwyżej będziemy godzinę później, a to mamy czas, żeby ze sobą pobyć, a to nic się nie stanie, że można też trochę załagodzić, prawda, stres nawet u drugiej osoby poprzez takie komunikaty, wyluzujmy, jesteśmy na wakacjach, mamy fajny czas, cieszmy się tym, że w ogóle gdzieś jedziemy. Myślę, że tutaj takie nastawienie, wzajemne nastawienie, się pozytywne, też może oddziaływać. Więc miejmy na uwadze właśnie to, że możemy się wprowadzić, w jaki nastrój możemy wprowadzić siebie i innych.
0: Właśnie, to jest bardzo trafne, co usłyszeliśmy przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców od Zuzanny, bo zwracajmy uwagę, w jaki nastrój swoim zachowaniem możemy wprawić innych, bo przecież nie po to wyjeżdżamy na ten przedłużony weekend czy na urlop, jeżeli ktoś dzisiaj rusza, nie po to, żeby się denerwować, prawda, tylko żeby odpoczywać właśnie, żeby od tych nerwów uciec.
1: Oczywiście, a czasem jesteśmy w takich, bo oczywiście nie ma takiego przełącznika w naszej głowie, który powie, że dobrze, no to była praca, teraz jest tak.

0: prosto z pracy mam, jadę na ten urlop czy na... No nie ma przełącznika, no fajnie by było, jakby był, prawda, że automatycznie...
1: Ja miałem takiego znajomego kiedyś, wiesz, muszę ci powiedzieć, który miał taki przełącznik i jak wyjeżdżaliśmy gdzieś, to on mówił tak, dobra, włączam tryb wakacyjny.
0: A to fajnie, że potrafił, ale w takim razie miał to w jakiś sposób wypracowane, więc my możemy też pracować nad tym, żeby wypracować, mam umaślane trochę, ale jednak, żeby wcześniej też sobie może o tym pomyśleć, że no dobrze, jak już wsiądę do tego samochodu, no to może nie myślę właśnie tak o tej pracy intensywnie, ale mówię, ciężko jest się tak zupełnie przełączyć, ale możemy próbować, no.
1: No to próbujmy w takim razie, próbujmy w dobrym nastroju wyjeżdżać na długi weekend czy na urlop i wracać z tego długiego weekendu i z urlopu. To też trudne, prawda? Wrócić, bo mamy w głowie już, że wracamy, coś fajnego się skończyło i za chwileczkę znów zacznie się ta praca.
0: Tak, to jest w ogóle oddzielny tutaj temat, prawda, że rzeczywiście takiego bluesa trochę czujemy, nie? Że to się kończy i czasem są to no, takie objawy naprawdę obniżonego nastroju po wakacjach.
1: No właśnie, jak sobie z tym poradzić, o tym porozmawiamy po długim weekendzie, bo na razie cieszymy się, że wyjeżdżamy.
0: Jasne.
1: Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka była z nami, drodzy słuchacze, w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Miłego weekendu życzę.
0: Ja również, dziękuję bardzo.

0: Już za chwileczkę, za momencik wyjedziemy oczywiście na polskie drogi. O właśnie, już za chwileczkę, już za momencik to się kojarzy z piątkiem.
1: Tak? Okej.
0: Piątek z Pankracem zacznie się kręcić. Tak było dawniej, ale to stare dzieje. Natomiast teraz będzie kolejna rozgrzewka szarych komórek.

0: Chociaż dziś ciepło, więc nie rozgrzewka, tylko rozruszanie szarych komórek, bo szare komórki na pewno na drodze się przydają. Uwaga, uwaga, teraz będzie zagadka dotycząca samochodu. Trudna, wydaje mi się, to będzie zagadka, trochę oldschoolowa, ale posłuchajcie, chodzi dziś o markę samochodu. Gdyby końcowe A z nazwy tej marki auta zamienić na Y, to powstają nam malownicze pasma gór zamiast samochodu. Malownicze pasmo górskie powstaje zamiast samochodu, jeżeli zamienimy końcowe A z nazwy tej marki na Y. Tak.
1: Jeszcze raz.
0: Gdyby końcowe A z nazwy tej marki samochodu zamienić na Y, to powstają malownicze pasma górskie.
1: Aha, okay.
0: Zamiast samochodu.
1: To ja wiem.
0: Tak?
1: No, tak mi się wydaje.
0: No to Ewa wie, jak wy wiecie, to też piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe w aplikacji PRK Polskich Radia Kierowców, a tymczasem ruszamy z informacjami o tym, co się dzieje na polskich drogach na 10 minut przed 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I sprawdzamy od razu drogę 57, bo tutaj mamy informację o dwóch wypadkach między Bartoszycami a Biskupcem, albo między Biskupcem i Bartoszycami, bo w dwie strony do tych zdarzeń doszło. Ale mój problem z tym polega na tym, że nie widzę tu żadnych utrudnień na tej trasie, więc być może służbom udało się już usunąć skutki tych zdarzeń, bo nawet jak przybliżam mocno mapę, czyli patrzę bardziej szczegółowo i dużo bliżej, no nie ma. Nie ma tych utrudnień, więc tylko dla formalności mogę powiedzieć, że tutaj kończą sprzątanie służby na trasie Biskupiec-Szczytno w pobliżu Dębówka. Tam wcześniej zapalił się samochód ciężarowy i droga była zablokowana na 78 kilometrze. No ale tak jak mówię, właśnie tutaj nie widać problemów w ruchu. I chociaż przed Szczytnem rzeczywiście jest spowolnienie, więc tutaj wygląda na to, że to jest właśnie na wysokości Dębówki. To jest skutek tego pożaru samochodu ciężarowego jeszcze, więc tutaj ta blokada jest, ale drugie utrudnienie i tutaj już absolutnie nie ma żadnych problemów z przejazdem, to jest trasa Bartoszyce-Biskupiec w pobliżu Górkowa. Tu po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym, w którym dwie osoby zostały ranne, mamy informację o całkowitej blokadzie. Do tego wypadku dodatkowo doszło przed południem. Do tej pory służby nie odwołały skutków tego zdarzenia, natomiast tak jak wspominałam, tutaj nie widać żadnych problemów z przejazdem. Na S6 między węzłami Gdańsk-Południe i Rusocin w pobliżu Juszkowa zdarzyło się 6 samochodów osobowych, jest zwężenie w kierunku Łodzi na 347 kilometrze i niestety tutaj przez cały dzień był korek i to właśnie na S6 przy wyjeździe z Trójmiasta w kierunku Łodzi, a nie przy wjeździe, co było zaskakujące, ale no tak się układał ruch. I teraz tutaj dodatkowo doszło do tego poważnego zdarzenia, 6 samochodów ze sobą się zdarzyło, więc niestety to będzie powodowało wydłużenie tego korka, on w tej chwili już prawie dochodzi do węzła Borkowo i taka sytuacja będzie utrzymywać się przez najbliższe godziny. Teraz także już jest niewielkie spowolnienie przy bramkach w Rusocinie w kierunku Gdańska, więc tutaj widać, że część z Was dojechała już właśnie do Trójmiasta jadąc A1. No i tutaj przypominam przy okazji A1 o tym spowolnieniu długim między węzłami Pelpin i Kowetkowo, które ciągnie się na odcinku 12 km, czyli dokładnie na takim odcinku, jak prowadzone są prace drogowe, które powodują, że otwarty jest tylko jeden pas w kierunku Gdańska, w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Łodzi, są dwa pasy. Dodatkowo na tym odcinku remontowanym jest ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.
0: Gdyby końcowe A z nazwy marki tego samochodu zamienić na Y, to powstaje malownicze pasmo gór zamiast samochodu. O jaki samochód chodzi, jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie nagrywać albo napisać.

0: 16 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 16 najcieplej, czy w dalszym ciągu na zachodzie? Oczywiście, że tak. W Słubicach 30 pokazują termometry, podobna temperatura w Szczecinie, w Świnoujściu 29,5. Mają być jeszcze większe upały, do 31 zapowiadają synoptycy na krańcach zachodnich dzisiaj, więc czekamy. Najchłodniej 22,5, najchłodniej, ale nie chłodno, w Zakopanem i w Ustce. Taka sama temperatura jak na Podhalu. Nad morzem 22,5 to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Ustka i Zakopane najcieplej, w Słubicach i w Szczecinie. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to bezchmurne niebo przed nami, nad nami lub zachmurzenie małe, przewidują synoptycy. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy na wysokich obrotach już po godzinie 16. Przypomnę zadanie: gdyby końcowe A z nazwy tej marki auta zamienić na Y, to powstaje nam malownicze pasmo gór zamiast samochodu. O jakie malownicze pasmo gór chodzi i o jaki samochód przede wszystkim chodzi w tej zgadywance? Zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać. Kłaniam się, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: No to jak to jest z tym samochodem, moi drodzy? Gdyby końcowe A z nazwy tej marki auta zamienić na Y, to powstaje nam malownicze pasmo gór zamiast samochodu. Alpina, pisze Fufon. No jakby, jakby A z Alpiny ostatnie zamienić na Y, to by były Alpiny zamiast Alp, prawda? Tak. Jakby były Alpiny zamiast Alp, to by była dobra odpowiedź.
1: To by była dobra odpowiedź.
0: No, niestety nie, to nie jest dobra odpowiedź. W zagadce chodzi o Izerę, ktoś napisał. Tomek, czyli Izery. Izery, Marta z elektrycznej Mazdy też potwierdza to zdanie.

0: No, moi drodzy, no nie ma takiego samochodu jak Izera, to po pierwsze, miał być, a nie ma. Natomiast te góry to się nazywają góry izerskie, chyba nikt nie mówił, a może mówi ktoś lokalnie Izery, prawda?
1: Nie wiem, ale no, mówiąc szczerze, nie słyszałem. Góry izerskie.
0: Ale tak naprawdę no, w dalszym ciągu potwierdzamy, że nie ma samochodu Izera. Miał być, a nie ma. Jakby był, to mogłoby być to dobrze odebrane i dobra to by mogła być odpowiedź, ale nie, nie chodzi o Izery i Izerę. Witam, może chodzi o pasmo gór Nysy. Andrzej z Gdyni pyta. Jakby Nysy zamienić na R, to by były Rysy i taka góra rzeczywiście jest.
1: Ale chodziło o pasmo.
0: No właśnie, ale nie ma samochodu chyba Rysa. No, chociaż na samochodzie są Rysy oczywiście.
1: Rysa Nysa.
0: Czego wam nie życzymy oczywiście. Nie, nie, to nie są dobre odpowiedzi na razie. Czekam, jeszcze raz. Gdyby końcowe A z nazwy tej marki zamienić na Y, to powstaje nam malownicze pasmo gór zamiast samochodu. O co chodzi? Za chwileczkę do tego wracamy, a teraz wraca Ewa z informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I niestety one są coraz gorsze, bo mamy coraz więcej utrudnień. Na początek A4 odcinek między węzłami Ostrowa i Kleszczów w pobliżu Gliwic. Tu zderzyły się samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 298 kilometrze. Tu służby szacują, że przed 18 dopiero trasa będzie odblokowana. S7 odcinek między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. Tutaj po kolizji trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdyni na 7 kilometrze. I przypomnijmy, że na S6 nie tak daleko, bo między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin w pobliżu Juszkowa zderzyło się 6 samochodów osobowych i jest zwężenie na jezdni w kierunku Łodzi na 347 kilometrze. Oba te zdarzenia sprawiają, że dostać do Trójmiasta się i wydostać z niego jest o tej porze bardzo trudno, a korek od Juszkowa do Borkowa już w tej chwili jest na jezdni w kierunku Łodzi. W przeciwną stronę zresztą od bramek w Rusocinie do Juszkowa też jest korek, później spowolnienie aż do Rotmanki. I także jest ten korek na S7 po tym zdarzeniu między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port i dodatkowo tutaj zakorkowany jest zjazd z drogi krajowej numer 89, który zresztą jest remontowany do S7 właśnie, więc trudna sytuacja w Trójmieście. Trasa Pruszcz Gdański Gdańsk, czyli droga krajowa 91 też jest już zakorkowana o tej porze, no i cały czas bez zmian 12-kilometrowy korek i spowolnienie między węzłami Pelplinik-Opytkowo na jezdni w kierunku Gdańska. I teraz jeszcze jedna A4, odcinek między węzłami Kraków-Wieliczka, Kraków-Bieżanów. Po awarii samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Rzeszowa. Tutaj także korki były w obie strony, więc to na pewno nie poprawi tej sytuacji, to dodatkowe zwężenie. I jeszcze droga krajowa numer 9, trasa Kolbuszowa-Nowa Dęba w pobliżu Hadykówki. Po zdarzeniu 3 samochodów osobowych, wskutek którego 3 osoby zostały ranne, obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jaki samochód dziś chodzi w wysokich obrotach? Halo, halo?
3: Czy chodzi tutaj o markę Alfa?
0: Alfa? No jakby były Alfy zamiast Alpy, to tak, to chodziłoby o Alfa, ale no
1: może
0: nie.
1: Po francusku.
0: No właśnie.
1: Alfy, Alpy.
0: Alpha, jakby
1: Alpha, Alpha. No właśnie. No,
0: nie chodzi o Alpy i nie chodzi o Alfę. Halo, halo?
4: Czy to będzie może Ford Sierra, skoro z hiszpańskiego tak by wychodziło? Pozdrawiam, Kamil.
0: Sierra, a i Sierra. Nie no, Sierra to znaczy Sierra Nevada i takie różne inne. Nie, nie chodzi o Sierra. Nie jedźmy do Hiszpanii, naprawdę. To malownicze pasmo górskie jest znacznie bliżej. O co chodzi? Już niedługo do tego wrócimy.

0: No to o jakim samochód dziś chodzi w zgadywance w wysokich obrotach? Już to wiemy, oczywiście mnóstwo dobrych odpowiedzi sypnęło się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No same się nie sypnęły te odpowiedzi, oczywiście wy wiedzieliście. To jest jaki samochód?
1: No pewnie, że chodzi o Tatry. Dzięki bardzo, pozdrowionka, słonecznego weekendu, na razie. Dawid z Kamika.
0: Dawid z Kamika, chodziło o Tatry, czyli samochód, jak się nazywa?
2: Odpowiedź na konkurs. Tatra. Tak. Zamieniamy A na Y i mamy Tatry. Pozdrawiam, Tomek.
0: Pozdrawiam, Tomku. Kamila i Jacek też wiedzieli, to Tatra. Tatra, Kuba z Chełma. Tatra, Tatry. Szymon z Turana, bardzo dobrze. Chodzi o samochód Tatra. Mares też wiedział, Damian wiedział, aktor 1A też wiedział, Jakub Zastry, Czarek. Chodzi na pewno o Tatry i samochód. I tu uwaga, Kasia napisała Tarta. No, prawie dobrze, Kasiu. Chodziło o samochód Tatra, ale domyślam się, że literówkę zrobiłaś, chociaż Tarta smaczna jest.
3: Dzień dobry, odpowiadam. Dzień dobry. Gadkę. Jeżeli zamienimy w marce Tatra, a na E wyjdą nam Góry Tatry.
0: Tak
3: malownicze.
0: Jest. Tak jest.
3: Oczywiście. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję. Maciek.
0: Pozdrawiam, Maćku. Radek też rozpracował. Krzysztof, Jakub, Jerzy, Joanna, Olek z Toyoty, Wojciech W., Jacek z Bielawy, Milena, Tomek i Kasia też wiedzieli, że chodzi o Tatrę i Tatry.
4: A więc jest to Tatra. I znowu żona mnie zmusiła.
0: O, żona zmusiła. Grzegorz z Renaty też odpowiedział. Witam, z tej strony Andrzej Gdynia, Chłodniarz. Żona mi podpowiada, że Tatry, a samochód Tatra. Pozdrawiam cieplutko. No, mieć taką żonę to skarb, Andrzeju. Izabela też dobrze rozpracowała zagadkę. Pyko 77, Damian z Białej Kiji, Karolina z Talizmana też wiedziała, że chodzi o Tatry i Tatry.
5: Panie redaktorze, to czeska marka i polskiej słowackie góry, tak? Tatry, szerokości, Michał z Elektryka.
0: Oczywiście, Michale, z Elektryka, oczywiście, że tak.
6: Dzień dobry, w sprawie konkursu.
0: Dobrze.
6: Marka samochodu to Tatra, a jak odetniemy A, zastąpimy Y, to będą nasze malownicze Tatry. Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
0: Norbert, świetna odpowiedź. Robert z T6 pisze, że za proste na dziś. Robercie, w poniedziałek będzie trudniej w takim razie, ale co, przecież nie będę was martretował trudnymi pytaniami w piątkowe popołudnie, zwłaszcza, że długi weekend przed nami.
7: No cześć, z tej strony Kasia.
0: Cześć, Kasiu.
7: Chodziło o Tatrę i Tatry. Pozdrawiam wszystkich.
0: Oczywiście, że chodziło o Tatrę i Tatry. Halo?
8: Cześć.
0: Cześć,
8: tak mi się skojarzyło a propos zagadki, czy to nie jest samochód Tatra,
0: to jest...
8: zamieniamy ostatnie A i wychodzą Tatry. Pozdrawiam, Sato.
0: Pozdrawiam, Sato. Tatra, Tatry, Bogdana, Marcin i Wlada też wiedzieli, to jest Tatra, Gosia, Nowiś, Krzyś z Audi, Artis Ząbek, oczywiście, że to jest Tatra, Blaszka z Płocka, Andrzej z Tszczewa, bardzo dobra odpowiedź, Rajmund z Golfa, Norbert, Malung, Robert ze Skarżyska Kamiennej, Justyna z Kii, Marek z

0: 0808 też wiedział. Kazimierz, Dorota, Tomek z Kodiaka, Sławek z Białego Auta i Stoku. O, fajnie. Iza wypoczywająca na Mazurach, Darek z BMW, Antek z Gryfina, Dominik. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Tatrę i Tatry. Halo.
1: Dzień dobry. Czy chodzi o markę Tatrę? Mhm. Pozdrawiam, troszeczkę.
0: Pozdrawiam. Również Sławko z BMW też wiedział. Tatra, rzecz jasna, pisze Maniek z Fiesty. Kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień Piotrek dobry. Ze Skody. Niewątpliwie chodzi o samochód Tatra. Po zamianie Anna i mamy piękne polskie góry Tatry. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Piotrek ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Renia z Kaptura była najszybsza spośród tych, którzy pisali, więc Piotrku, Reniu, pozdrawiajcie kogo chcecie. Oczywiście wykorzystajcie aplikację Polskiego Radia Kierowców, nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia, a my dołożymy oczywiście piosenkę do waszych pozdrowień. Zastanówcie się, kogo chcecie pozdrowić i pozdrawiajcie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Tatrę i Tatry. Dlaczego w ogóle zadałem to pytanie? Dziś już wam odpowiadam na to pytanie. Otóż dlatego, że dziś mamy rocznicę związaną z nie Tatrą, tylko Tatrami właśnie. I to bardzo ważną rocznicę mamy, bo w 1927 roku, 14 sierpnia właśnie, dziś mamy rocznicę, odbył się wyścig tatrzański. Oficjalnie automobilowy rajd tatrzański, pierwszy w historii polskiego automobilizmu samochodowo-motocyklowy wyścig górski. Pierwszy wyścig tatrzański. I stąd pytanie o te Tatry.

0: Gracie obłędną muzę, pozdrawiam. Nie ma podpisu, ale zgadzam się z niepodpisanym słuchaczem PRK Polskiego Radia. Albo słuchaczką, oczywiście. No to co, 29 minut po godzinie 16, wracamy na polskie drogi. Mamy co 20 minut informacje drogowe, oczywiście najpełniejsze w Polsce. A jeżeli chodzi o aplikacje, no to mamy też cudownych słuchaczy, którzy jeżeli widzą coś na swoich drogach...
1: I trasach
0: i coś niepokoi albo powoduje postój, no to dajcie znać, oczywiście dajecie znać, dziękujemy za to. Pamiętajcie, nie wahajcie się, nie bójcie się aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jeśli staracie się w tej chwili dojechać do Trójmiasta, jadąc od strony Warszawy i jadąc A1, to jest to łatwe zadanie, no bo między Pelplinem a Koperkowem nadal niezmiennie 12-kilometrowy odcinek ze spowolnieniem, a to wszystko dlatego, że toczą się tam prace drogowe i jeden pas tylko jest, który jest otwarty na jezdni w kierunku

0: Gdańska. No i właśnie tu przy dużym natężeniu ruchu tworzy się taka sytuacja jak dziś, czyli 12 km spowolnienia. Można jechać 91, można też jechać S7 i to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo na S7 nie widać żadnych spowolnień. Mamy troszeczkę spowolnień przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Trójmiasta. Od Łomianek do Czosnowa to jest jeszcze tak, że zwłaszcza w Dziekanowie Leśnym dość trudne zadanie, tu jest duży korek. No i już zamknięta jest i taka sytuacja będzie do jutra, do późnego popołudnia, cała Wisłostrada. W związku z tym mieszkańcy Warszawy z powodu defilady absolutnie nie przejadą tędy już ani dziś, ani w nocy, ani jutro. Do późnego popołudnia ta blokada będzie trwała. Część ulic dojazdowych do Wisłostrady także jest zamknięta, więc o tym przypominamy. Oczywiście to nie jest jakieś nagłe zdarzenie drogowe, ani roboty drogowe, tylko po prostu trasa jest zamknięta ze względu na jutrzejszą defiladę. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, od Marymontu do Powązkowskiej jest spowolnienie. Jadąc w kierunku Białegostoku, w przeciwną stronę spowalnia ruch na wysokości węzła Lazurowa. I jeśli chodzi o właściwie S8, to by było na tyle. Tutaj jeszcze jadąc S8 w kierunku Białegostoku, spowolnienie jest na wysokości Radzymina, a później na wysokości Karpina, tutaj i Niegowa. Tutaj nie mamy informacji także o zdarzeniu drogowym, tylko po prostu wygląda na to, że jest to duże natężenie ruchu. Mamy także fragment S8 i A2. Tutaj wcześniej doszło na A2 do zdarzenia drogowego na jezdni w kierunku Warszawy, ale tu na wysokości miejscowości Lubowidza już ładnie się odkorkowało, więc na A2 przy najezdni w kierunku Warszawy sytuacja wygląda dużo lepiej, a w przeciwną stronę jest spowolnienie od Lubowidzy właśnie do Rozdzielnej i wygląda na to, że tam są prowadzone roboty drogowe. To jest fragment A2. I jeszcze jest coś niepokojącego na fragmencie trasy A1 na wysokości Łodzi. Wygląda na to, że A1 od Łodzi do Strykowa jest zamknięta, ale szczegółów jeszcze tego zdarzenia drogowego nie znamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale za te Nirwane to wielkie dziękuję, Bartosz Zecz. No, fajne, nie? Olo, apologies przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy w stronę weekendu. Teraz skocznie.

0: Jeżeli chodzi o informacje drogowe, no to dziękujemy wam za to, że jesteście z nami. Michał informuje o A1 od 309 km w kierunku Gdyni pomiędzy węzłami Łódź Wschód a Brzezin. Duże spowolnienie. Zablokowana jest A1, zdaniem naszego słuchacza. Sprawdzimy, Michale, i poinformujemy, zobaczymy, czy mamy jakieś oficjalne potwierdzenie tego. No w każdym razie duże spowolnienie tam w tym rejonie. Wyjeżdżamy na długi weekend. Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy teraz w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Cześć Piotrek, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, pokłaniam się.
0: Powiedz mi, bo tak się zastanawiam, różne rzeczy wykonujemy za kierownicą. Na przykład dziękujemy światłami albo awaryjnymi, prawda? Dziękujemy za coś, co ktoś dla nas zrobił. Ręka w górę, motocykliści oczywiście. Czasem popędzamy światłami długimi, ci mniej grzeczni kierowcy oczywiście. Czy to rozprasza, czy to nie rozprasza? Nas za kierownicą. Znaczy,
1: jeżeli rozmawiamy, czy pytamy o to, czy jak my to robimy, czy nas to rozprasza, nie śmiem wątpić, no bo podniesienie
0: Podniesienie ręki nie rozprasza.
1: No nie, no według mnie nie.
0: Okay.
1: I lepiej zrobić tak, niż te wspomniane światła awaryjne, bo wiemy, do czego te światła.
0: Coś tam
1: przerywa. Wielu, wielu lat.
0: Piotrze,
1: tak,
0: jest,
1: no bo
0: przerywa nam. Już jesteś na długim weekendzie, wypoczywasz gdzieś, gdzie nie ma zasięgu, jak się domyślam, tak? Czy nie?
1: No, wracam do Warszawy, ale cykla, lądowałem w międzyczasie niestety w szpitalu.
0: Uj, więc nie wiem, jak wszystko dobrze teraz jest? No,
1: wszystko dobrze, było kąszenie pszczoły w gardło, właśnie w szyję.
0: Jejku,
1: ale,
0: i jesteś uczulony, tak?
1: No nie, no właśnie na szczęście nie, ale przestraszyłem się, bo zaczęło to dosyć mocno szczypać. I jakby rosnąć, ale jest okej. Okay.
0: No dobrze, to
1: godzinę poobserwowali.
0: No to bardzo dobrze, że jest dobrze, natomiast powiedz mi, wróćmy do tych awaryjnych. Jeżeli na przykład dziękujemy komuś awaryjnymi, albo na przykład ostrzegamy kogoś przed tym, że dojeżdża do korka awaryjnymi, to dobrze czy źle, twoim zdaniem?
1: No, jeżeli mówimy o korku takim, to jak najbardziej tak. W nowoczesnych autach, gdy mocno hamujemy, to bardzo często automatycznie włączają się te światła awaryjne. Więc tu akurat moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy zwyczaj, bo nie wszyscy to robią, ale coraz częściej gdzieś się tego uczymy.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o dziękowanie za coś, za to, że ktoś nas wpuścił, to te awaryjne pomagają czy przeszkadzają? Czy to zbędna uprzejmość?
1: Znaczy, generalnie no zawsze warto no podziękować, tak? Mhm. Ja akurat jak sam robię, czy uczę swoich kursantów, to raczej podnieś rękę niż włączaj awaryjne, bo to, tak jak mówię, nie do tego one służą.
0: Mhm, rozumiem. No dobrze, to porozmawiajmy o innych zachowaniach kierowców. Jakie błędy popełniamy za kierownicą? Czego nie widzimy u siebie, a tak naprawdę wytykamy innym kierowcom? Najczęściej, twoim zdaniem.
1: No takie chyba pierwsze, co przychodzi do głowy, to chociażby, nie wiem, parkowanie, tak? Stoimy gdzieś krzywo, na linii, nie tak jak powinniśmy i nam to nie przeszkadza, a mam wrażenie, że u innych nam to przeszkadza, tak?
0: Bo nie możemy zaparkować, albo, rozumiem.
1: Na
0: bo
1: przykład,
0: przeszkadza
1: na przykład.
0: Okay.
1: Tak, no wiemy, że na drogach ekspresowych czy autostradach notorycznie jak są trzy pasy, no to zdecydowana większość kierowców jedzie środkowym i to wcale nie z maksymalną dozwoloną prędkością. Wielokrotnie wyprzedzamy z zelką na dachu prawym pasem, więc to moim zdaniem to jest jakby też niebezpieczne i też urasta to jakiegoś takiego nawyku. No ten środkowy to jest bezpieczniej, bo sprawa

0: prawej strony mamy więcej miejsca, z lewej i jakoś to idzie, tak? Natomiast ludzie sobie chyba nie do końca zdają sprawę, pomijam przepisy, ale też, że nie zawsze jest to bezpieczne.
1: No tak, ale nie pomijajmy przepisów i tak naprawdę jest, rzeczywiście ja się z tobą zgadzam, jest takie przekonanie, niektórzy kierowcy uważają, że a ja kiedę środkowym, to nikomu nie przeszkadzam, bo może mnie wyprzedzić z lewej, prawda, a nie jadę tak wolno, żeby jechać prawym. Ale kto powiedział, że prawym pasem jedziemy wolno, prawda? Jest po prostu przepis, jest zasada, my trzymajmy się prawej krawędzi jezdni jak najbliżej, więc jedziemy prawym pasem, a jak wyprzedzamy, my zjeżdżamy na ten lewy, bądź jeszcze bardziej lewy, jeżeli mamy trzy pasy. No dobrze, to tego nie widzimy, a wytykamy błędy innym kierowcom. Na przykład jedziemy wolniej autostradą, a irytuje nas, bo z taką też opinią się zetknąłem, irytuje nas, że ktoś jedzie z prędkością maksymalną. Mimo, że może.
0: No to tego nie słyszałem, żeby ktoś miał z tym problem, że ktoś jedzie z maksymalną dozwoloną prędkością.
1: Nie, absolutnie. Są tacy, którzy myślą, ojejku, jedzie wariat 130 na przykład, a ja tutaj sobie 70 autostradą jadę. Szczególnie wśród takich kierowców, którzy wykorzystują autostrady do przemieszczania się we własnych okolicach. O.
0: No może tak być, natomiast to powiem szczerze, pierwszy raz tak słyszę, bo bardziej w tą drugą stronę, tak, 70-80 po autostradzie, to ludziom przeszkadza, chociaż nie zapominajmy, że z maksymalną prędkością, mówimy o tej 80, samochód z przyczepą też ma jechać.
1: Tak jest.
0: Więc to nie jest prędkość, która jest jakby niedozwolona, czy jakaś niebezpieczna, ciężarówki tak i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Natomiast z tym, że ktoś jedzie z maksymalną, to nie słyszałem. Bardziej nam przeszkadza to dalej, jak ktoś nas pogania światłami tymi drogowymi, jedzie na tym przysłowiowym zderzaku i to ludzi irytuje, tak? Wielokrotnie miałem taką sytuację, że wyprzedzam z prędkością 140 ciężarówki, które jadą 90, nazwijmy, więc różnica jest spora i już mnie ktoś pogania, tak? Więc to są zachowania jakby takie irytujące. Pomijam też dosyć mocno niebezpieczne, bo gdyby taka osoba trafiła na kierowcę mało doświadczonego,
1: i ten by zahamował, to by mu wjechał.
0: Tak.
1: Oczywiście, tak, że tak, tak. Ale to ja myślę, no nie wiem, mam takie nieodparte wrażenie, że ci, którzy trzymają się na zderzaku, poganiają, to nie mają żadnej wyobraźni, a z fizyki mogliby nie zdać w szkole podstawowej, bo nie zdają sobie z tego sprawy, co by było gdyby. A trzeba jednak wyobraźnię mieć za kierownicą, do czego namawiamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Piotrze, zdrowia życzę. Mam nadzieję, że już to opuchlizna zeszła po tym ukąszeniu pszczoły.
0: Jest coraz lepiej, bardzo dziękuję, więc mam nadzieję, że już kieruję się do domu, bo skróciłem, że tak powiem, dzisiejszego trypa, więc mam nadzieję, że będzie okej. Póki co jest coraz lepiej, więc z tego się trzymajmy.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję
1: tak.
0: bardzo.
1: Zdrowia życzę. Dokładnie. Piotr Rudzki, bardzo instruktor dziękuję. Nauki jazdy był z nami.

0: Jedziemy oczywiście my po Europie. Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców, zbliżamy się do punktu kulminacyjnego.
1: Konkurs.
0: Przypominam, że dziś z Lublina do Sanoka już dojechaliśmy, a teraz z Sanoka jedziemy sobie do Oławy, żeby pooglądać sobie samochody. Pod Wrocławiem ta Oława, niedaleko. W każdym razie, jeżeli policzycie dobrze trasę, którą dziś zrobiliśmy, możecie się pomylić o, powiedzmy, nie, 14,8, 22 razy 2, 44. Okej, niech będzie taka mickiewiczowska liczba o 44 kilometry.
2: To mało.
0: Co mało?
2: Kilometrów.
0: Do pomylenia się?
2: To długa trasa jednak. Tak mi się wydaje.
0: O 44 jednak. Zostanę przy Mickiewiczu.
2: A jakie samochody się w Oławie ogląda?
0: Różne. Zabytkowe, niezabytkowe.
2: Różne, fajne, podłużne. Różne.
0: Naprawdę. Podłużne, kwadratowe, obłe.
2: Okej.
0: Że się będziemy reklamować. No w każdym razie jedziemy z Lublina do Sanoka i do Oławy. Ile kilometrów przejechaliśmy?
2: 44.
0: Policzcie. 44.
2: Granica błędu, tak?
0: Tak jest. Policzcie, ile kilometrów przejechaliśmy. I jeżeli policzycie, to zgłaszajcie się. Liczba kilometrów, ilość kilometrów jest istotna. Potem istotny jest numer telefonu, pod który mamy oddzwonić, i imię albo pseudonim artystyczny

0: pod którym występujecie. Możecie oczywiście się zgłaszać. A dlaczego się zgłaszać? No bo po 17 będziemy dzwonić i ktoś wygra 300 zł plus gadżety, fajne upominki od Komisji Europejskiej. Więc chyba jest warto o co grać jeszcze przed weekendem. Zdobądźcie te pieniądze i te gadżety. Przypominam, ilość kilometrów plus numer telefonu i imię poproszę w aplikacji. A teraz już wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli ktoś próbuje w tej chwili przejechać przez Warszawę i martwi się, czy już saperzy odblokowali trasę między Grzybowską a Żelazną, bo tam w nocy zostały odkryte kolejne niewybuchy, z tego co widzę około 50, to zostały one już wydobyte i akurat ta trasa jest już otwarta, nie ma tutaj żadnych problemów z przejazdem. Zresztą jak patrzę na mapę, to też nie ma tutaj zbyt dużego ruchu. Ale a propos Warszawy, przypominam, że już zamknięta od ponad godziny jest warszawska Wisłostrada. To jest oczywiście jedna z najbardziej obciążonych ruchem trasy w mieście i jest ona zamknięta wzdłuż rzeki od mostu Marii Skłodowskiej-Curie aż po ulicę Gagarina. Oczywiście to w ramach przygotowań do jutrzejszej defilady. Zablokowane są też zjazdy z kluczowych mostów tranzytowych, a kierowcy muszą korzystać z objazdów po praskiej stronie rzeki. Oczywiście ten ruch w mieście już jest dużo mniejszy niż zazwyczaj o tej porze w piątek. To wszystko jest związane z wyjazdami na długi weekend, więc sytuacja w Warszawie nie wygląda najgorzej. Jeśli chodzi o S8, to tylko niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Białegostoku od węzła Marymącka do węzła Powązkowska. W przeciwną stronę korkuje się przy węźle Bemowo, ale to też niewielkie spowolnienie. S2 korkuje się przy węźle Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola. Poza tym naprawdę sytuacja w Warszawie wygląda dobrze. Po wyjeździe z Warszawy jest spowolnienie na wysokości Piastowa i także jadąc od strony Poznania albo Wiskitek mamy A2 ze spowolnieniem od Adamowa do Koszajca, to już na jezdni w kierunku Warszawy. Mówiłam o tym, że A1 jest zamknięta w okolicach Łodzi. Znamy już przyczynę. Między węzłami Brzeziny i Łódź Północ po kolizji dwóch samochodów osobowych i busa zablokowana rzeczywiście całkowicie jest jezdnia w kierunku Gdańska. Taka sytuacja ma utrzymać się do 18 na 302 kilometrze. Tutaj trzeba objeżdżać przez Łódź. Nie ma na razie innego wyjścia. S8 między węzłami Modlińska, Marymącka, czyli tu wracamy w pobliżu na Wisłostrady. Tak jak już wspominałam, tutaj zablokowane są wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z S8 na wybrzeże gdyńskie. Taka sytuacja utrzyma się do jutra, do godziny 16.30. S3 odcinek Mopsitno-Zachód, węzeł Myślibórz na zachodnim Pomorzu. Po awarii samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Gorzowa na 43 kilometrze. Nowe problemy z przejazdem są też na A4 między węzłami Dębica-Zachód, Dębica-Wschód w pobliżu Żyrakowa. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z busem zamknięty jest jeden pas w kierunku Rzeszowa na 532 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Już 17, o 17 najchłodniej w Ustce, 22 kreseczki na termometrach, 30,5 w Słubicach, 31 zapowiadali synoptycy. Prawie się udało. W

0: W każdym razie jutro będzie jeszcze cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dziś wieczorem i nocą na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie, jedynie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane. I tam nocą okazuje się, że może popadać. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze przewidują synoptycy dzisiejszej nocy. To będzie ciepła noc od 14 stopni na wschodzie do 19 na zachodzie. Pokażą dziś termometry, wiatr pozostanie słaby, choć nad morzem może być umiarkowany i będzie wiał z południa, ale czasem będzie skręcał na wiatr północno-zachodni i wtedy będzie troszkę chłodniej. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to jutro cieplej niż dziś, do 34 stopni nawet przewidują na południowym wschodzie synoptycy w dniu jutrzejszym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy z koncertem życzeń. Absolutnie nie zapomniałem o koncercie życzeń. Renia z Kaptura pozdrawia kochanego Krzyśka, Przemka i Karolinkę oraz Myszkina. 100 lat młodej parze z Witkowa i całej rodzinie bawiącej się dzisiaj. Buziaki, o to dla nas, dla ekipy Radia Kierowców i dla słuchaczy. Buziaki śle Renia z Kaptura i dla wszystkich pozdrowionych za chwileczkę piosenka i nie tylko dla nich, dla kogo jeszcze?
2: Dzień dobry, znowu Piotrek ze Skody. Cieszę się, że udało się wygrać. Ja chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich policjantów, którzy ciężką służbą dbają o nasze bezpieczeństwo, również to na naszych drogach. Pozdrawiam serdecznie.
0: No to dla pozdrowionych gramy... Coolio. Teraz będzie cool na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Po 17 przypominam 300 zł do zdobycia. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Za chwileczkę, za momencik, 300 zł i gadżety, upominki od samej Komisji Europejskiej. Ktoś się zgarnie z anteny, a tymczasem, parafrazując Grubsona, tak Emilia Kleszczewska.
1: Dzień dobry.
0: Co tam się dzieje na drogach? Dużo się dzieje,
1: no, prawda? Przejmuję tutaj pałeczkę po Ewie i widzę, że dzisiaj będę nawijać jak ten Eminem.

0: Dobrze. Eminem, Kleszczewska. Już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety bardzo dużo się dzieje. Dosłownie kilka minut temu przyszły cztery nowe wiadomości. Między innymi z drogi krajowej numer 91. Słupkowy, województwo pomorskie. To odcinek Tczew-Gniew, 52 kilometr. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna. Służby są na miejscu i jedziecie tam jednym pasem naprzemiennie. Następnie autostrada A1. Tutaj odblokowano jeden pas jezdni. To dokładniej odcinek węzeł Brzeziny do węzła Łódź Północ, 302 km, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych i busa. Zablokowana była jezdnia całkowicie w kierunku Gdańska, no ale teraz z tym jednym pasem podobno już można jechać. S3 to jest 43 km między Sitnem Zachód a węzłem Myślibórz. Zepsuła się tam ciężarówka i zablokowany był do tej pory pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. S3 jest już odblokowana. A jeżeli chodzi o drogę krajową numer 65, to odcinek od granicy państwa do miejscowości Olecko, a dokładnie w miejscowości Gołdap. Na 5 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam też wiemy, że niestety jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają służby ratunkowe, no i policja. Jesteście prowadzeni także jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o poprzednie informacje, to powtarzamy, że na S8 w Warszawie jest na pewno wzmożony ruch cały czas. Węzeł Modlińska do węzła Marymącka, tam na 15 kilometrze. W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego cały czas zablokowane są wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z S8 na Wybrzeże Gdyńskie. Te utrudnienia są od 16.30. No i tak naprawdę tutaj no, do jutra trzeba liczyć się z tymi utrudnieniami. Przypominam, to S8 węzeł Modlińska do węzła Marymącka. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu i też zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to Eurojazda przed nami.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A z nami Sebastian. Dzień dobry, Sebastianie. Jak ci mija popołudnie MSPRK z Polskim Radiem Kierowców?
2: Witam, dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
2: Ja mam pracę, jest do północy, pracuję niestety.
0: Do północy?
2: Ale pracę, spokojnie, dobrze.
0: Nie zrozumiałem nic. Zrozumiałem tylko, Sebastianie, że pracujesz do północy, a potem będzie dobrze.
2: Tak jest, ale dzięki temu, że was słucham, to trochę mnie ta praca szybciej zlatuje.
0: Rozumiem. Dzięki temu, że nas słuchasz, szybko praca zlatuje. A jutro i pojutrze masz wolne? Masz ten długi weekend, który jest trochę krótszy w twoim przypadku. No dobrze, Sebastian. Mam nadzieję, że 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej przydadzą się na ten długi weekend. Sebastianie, ile kilometrów dziś przejechaliśmy z Lublina do Oławy?
2: No tak wyszło mi w okolicach 705 dokładnie.
0: Tak mniej więcej, 705, 707, okej, okay. Nawet nie wykorzystałeś tego marginesu błędu. Bardzo dobra odpowiedź, teraz mam nadzieję będzie druga dobra odpowiedź. Trzymam kciuki, od 1 do 56 wybierz pytanie. Szczęśliwe dla siebie.
2: 11.
0: Pytanie 11, dwie jedynki, no to może być szczęśliwe. Trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki, musisz mi uwierzyć, nie w aplikacji, tylko na mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców będziesz mógł zobaczyć, że trzymam za ciebie kciuki, jak mogę. 11 pytanie brzmi tak, E40, to oznaczenie. I moje podpowiedzi brzmią tak, paliwa z dodatkiem etanolu, czy uniwersalnego płynu do chłodnic, a może E40 to najdłuższa trasa drogowa w Europie?
2: Pasuje mi tylko ta trzecia odpowiedź. Chyba ta najdłuższa trasa w Europie obstawiam.
0: Tak obstawiasz? Na 100%?
2: Tak, na 100%.
0: Świetnie ci pasuje. Brawo! Brawo! Oczywiście. To jest najdłuższa trasa drogowa w Europie. E40, najdłuższa trasa, liczy 8,5 tysiąca kilometrów. Zaczyna się w Calais nad kanałem La Manche we Francji, kończy w Kazachstanie, tuż przy granicy z Chinami w tej europejskiej części. Brawo, brawo, brawo, brawo, naprawdę. Sebastian.
2: Cieszę się, dzięki.
0: Ja również się cieszę. 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej dla ciebie. W takim razie nie rozłączaj się, dobrze?

0: dowiemy się, jak ci, właściwie ty się dowiesz, jak ci przekażemy te pieniążki, dobra?
1: Dobrze, dobrze. Pozdrawiam całą redakcję, słuchaczy. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Chłopaki nie płaczą, chłopaki wygrywają, jak słyszeliście przed momentem na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców w Wysokich Obrotach. Od poniedziałku znów wrócimy do konkursu, będziemy jeździć po Europie i 300 zł znów ktoś będzie codziennie wygrywał.

0: A4, 135 km w kierunku Wrocławia. Stoimy. Nie wiem, co może być przyczyną, pisze Wojtek z Talizmana. Dowiemy się, poinformujemy. Dziękujemy za informację. W każdym razie najważniejsza wiadomość jest taka. Nie o przyczynę, chodzi tylko o to, że stoimy na A4. 135 km w kierunku Wrocławia. Dzięki Wojtku za informację, a teraz Emilia, zwane Eminemem od dzisiaj. 17.30 wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A przy tej autostradzie A4 jeszcze zostaniemy, ponieważ tutaj są aż 3-4 praktycznie nawet zdarzenia drogowe. Jedno to właśnie, o którym mówił i pisał nasz słuchacz. Kolejny, węzeł Dębica Zachód do węzła Dębica Wschód, a dokładniej w Żyrakowie na 532 km.

0: Ostrze zderzył się samochód osobowy z busem i zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. Dalej autostradowa czwórka to węzeł Kraków-Wieliczka. Do węzła Kraków-Bieżanów na 427 km jest awaria ciężarówki i tam też blokada w kierunku Rzeszowa. A jeżeli chodzi o jeszcze jeden odcinek A4, to węzeł Ostropa do węzła Kleszczów. To akurat przy samych Gliwicach na 298 km. Tam zderzyły się samochody osobowe. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, natomiast wiemy, że zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Wrocławia od godziny 16. No i teraz tą autostradową czwórkę na chwilę opuścimy i zajrzymy sobie na inne trasy, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje. Droga krajowa numer 9, Kolbuszowa, Nowa Dęba, 156 km na drodze krajowej numer 9 na Podkarpaciu. No i tam niestety zdarzyły się trzy samochody osobowe. Jest to wypadek. Trzy osoby zostały ranne i od 15:25 jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie. Te utrudnienia miały być do godziny 17:25. Już mamy 17:30 i trochę. Także rzeczywiście tutaj cały czas jeszcze czekamy na odblokowanie tej krajówki w obu kierunkach. A jeżeli chodzi o mapy, no to cały czas chyba największy ruch jest na wysokości Łodzi, a w kierunku Gdańska to oczywiście autostradowa jedynka, autostrada bursztynowa i tam korek ma już kilkanaście kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: szczyty szczytów, można powiedzieć, letniego sezonu w Tatrach. Mówiliśmy dzisiaj o Tatrach przy okazji wyścigu tatrzańskiego. Pierwszego, tak naprawdę, jak ci, którzy słuchali, pamiętają, pierwszego pełnoprawnego wyścigu górskiego w Polsce, organizowanego właśnie po raz pierwszy 14 sierpnia 1927 roku. Odbył się właśnie wyścig tatrzański. Pierwszy w historii polskiego automobilizmu samochodowo-motocyklowy wyścig górski. Do Tatr wracamy w takim razie konsekwentnie, zgodnie z przewidywaniami, w świąteczny weekend sierpnia. Pod Tatry dotarły tłumy turystów. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej do Zakopanego mogło nawet dotrzeć, uwaga, 150 tysięcy osób. Co to oznacza dla turystów i mieszkańców, sprawdzał to na miejscu Paweł Pawlica.
1: Choć to góry, to kierowcy potrzebują morza cierpliwości. Korki tworzą się na Zakopiance i w samym Zakopanem. Przejazd z Krakowa na Podhale zajmuje już ponad 2,5 godziny. Na pokonanie newralgicznego odcinka około 20 km między Nowym Targiem a Zakopanem potrzeba około godziny. Zatłoczone jest nie tylko centrum miasta, ale też tatrzańskie szlaki, zwłaszcza te prowadzące do schronisk.
2: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
3: Trudno to porównać do czegoś. Nie wiem, może jakaś promocja w supermarkecie.
4: Do 10 godziny jeszcze jest spokojnie, a później to już jest, zaczyna się po prostu hardcore.
1: Według szacunków Tatrzańskiego Parku Narodowego od dziś do niedzieli codziennie w Tatry może wyruszyć około 40 tysięcy osób. Najwyższą miesięczną frekwencję TPN zanotował w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy na szlaki wyruszyło prawie 1 100 000 osób. Wiele wskazuje na to, że w tym roku ten rekord zostanie pobity lub co najmniej wyrównany.
0: No w każdym razie, jak słyszeliśmy, 2,5 godziny z Krakowa, Zakopianką do Zakopanego. Stoimy w korkach. Dziś rozmawialiśmy o tym, co robić w korkach, żeby się nie denerwować. Naprawdę nie przenośmy tych negatywnych emocji, bo w końcu wyjeżdżamy na weekend.

No, potańczyliśmy sobie trochę z dziewczynami, za 14 minut będzie godzina 18. Wiemy, dużo się dzieje na polskich drogach i o tym informujemy co 20 minut, ale powtarzamy cały czas, że jeżeli widzicie na swojej drodze, dajcie znać coś, jeżeli widzicie coś trudnego, jakąś trudną sytuację, korek, roboty drogowe, coś się wydarzyło, dajcie znać, nie dajcie się prosić, aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodnie, od razu taka informacja pojawia się u nas na antenie i w ten sposób lepiej, wygodniej, sprawniej poruszamy się po polskich drogach. Za 3,5 minuty wracamy na te drogi.

0: The Ramones przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Klasyka punk rocka. Oczywiście za 10 minut będzie godzina 18. Emilia rozplątuje słuchawki, bo sobie zaplątała.
1: Już, no już wszystko się rozplątało. U mnie i w ogóle.
0: Ale na drogach chyba nie.
1: A nie, na drogach to nie.
0: Jeszcze.
1: Nie, dalej wszystko poplątane. Miejmy nadzieję, że to się skończy, ale coś mi się wydaje, że chyba jeszcze jedziemy na ten długi weekend.
0: No właśnie, jeszcze długo to potrwa. Posłuchajcie, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Pojawiły się kolejne wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 15, odcinek Inowrocław-Konin w miejscowości Strzelno na 191 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Wiadomo, że niestety jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działa policja i służby ratunkowe, a zablokowana jest jezdnia w kierunku Konina. Od 16.40 i te utrudnienia jeszcze będą do godziny 19. Są dobre też informacje z autostradowej czwórki. Zakończyły się prace między węzłami Kraków-Wieliczka i węzłem Kraków-Bieżanów. A tam po 16 na 427 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany był pas w kierunku Rzeszowa. Natomiast jeżeli chodzi o trasy, gdzie jeszcze cały czas są utrudnienia i one pojawiły się całkiem niedawno, to droga krajowa nr 91, miejscowość Słupkowy.

0: 52 km w województwie pomorskim. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie, a to dalej nie wszystko, autostradowa jedynka. Odblokowany jest jeden pas na odcinku węzeł Brzeziny do węzła Łódź Północ. To kolizja dwóch samochodów osobowych i busa. Jeżeli chodzi o tą blokadę, to wcześniej całkowicie była zablokowana trasa w kierunku Gdańska, ale teraz tym jednym pasem można już kontynuować trasę. A jeżeli chodzi o to, co na drogach, to autostradowa czwórka korkuje się na wysokości Kostomłotów, to przed wjazdem do Wrocławia. Zdecydowanie większy ruch jest też przed wjazdem do Katowic. Autostradowa czwórka na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, a w województwie pomorskim przewężenie jest na wysokości Pruszcza Gdańskiego, to trasa S6 i akurat jeżeli chodzi o kierunek, to jeżeli jedziecie z Gdyni i przez Gdańsk, dłużej postoicie w trasie do Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 jedziemy na luzie, w piątkowym luzie, dziś ze słoniem.
1: I papugą.
0: I papugą. Kuba Hanak.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gosia Kosik też jest.
1: Gosia Kosik też
0: Gośka,
1: jest, tak.
0: Siadaj, siadaj, siadaj, siadaj, siadaj, siadaj.

0: Już siadam.
1: No i dziś naprawdę musicie wejść na Instagram i na Facebooka Polskiego Radia Kierowców, bo z tym słoniem i papugą wcale nie przesadziłem.
2: Dosłownie. Trąbę mam. No,
1: i się chwali jeszcze.
2: Oczywiście.
1: O co chodzi z trąbą i kolorowymi piórami papug? Po godzinie 18 wyjaśnią to wam osobiście.
2: Tak jest, zapraszamy.
0: Zapraszamy.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Jest prawie godzina 18. Rozpoczynamy na luzie dzisiejsze piątkowe. Będzie dosyć wyjątkowe, bo państwo to zobaczą za chwilę na mediach społecznościowych, ale przebraliśmy się. Mój gość i ja występujemy w strojach. Czy zabawnych, czy nie, to państwo sami ocenią. Już za chwilę kilka słów o pogodzie, ale najpierw zaproszę państwa na ten program. Na pewno jedziecie z dziećmi. Na pewno tak jest, bo widziałem wiele samochodów dzisiaj w drodze z Krakowa do Warszawy z dzieciakami z tyłu. Dodajcie głośniej, bo właśnie rozpoczynamy na luzie dzisiejsze z Gosią Kosik, która będzie moim gościem. Papuga, ja będę słoniem i będziemy rozmawiać o tym, jak dzieciaki zabawić w trakcie podróży, ale nie tylko, również na urlopie, na wakacjach. Gosia się odezwie?
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Tu Pola Papuga, kochane dzieciaki, dzisiaj będziemy was bawić.
0: No i po pogodzie. To teraz może jednak kilka słów o pogodzie, zanim papuga znowu się rozedrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło, nawet bardzo ciepło. Radar temperaturowy pokazuje mi, że najcieplejszym miejscem w Polsce są Słubice, najchłodniejszym Ustka, ale wszędzie powyżej 20, a w Słubicach nawet powyżej 30 stopni. Nie, tak będzie dzisiaj do późnego popołudnia. Nie będzie nam przeszkadzał zbytnio wiatr, poza tym będzie południowy i południowo-wschodni, więc taki przyjemny, jeżeli państwo spacerują, szczególnie tam, gdzie te 30 na termometrze.

0: Metrze, to ten wiatr będzie naprawdę bardzo miło nas otulał. Nie będzie padać, nie będzie grzmieć, żadnych gwałtownych zjawisk meteorologicznych też meteorolodzy nie przewidują. Przewidują tylko to, że będzie ciepło. O tym, co wieczorem i w nocy, to powiem Państwu w następnej pogodzie, bo zrobi się chłodno, ale nie chcę Państwu teraz psuć letnich humorów, bo taka temperatura w sierpniu absolutnie nie przystoi. Półtorej minuty po godzinie 18. Wyruszamy w takim razie na luzie. Dzisiaj piątek, 14 dzień sierpnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na luzie. Nasza aplikacja czeka. Dajcie głośniej radio, jeżeli jedziecie z dziećmi. Naprawdę warto.

0: Jest prawie 10 minut po godzinie 18. Tu słoń. Słoń trąbą tutaj wymachuje teraz.
1: Właśnie, wiesz co, ja się tak zastanawiałam, czy ja naprawdę mam 40 stopni gorączki i teraz mam sen, czy naprawdę obok mnie siedzi słoń i papuga.
0: Chcesz mnie uszczypnąć? Proszę.
1: Mogę uszczypać? Naprawdę? Uszczypnąć?
2: Naprawdę, nie wydaje ci się.
1: Uszczypnąć?
0: Ła.
1: O, zabolało.
0: A pazurkiem, tak?
1: No,
0: nie, to tak
1: no, nie, rzeczywiście jest słoń, jest papuga. Trzeba było mówić, to ja bym się przebrała, nie wiem, za co, za jakąś gąskę?
2: Było trzeba mówić, to bym ci przyniosła ubranko. Mam taką sexy żyrawkę, wiesz?
1: Następnym razem.
0: 10 minut po godzinie 18, czas na wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na trasy. Zakończyły się utrudnienia na trasie S7 oraz na drodze krajowej numer 91. Pierwszy odcinek to Gdańsk-Port do węzła Gdańsk-Lipce. Na 7 kilometrze była kolizja 3 samochodów osobowych i zablokowany był pas w kierunku Gdyni od godziny 15.30. Jeżeli chodzi o drugi odcinek, czyli tą drogę krajową już wspomnianą, numer 91, Tczew-Gniew w miejscowości Słupkowy na 52 kilometrze był wypadek.

0: Zdarzyły się dwa samochody osobowe, tam jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o przejazd, to kierowani byliście jednym pasem naprzemiennie, ale teraz przez krajówkę można już kontynuować trasę. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 15, to cały czas wolniejszy przejazd jest na odcinku Inowrocław-Konin w miejscowości Strzelno. Na 191 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna i nie ma możliwości przejazdu w kierunku Konina. Te utrudnienia powinny zakończyć się przed godziną 20. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to oczywiście Warszawa, tutaj cały czas mamy naprawdę bardzo gęsty korek na S8C. Tam trwają przygotowania do jutrzejszego święta, ale to nie wszystko, bo jest też zdarzenie drogowe. To widzimy na mapach i czekamy też na więcej informacji od służb. To utrudnienia głównie w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie jedziemy w dzisiejszy piątek. Wy też pewnie jedziecie, drodzy słuchacze, więc już za chwilę z Gosią Kosik będziemy mówić o tym, jak rozbawić dzieci w trakcie podróży, tej długiej, najczęściej nudnej. A im goręcej, tym gorzej jest. Więc zostańcie z nami. Nasza aplikacja czeka. Śmiało się odzywajcie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości. To jedziemy.

0: 16 minut po godzinie 18 i tu PRK Polskie Radio Kierowców. Chciałbym zatrąbić tą trąbą, ale nie umiem tą trąbą trąbić, ale mam tutaj taką towarzyszkę, która na pewno papugowo zaskrzeczy.
1: Cześć wam, jestem tutaj, Pola Papuga się z wami wita.

0: Wiesz, ale to ja zaproponowałam, że się przebierzemy.
1: No tak,
0: a ty
1: tak,
0: się zgodziłeś.
1: Tak. Musiałem to przemyśleć, zastanowić się, czy rzeczywiście te stroje u nas się sprawdzą. Ale temat... My się przebraliśmy, ale temat jest taki samochodowo-podróżniczo-wakacyjny, bo jak wyjeżdżamy gdzieś z dzieciakami, to bywa różnie. O ile jedziemy z miasta do miasta 50, 60, 100 kilometrów, nie ma problemu. Ale jak wyjeżdżamy 500, 1000 kilometrów, bo zabieramy dzieci na południe, do Włoch, do Chorwacji, to zaczynają się już kłopoty. Kłopoty polegają na tym, że te dzieci się nudzą. I to wcale nie jest tak, że w czasie deszczu się nudzą, tylko w czasie podróży i słonecznej pogody też się nudzą. Jak spędzać czas z dzieciakami, żeby... W samochodzie oczywiście, bo od tego zaczniemy, żeby te dzieci się nie zanudziły w samochodzie. Jak to w ogóle...
0: Wiesz co, ciężko. Generalnie jest ciężko, jeżeli jedziemy powyżej tam 2 godzin. Mhm. Wiadomo, że robimy postoje, ale jednak dziecko w foteliku, a dzieci bardzo nie lubią fotelików.
1: Zapięte.
0: Nie lubią być zapięte. W takiej, wiesz, nieruchomej trochę pozycji, dlatego musisz z nimi dużo rozmawiać, opowiadać, śpiewać piosenki. Każdy rodzic, który ma małe dziecko, takie, wiesz, 2, 3, 4 lata, czy 5, to stara się mieć oczywiście DVD.
1: Tak,
0: DVD, bo to już nie mówię o komórkach, ale...
1: Zabijacz czasu.
0: Tak, ale bajki to w ogóle podstawa. Bajki, piosenki, jak jeszcze dołączysz się do śpiewania razem z dzieckiem, widzisz go w lusterku, wiesz, jak ono się tam bawi z tobą. Ale niestety w tej chwili mamy czasy tabletowych dzieci. Dzieci, co, nie wiem, bardzo ciężko jest tak naprawdę zatrzymać ich uwagę na 5-10 minut. One po prostu, wiesz, no chcą coś następnego i następna zabawa i następna, a teraz to, a teraz tamto. Więc ja bawię się tak, w zgadywanki, na przykład co widzisz za oknem, żeby dziecko też obserwowało. Na pewno w śpiewanki, czyli puszczamy jakieś przeboje, które ona zna. Znaczy ona teraz ma 15, to już się umówmy, ale rzeczywiście mam ze sobą 15 lat podróżowania z nią. Sam na sam, czasami tata prowadziła, a ja z nią z tyłu, to już jest łatwiej. Łatwiej jest zawsze, jak jest dodatkowy rodzic, albo babcia, albo dziadek. Natomiast najtrudniej jest, jak jesteśmy sam na sam z dzieckiem. Ja zawsze woziłam dziecko z tyłu, chociaż wiem, że niektórzy wożą z przodu dzieci, ale i wtedy masz kontakt wzrokowy z dzieckiem, ale tak naprawdę najciężej jest, jak ono coś chce, jest z tyłu, ty się koncentrujesz na drodze, wiesz, wiadomo, nie zawsze można zjechać, no i trzeba zająć to dziecko, słuchaj,
1: ja już...
0: moje na przykład miał, aha, a chcesz mi przerwać, dobra, mów.
1: Bo ja już widzę ciebie za kierownicą w tym przebraniu, jadącą i opowiadającą historię, albo opowiadającą jakiś wierszyk. Czy zdarzyło ci się kiedyś wsiąść za kierownicę w jakimś stroju, papugi, małpki, króliczka, słonia nie sądzę, ale czy była taka sytuacja, kiedy wsiadłaś za kierownicę w takim stroju i już ten strój wzbudzał radość dziecka z tyłu albo kierowców obok?
0: Wiesz co, zdarzyło mi się ze 2 razy wsiąść w stroju małpki, ale to dlatego, że grałam koncert dla dzieci. Musiałam się bardzo szybko przetransportować i główną atrakcją byłam dla mojej menadżerki, która siedziała obok. Ja jako małpa prowadziłam. Ja mówię, słuchaj, może ja się rozbiorę z tej małpy. Ona mówi, nie, no nie żartuj. Przecież wiesz, mamy 30 minut, czy tam 40 minut do koncertu. Mamy jeszcze 40 kilometrów, bo przemieszczałyśmy się z jednego miejsca do drugiego. I wiesz co? I ona mówi tak, co ty tymi polnymi tutaj jakimiś drogami pojedziemy bocznymi, nikt nie będzie nas widział. I oczywiście wiesz, jak to jest, nie? Stajesz na światłach, a tam policja. Jak mnie zobaczyli za kierownicą w tej małpie, no to się pan tak pod nosem najpierw uśmiał, a później odkręcił szybę i pyta się, a panie to tak dokąd? No. I wiesz, no powiedziałam, że jadę na drugi koncert i że nie zdążyłam się przebrać, tłumaczyłam się gęsto, już tylko czekałam, aż nas zatrzymają i będzie, wiesz, dmuchanie, baloniki i te sprawy. Nie?
1: No tak, mogło to się tak skończyć, bo niecodziennie widzimy małpkę za kierownicą i niecodziennie też widzimy papugę w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Państwo jadą z dziećmi teraz albo wkrótce jadą z dziećmi. Czy państwo zastanawiają się przed wyjazdem nad tym, jak zabawić dzieci, jak się przygotować do tej podróży? Dajcie znać w naszej aplikacji, piszcie i nagrywajcie te wiadomości. Być może wasze dzieci będą chciały nagrać wiadomości. Będzie nam bardzo miło, jeżeli takie wiadomości do nas, do radia przyjdą. Gosia, chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Jesteś aktorką, śpiewasz, nagrywasz piosenki dla dzieci. Muzyka jest bardzo ważna w twoim życiu. Czy uważasz,

0: że takie wspólne muzykowanie w samochodzie to dobry pomysł w podróży?
1: To zależy, czy masz podzielność uwagi. Wiesz, bo wiadomo, że koncentrujemy się głównie na drodze. Ale na przykład mi muzyka nie przeszkadza. Kiedyś mi przeszkadzała, jak dopiero byłam świeżym kierowcą, więc nie potrafiłabym i śpiewać, i zabawiać dziecka, i patrzeć na drogę, tak? I obserwować drogę. Natomiast w tej chwili moja podzielność uwagi jest tak duża, zwłaszcza po porodzie, że praktycznie oczy masz dookoła głowy. Tak, rzeczywiście, śpiewamy wspólnie, ale ja zawsze patrzę na drogę. Patrzę czasami w lusterko wsteczne, bo tam w lusterku wtedy miałam dziecko małe. W tej chwili Natalia ma 15 lat, więc siedzi raczej obok mnie. I muzyka mi nie przeszkadza, pomaga. Ja wiem, że wtedy dziecko jest zadowolone, bo śpiewa razem ze mną ulubione piosenki. To zależy oczywiście, w jakim wieku mamy dzieci. Ja
0: no dobra, jeszcze... to teraz przepraszam. Zadajemy pytanie naszym słuchaczom. Czy śpiewacie z dziećmi w trakcie jazdy? Jeżeli tak, to zaśpiewajcie nam coś w aplikacji w PLK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy. Prawie 23 minuty po 18:00. Jedziemy na luzie.

0: 30 minut po godzinie 18. Tak pokazuje nasz zegar. Emilia Kleszczewska w studiu. To już dwa zegary, bo to oznacza, że czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są dwie wiadomości z drogi krajowej numer 9. Jedna dobra, druga troszeczkę gorsza. Zaczniemy może najpierw od tych dobrych właśnie wiadomości, że zakończyły się utrudnienia między na odcinku Kolbuszowa-Nowa Dęba w pobliżu miejscowości Chadykówka. To 156 kilometr. Tam po godzinie 15 zderzyły się trzy samochody osobowe i trzy osoby zostały ranne. Policja do tej pory pracowała właśnie na tym odcinku, ale już można jechać w obu kierunkach. Natomiast ta właśnie gorsza informacja jest z drugiego kilometra, to także droga krajowa numer 9, odcinek Ostrowiec Świętokrzyski do miejscowości Starachowice. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, służby kierują was naprzemiennie jednym pasem. I z najnowszych informacji jeszcze kolejna, ta z dróg krajowych, 60 Maków Mazowiecki do miejscowości Gołymin, ośrodek w

0: Łoniawach, 186 km to jest. Samochód osobowy wypadł z jezdni, jedna osoba została ranna i także jesteście kierowani jednym pasem. Do godziny 20, tak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy natomiast, że już można jechać w kierunku Gdyni, to S7, do kolizji trzech samochodów osobowych. Po godzinie 15.30 doszło między węzłami Gdańsk-Port i węzłem Gdańsk-Lipce, to na 7 kilometrze. A jeżeli chodzi o to, gdzie najbardziej nam się korkują trasy, zaglądamy jeszcze na te głównie trasy południowe. Droga Krajowa nr 47, Szaflary, Poronin. Dojeżdżacie do Zakopanego, co widać. Także większy ruch jest cały czas na drodze wojewódzkiej nr 958. To ulica Nowotarska, która przewężona jest do samego Ronda Solidarności. Ale to nie wszystko z tras południowych. Jeszcze Droga Krajowa nr 49, Białka Tatrzańska. Tam utrudnienia są w obu kierunkach, czyli w drodze do Nowego Targu i do Czarnej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 33 minuty po godzinie 18. Mamy wiadomość od naszego słuchacza. Sebastian Wawa pisze: u mnie przy dłuższych rodzinnych podróżach bardziej małżonka ma rodzinę niż dzieci. Co parę minut słynne pytanie. Daleko jeszcze? Jakaś porada? Za chwilę postaramy się o poradę. Za chwilę będzie czas na porady. Zagrajmy coś i wrócimy do rozmowy z Gosią Kosik, z naszą papugą dzisiejszą, a będzie pytał słoń. Będzie pytał, czyli ja.

0: 22 minuty. Do godziny 19 pozostały tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj mówimy o tym, jak zabawić dzieci w trakcie podróży, ale nie tylko, bo będziemy mówić też o tym, co, jak zająć się dziećmi w trakcie urlopu i czym w ogóle jest urlop dla dzieci, a czym jest dla dorosłych. Ale mamy jeden głos z trasy.
1: My czasem jak jedziemy, to gramy w grę Krowa za 10 i to jest gra wzięta z książki Kacpa z szuflady autorstwa Grzegorza Kazdepkę i polega na tym, że za dane zwierzę jest określona ilość punktów i ten, kto je zobaczy, dostaje tą ilość punktów. Pozdrawiam z trasy Kraków-Rzeszów, Tadek.
0: Dziękujemy, tatku. My też serdecznie cię pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam cię, Tadeusz.
0: I ja też cię pozdrawiam jako słoń. Słoń Kuba dzisiaj jest.
3: Ale ty, co to za gra, ta Krowa za 10? Ja tego, ty znasz to?
0: Nie znam, ale zaraz zgłębimy te informacje. Może Tadek jeszcze raz nam wytłumaczy.
3: Współczesna gra.
0: Być może Tadek nam wytłumaczy, na czym polega ta gra. Czekamy w naszej aplikacji. Ja mam kilka wiadomości od naszych słuchaczy, takich pisanych. Dzieci i samochód. Oczywiście przygotowanie to Aviomarin i lewocetyryzyna. I już śpią. Ale gry, zgadywanki są fajne. Pozdrawiam, młody. Młody napisał, że raczej dzieci usypia podczas trasy.
3: Tak, dużo dzieci. Wiesz, dużo dzieci śpi, zwłaszcza takich tych małych, fotelikowych właśnie. I one, no moja na przykład dwie piosenki i śpi. I później śpi całą trasę z półtorej godziny. Gorzej jak się przebudzi, to lepiej postój zrobić.
0: O tak, to wtedy bywa koncert operowy. Dodam jeszcze. Karolina do nas też napisała. Niestety nie śpiewam z dzieckiem podczas jazdy samochodem, bo mąż zawsze słucha radia kierowców. No proszę. To i dobrze, i niedobrze wychodziłoby na to.
3: No, powinna częściej jeździć sama po prostu. Wtedy by śpiewała.
0: Mamy też informację o tym, że poszło nagranie długość dźwięku samotności od dwóch dużych i jednej małej. Pozdrowienia mamy. Marcin, Bogdana i Władka. My też pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze jedna wiadomość. Ja często jeździłam sama z córką i wtedy najczęściej śpiewałyśmy piosenki do misiów. Później piosenki z Krainy Lodu, ale repertuar czasem się zmieniał i były na przykład piosenki zespołu Fil czy Szanty. Oto bardzo szeroki repertuar. Włączyliśmy bardzo często bajki do słuchania. Pozdrawiamy Ania z Marią. To my też pozdrawiamy was, dziewczyny. No właśnie, to śpiewanie w trakcie jazdy. Zawsze zastanawiało mnie, czy trzeba umieć śpiewać, żeby śpiewać.
3: Nie, nie trzeba umieć śpiewać. Każdy może przecież.
0: Tylko nie każdy powinien. Tak, słyszałem.
3: Ale
0: taką
3: wiesz
0: drugą
3: co,
0: część.
3: Powiem ci, że dla dzieci to chyba nie ma większego znaczenia. Oczywiście dobrze byłoby nie fałszować, jeżeli śpiewasz, no leci muzyczka w radiu, a ty śpiewasz razem z nią, tak? No to dobrze byłoby, żebyś tam za bardzo nie fałszował, bo dziecko nie będzie wiedziało za bardzo, czy ma śpiewać tak jak w radiu, czy tak jak tata śpiewa.
0: No właśnie.
3: Ale wiesz co, ale jak śpiewasz sam, tak a cappella, to nie ma to chyba większego znaczenia.
0: Zawsze w moim samochodzie było dużo muzyki. Jeżeli jeździłem z dzieciakami, to zawsze z płytą. Zawsze jakieś płyty muzyczne były z dziecięcą muzyką, chociaż one nie zawsze się sprawdzały. Bo czasem było, nie, tata weź to przełącz, to włącz no, Pink Floyd tam, czy coś.
3: O, aż tak? A to ile one miały, jak, że Pink Floyd
0: no, bo widzisz,
3: dla nich grał i śpiewał?
0: A i widzisz, o to właśnie chciałem zapytać, że czasami jak, jeżeli z domu wynosimy jakąś kulturę muzyczną, bardziej poważną, mniej poważną, już nie mówię o muzyce poważnej, to dzieciom czasami ta dziecięca taka muzyka tworzona specjalnie dla dzieci nie do końca podchodzi.
3: To prawda, zgodzę się z tobą, natomiast wiesz co, takie dzieci, ja to mówię, dzieci, które ambitnej muzyki słuchają razem z rodzicami, to później przychodzą do telewizji na talent show.

0: i śpiewają I Will Always Love You i dziewczynka ma lat 5, nie?
1: No tak.
0: Rozumiesz?
1: Idzie kiedy wejść.
0: Idzie kiedy wejść. Ale nie, wiesz co, ja uważam, że każdy powinien, wiesz no, jeżeli twoje dziecko słucha muzyki poważnej, a są takie dzieci, uwierz mi, że są takie dzieci, które bardzo lubią spać przy takiej muzyce, to nie ma co na siłę puszczać wtedy disco polo, ale są takie, co uwielbiają disco polo na przykład. Dużo dzieci lubi disco polo, bo tak
1: sam nie wiem, co bardziej męczy wtedy kierowcę czy dziecko. Ale nie o tym. Mamy przykład tego, jak śpiewa się w samochodzie. No to jedziemy z tym.
2: Nie będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja...
1: No pięknie.
0: No pięknie, ale widzisz, to też...
1: I to taka... nie jest piosenka dla dzieci.
0: No nie,
1: to
0: nie.
1: To jest poważna piosenka Mysłowic.
0: No to może teraz razem, a możemy się jakoś połączyć z nimi, żeby zaśpiewać. A ja wolę moją mamę. Albo Pola papuga oczami mruga, jest kolorowa, uśmiecha do mnie się.
1: To taki bardziej dziecięcy repertuar niż Mysłowic. Mhm. Ale wróćmy do tego śpiewania jeszcze. Czy uważasz, że śpiewanie może przeszkadzać podczas jazdy?
0: Może. Są osoby, które mają nadwrażliwość na dźwięk. Mhm. Są takie dzieci, są też osoby dorosłe, które nie przepadają za głośną muzyką. Ja na przykład staram się głośno nie puszczać muzyki po to, żeby słyszeć karetki i w ogóle, co się dzieje na drodze.
1: Czyli raczej w stronę bezpieczeństwa niż dobrej zabawy.
0: Tak, ale w ogóle nigdy nie uczyłam Natalii, żeby głośno słuchała muzyki, bo ja uważam, że to niezbyt dobre jest dla słuchu, wiesz? Tak ogólnie rzecz biorąc, ale nie jest na pewno
1: bezpieczne. To może potwierdzać zniknięcie na kilka lat pewnych gwiazd rockowej muzyki, na trochę przerwy, choćby w AC/DC mieli chwilę przerwy, no bo wokalista po prostu nie słyszał. To a, było tak. Phil Collins też miał problemy ze słuchem. Też przez to, że słuchał głośno muzyki, szczególnie na scenie.
0: No, teraz to wiesz, teraz to oni w stoperach czasami nawet grają.
1: Bo muzyka na żywo się zmieniła. My niczego nie będziemy zmieniać. Na chwilę przerwiemy naszą rozmowę, ale wrócimy do rozmowy po godzinie 19. Bądźcie z nami, nagrywajcie wiadomości, śpiewajcie dzisiaj na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Te wiadomości nagrywajcie. A jeżeli chcecie powiedzieć, jak zabawiacie dzieci podczas jazdy, albo jak bawicie się wspólnie podczas jazdy gdzieś na wakacje, to piszcie w naszej aplikacji.

cudzych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: 9,5 minuty pozostało do godziny 19. Emilia Kleszczewska w studiu. Widziałaś kiedyś słonia w słuchawkach?
1: Dzisiaj był ten pierwszy raz.
0: I jak?
1: I to byłeś ty.
0: No i jak?
1: Pozostawię komentarz dla siebie. Nie no, świetnie, tylko troszeczkę to jest... dobra, nie, ja już chyba nie będę więcej mówić. Widziałam, tak, ciebie, wyglądasz bardzo ładnie. A papugę też widziałam w słuchawkach dzisiaj.
0: No więc papuga i słoń w słuchawkach, a Emilia Kleszczewska będzie mówić o tym, co na drogach. Dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No cóż, czasy się zmieniają. Dzisiaj nawet słonie są w słuchawkach. A czy jesteście na trasie teraz głównie autostradowej czwórce? Jeżeli tak, to są ważne informacje tam. Już zakończyły się utrudnienia. Dokładniej już mówimy na którym odcinku. To węzeł Kraków-Wieliczka do węzła Kraków-Bieżanów. Można już tam przejeżdżać. Chociaż jeszcze autostradowa czwórka rzeczywiście nam się korkuje przed samym węzłem w Balicach. To przed wjazdem do Krakowa.

0: też wiadomość od Was.
1: Dzień dobry. W kierunku Katowic na autostradzie A4 na wysokości tam 279 km odbywa się akcja wykaszania pasa zieleni. No i się tworzy duży zator w kierunku Katowic. To jest mniej więcej na wysokości Chechło. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również bardzo serdecznie i czekamy na kolejne Wasze raporty drogowe 22 513 11 11 lub w naszej aplikacji mobilnej. Tutaj można je nagrywać lub też do nas pisać w wiadomości tekstowej. A jeżeli chodzi o odcinki, gdzie jeszcze są utrudnienia, droga krajowa nr 9 Ostrowiec Świętokrzyski do miejscowości Starachowice. Na drugim kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i kierowani jesteście jednym pasem naprzemiennie. Na drodze krajowej nr 60 w województwie mazowieckim między Makowem Mazowieckim i miejscowością Gołymin, ośrodek. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Tam niestety jedna osoba została ranna i na miejscu działają służby, również te ratunkowe. Jeżeli chodzi o przejazd, to kierowani jesteście także jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 7 minut do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy na luzie. Jedni wyjechali rodzinnie, inni wyjechali samochodami, ale mamy też taki głos.
4: Dzisiaj rano wysłałem żonę z dzieckiem pociągiem. Już są na miejscu. Teraz jadę do nich. Nikt mi nie gada. Słucham PRK. Jest super.
3: Są i takie sposoby na to, żeby dzieci w podróży nie marudziły. Przynajmniej jednemu z rodziców. 6,5 minuty do 19, jedziemy dalej.

0: Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Minęła godzina 19. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie tego dzisiejszego naszego piątkowego. Kilka słów o pogodzie teraz.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Jest 30 do 21 i znowu nie gramy w hokeja, ani nie gramy w żadne zabawy z dziećmi w samochodzie. 30,5 stopnia w Słubicach, 21,7 w Ustce. Ciągle tutaj na południowym zachodzie, chociaż Słubice to taki centralny zachód nawet Polski, ale rzeczywiście zachodnia ściana najcieplejsza i na południowym zachodzie również, bo w Legnicy też 30 stopni. Najchłodniej nad morzem 21,7, ale na Helu 23, w Suwałkach 23,5, więc wcale na północy źle nie jest, choć najchłodniej to wcale nie najgorzej. Co wydarzy się dzisiejszej nocy? Obiecałem, że powiem to w następnej pogodzie, no więc kobyłka u płota, tak jak to się mówi, muszę powiedzieć. W nocy będzie bezchmurnie, miejscami zachmurzy się tylko trochę, ale uwaga, temperatura od 9 stopni na wschodzie, 12-16 na przeważającym obszarze kraju, do

0: 17 nad morzem. Ale uwaga, od 5 do 8 stopni będzie w okolicach Podhala. Wiatr powieje słabo, na wybrzeżu chwilami będzie umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. 5, 8 stopni w sierpniu, naprawdę. Ja wiem, że w górach, ja wiem, że na Podhalu, ale 5 stopni w sierpniu?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 19. Mówimy dzisiaj o tym w naszym programie, jak zabawić dzieci podczas podróży, podczas wakacji, bo do tego za chwilę przejdziemy, ale mamy telefon od naszego słuchacza.
2: Cześć. Kiedy jadę samochodem, gram w grę liczby. Tutaj chodzi o to, że na numerach samochodu szukamy od 1 do 9. Kto szybciej znajdzie, ten wygrywa.
0: No i piękna zabawa. W sumie bardzo, bardzo ciekawa zabawa.
3: Taka,
0: na spostrzegawczość
3: wiesz,
0: też.
3: No nie, jeszcze liczyć, matematyczna trochę, tak. Potrzeba też liczyć. No.
0: Super. To bardzo się cieszymy. Nasza aplikacja czeka, możecie śmiało pisać, możecie nagrywać wiadomości. Jak gracie, w co bawicie się podczas jazdy samochodem na wakacje. 3 minuty po 19, a my za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: 10 minut po godzinie 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jak co 20 minut na antenie naszej stacji wiadomości drogowe. A że na drogach dzisiaj się naprawdę dzieje, to Emilia Kleszczewska ma o czym mówić. Dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Ja z pewnością mam o czym mówić, ale na szczęście pomagacie mi też wy, nasi słuchacze, i rzeczywiście cały czas raportujecie z dróg. Pierwsza informacja głosowa.
3: Na drodze krajowej między Jelenią Górą a Szklarsko-Porębą w miejscowości Piechowice doszło najprawdopodobniej do potrącenia rowerzysty i w tej chwili droga od Szklarskiej Poręby w kierunku Jeleniej Góry bardzo mocno się korkuje.
2: Dziękujemy za wiadomość, a ta druga już tekstowa, autostrada A2, setny kilometr. Prawdopodobnie potrącenie motocyklisty. Prawy pas zablokowany jest właśnie jadąc od granicy państwa do Poznania. I tak jak podaje też nasz słuchacz, tworzy się naprawdę bardzo długi korek. I to oczywiście nie wszystko. Jeżeli chodzi o autostradową dwójkę, to mamy... O tak, to jest właśnie to potwierdzenie od służb, bo to dokładniej węzeł Trzciel do węzła Nowy Tomyśl, więc wszystko się zgadza. Województwo wielkopolskie. A tam... doszło do zderzenia się samochodu ciężarowego z motocyklem i właśnie jedna osoba jest ranna, więc tak też taką samą informację podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga jest zablokowana już od godziny 18.30. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, cały czas zablokowany jest

0: pas w kierunku Żukowa. To droga krajowa numer 20 na wysokości miejscowości Borcz w województwie pomorskim. Na 287 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. S8, węzeł Wypędy do węzła Opacz w miejscowości Nowe Grocholice. To 8 kilometr na S8 i tam jest kolizja akurat dwóch samochodów ciężarowych. Zablokowany jest jeden pas w drodze do Warszawy. I jeszcze może jakaś dobra informacja, na przykład droga krajowa numer 57. Powtarzamy, że można już jechać przez miejscowość Dębówko w województwie warmińsko-mazurskim. Tam na 78 kilometrze po 15 palił się samochód ciężarowy i droga była całkowicie zablokowana. Teraz przez krajową 57 można już na spokojnie dalej ruszać w trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

Yeah! 17 minut po godzinie 19. Nie przypuszczałem nigdy, że trąba tak może przeszkadzać w prowadzeniu programu radiowego. Muszę odłożyć na bok. Gosia Kosik, moja.

0: No. Jesteś ciekawa?
1: No.
0: Gra Krowa za dychę polega na wypatrywaniu zwierząt za oknem. Punkty otrzymuje osoba, która pierwsza zauważy dane zwierzę. Punktacja: kura 1 punkt, kot 2 punkty, pies 5 punktów, krowa 10 punktów, zając 50 punktów, sarna lub jeleń 100 punktów. Jeleń ze znaku drogowego się nie liczy.
1: No, a zasłonia ile?
0: 1000.
1: O kurczę, a papuga?
0: Nie ma papugi. Papuga ucieka, papugę ciężko tam dojrzeć, dostrzec. Ale słoń za 1000 punktów jest.
1: No to powiem ci, że...
0: Tatku, zapunktowałeś również, dziękuję. Punktację można dostosować do strefy klimatycznej i bioróżnorodności danego terenu, pisze Tadek. I pozdrawia.
1: No to my też pozdrawiamy.
0: Czyli gdybyśmy Tadka. Jeździli po dżungli amazońskiej, to pewnie papuga by się znalazła.
1: Na pewno, na pewno. I ale... zebra byłaby, i lew.
0: Puszczy Amazońskiej?
1: No.
0: Nie wydaje mnie się.
1: A przestań, w moich bajkach to
0: w
1: wiesz.
0: Bajkach wszystko
1: w bajkach
0: jest możliwe.
1: Jest wszystko możliwe.
0: Ale a propos tych bajek i wszystkiego możliwego, czym innym jest dla nas urlop, a czym innym jest dla dzieci? Jak już dojechaliśmy szczęśliwie przez te kilkaset kilometrów, czy 1000, czy 1200, jesteśmy zadowoleni, widzimy morze, widzimy hotel, widzimy domki, nieważne jak spędzamy czas, być może jedziemy kamperem albo z przyczepą kempingową, tak czy inaczej marzymy o tym, żeby rozłożyć leżak. I na tym leżaku
1: położyć się na piasku.
0: Albo jak to na leżaku.
1: Tak, położyć się na piasku, popalać, ale dzieci tego nie lubią.
0: I dokładnie 3,5 minuty później dostajemy informację. Mamo, tato, bo nudzi mi się. A chodźmy, a pobiegajmy, a zagrajmy, a pójdźmy.
1: Tak, i dokładnie tak jest. Wiesz co, dużo dzieci lubi pływać, dużo dzieci lubi zjeżdżać na zjeżdżalniach. I tego, no chodź ze mną na tą największą zjeżdżalnię, no mamo, mamo, no proszę cię. Generalnie po takich wakacjach jesteśmy troszeczkę umęczeni, no chyba, że trafimy do hotelu, gdzie są animatorzy i oni robią to za nas. Ale to wtedy nie ma takiego spędzania czasu z dzieckiem, tylko dziecko spędza czas z animatorami, a rodzice sobie wypoczywają.
0: I teraz
1: tak też
0: pytanie,
1: się zdarza.
0: I teraz pytanie, czy który sposób jest lepszy, bo ja rozumiem, że wypoczynek z dziećmi to jest wypoczynek wspólny. To jest wypoczynek taki, w którym wszyscy dobrze się bawią i to jest wypoczynek pełen kompromisów jednak.
1: Jednak.
0: Tylko te kompromisy... Dziecko nie rozumie słowa kompromis. Raczej.
1: Tak, raczej, raczej. Czyli to są raczej wakacje dla dzieci. Jak jedziemy z dziećmi, to są wakacje dla dzieci i dlatego my wracamy bardzo zmęczeni i cieszymy się bardzo, że wracamy do pracy, odpocząć.
0: Czy takie animacje, takie place zabaw, czy kluby zabaw, czy teatrzyki dla dzieci, bo sam niejednokrotnie widziałem takie teatrzyki dla dzieciaków za granicą, one... Mam wrażenie, jednoczą te dzieciaki, ci animatorzy, ci aktorzy, którzy tam grają w tych przedstawieniach, są w stanie w swoim języku, dodam, najczęściej zabawić dzieci tak, że te dzieci w ogóle nie chcą stamtąd wychodzić.
1: Tak, oczywiście. Na początku jest mini disco, bo to jest taka integracja. Na mini disco masz zazwyczaj piosenki w 3-4 językach. Zazwyczaj gości hotelowych, czyli na przykład po włosku, masz po hiszpańsku, coś po angielsku, coś po niemiecku i żeby każde dziecko było zadowolone, że w jego języku jest piosenka, ale dla dzieci to też nie ma to większego znaczenia, w jakim języku. Ważne, że wszystkie są razem. Animatorzy pokazują, łapiemy się teraz za ręce, to się łapiemy, nawet nie trzeba za nim mówić.
0: Międzynarodowy język.
1: Tak, język ciała, tak?
0: Body language, tak?
1: Język ciała i tak się zaczynają pierwsze przyjaźnie właśnie na mini disco, a później są oczywiście teatrzyki, dzieci bardzo wierzą w to, że ta osoba to nie jest osoba, to jest ptak. Ja jestem papugą, a nie Gosią, tak? Jestem papugą, jestem...
0: Czyli widziałam papugę, tak, a nie Gosię.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, mi się zdarzyło, kiedyś stałam w kolejce po lody i byłam już rozebrana z tej papugi i pan tak się mi przyglądał, dziewczynka go cały czas tam, wiesz, męczyła, no tato, no tato, no zapytaj, no tato, no. I tata mówi, przepraszam, czy pani jest polą papugą? Tak. Kiedyś dziecko mnie w teledysku widziało, później widziało gdzieś tam, no, na jakichś takich imprezach dla dzieci, bo ja gram eventy. Gram czasami jako króliczka Lilo, bo jestem głosem króliczka Lilo na Polskę. Czasami jestem papugą, czasami małpką DJ Miki, która śpiewa i tańczy z dziećmi, one wchodzą ze mną na scenę. Tak więc później... powiem ci, że przyklejają się do mnie te zwierzątka. Tak jak Zuzanna Żyrafa, która ma ponad 70 milionów odsłon na YouTubie. I wiesz, jak była wiralem na TikToku, to powiem ci, grubo było. No. Dostawałam cały czas filmiki, jak dzieci nagrywały, jak tańczą Zuzannę Żyrafę. Bardzo miłe to było. Natomiast właśnie przyklejają się do nas te role dziecięce.
0: Czy trudno, Gosiu, zagrać dla dzieci?
1: Trudno, bo dzieci są bardzo szczere, dzieci nie lubią, znaczy one, słuchaj, coś się albo podoba, albo się nie podoba, albo się cieszą, biją brawo, albo wychodzą. Zwłaszcza, że dzieci mają czasami problem z koncentracją, ciężko
0: właśnie,
1: dziecko.
0: Szczególnie te nowoczesne dzieci, które bardzo dużą część swojej uwagi

0: i poświęcają jednak temu świecącemu przed nami. Mhm. Telefon, tablet, scrollowanie, szybka informacja.
1: No, tak zwane dzieci tabletowe teraz są. To jest pokolenie dzieci tabletowych. Tak, one potrzebują szybkich
0: zmian. Ile trwa
1: zmian?
0: Przedstawienie?
1: Wiesz co, mniej więcej 45 minut do godziny. Wiesz co, najciężej jest, żeby dziecko skoncentrowało się, skupiło i sceny oglądało, te wolne sceny. Dzieci lubią zmiany. Tu musi ktoś zatańczyć, tam ktoś ucieka, tu tego gonią, wiesz. Mhm. To jest trochę jak w tych kreskówkach. Mhm. No. Więc w dzisiejszych czasach jest w ogóle bardzo ciężko zrobić przedstawienie takie, żeby dzieci zainteresować. One muszą być, przedstawienie musi być interaktywne. Musisz o coś pytać, one odpowiadają, a pokażcie, gdzie jest lew, ale, a co on zrobił, a gdzie poszedł. Jedny, wiesz, jedny na przykład, żyrafa prosi, mówi, słuchajcie, ale nie mówcie, gdzie jest lew, tak? Albo powiedzcie mi, gdzie jest lew. Jedne mówią, a drugie nie, wiesz? To już wtedy widać, kto donosi. Śmieję się oczywiście.
0: No jest tak.
1: Ale wiesz co, to już są takie pierwsze cechy. Ciężko jest dziecko tak w dzisiejszych czasach zatrzymać na dłużej niż 15-20 minut. Ale powiem ci, że jak przeplatasz historię muzyką, bo ja zrobiłam musical Zuzanna Żyrafa i tam była, wiesz, było trochę dialogów, trochę śmiechu, trochę tańca, trochę muzyki, bo to jest do piosenek Małpki DJ Miki, więc dzieci znają te piosenki przychodząc na spektakl. No i tak, i wtedy bawisz dzieci. Ale tak naprawdę najfajniejsze to są chyba takie koncerty, konkursy, czyli takie występy, które mam dla dzieci, gdzie muszę je po prostu zanimować. Czyli nie jest to konkretny spektakl, tylko one przychodzą się pobawić razem ze mną. Zresztą tak. Dzieci w ogóle bardzo lubią się bawić. Bardzo lubią wszystkie plastyczne takie rzeczy, wiesz, gdzie kleisz, malujesz, robimy czasami bałwanki. O, przyjdę do was kiedyś na święta. Co? Mhm. To zrobimy bałwanki z ryżu i ze skarpetek. Hmm? Pokażę ci, będziemy robić
0: komponuje.
1: Na antenie.
0: Ryż i skarpetki.
1: No, ryż i skarpetki, będziesz miał bałwanka, którego weźmiesz sobie do domu.
0: Nasza aplikacja działa, w naszej aplikacji można napisać, ale można też nagrać wiadomość i teraz jedna właśnie z takich nagranych wiadomości od naszej słuchaczki.
2: Jestem Marysia i bardzo lubię Radio Kierowców. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy, Marysiu, my też cię pozdrawiamy, a myślę, że specjalne pozdrowienia dostaniesz od papugi Poli.
1: O, oczywiście, Marysia, a słuchasz piosenek DJ-a Miki? Słuchasz? Jeśli słuchasz, to ja cię też jeszcze bardzo gorąco pozdrawiam. Pola papuga oczami mruga, jest kolorowa, uśmiecha do ciebie się.
0: No i pięknie. Mówiłem, że będą specjalne pozdrowienia dla Marysi. Marysiu, bardzo dziękujemy. Wy możecie też do nas pisać, możecie nagrywać wiadomości. Jakie macie sposoby na zabawienie dziecka w podróży? Czy często podróżujecie z dziećmi daleko, czy raczej unikacie takich podróży? I czy wybieracie samochód, czy raczej wybieracie samolot, szybszy środek transportu, bo w 2-2,5 godziny jesteśmy w stanie przelecieć naprawdę daleko, a to nie jest 5, 6, 10, 11 godzin, więc odezwijcie się w aplikacji, napiszcie albo nagrajcie taką wiadomość. Jesteśmy z papugą Polą bardzo, bardzo ciekawi.

0: Jest prawie w pół do ósmej. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest też Emilia Kleszczewska. Lepiej na drogach, gorzej?
1: Wiesz co, trochę lepiej, zwłaszcza na mapach. Jeżeli chodzi o komunikaty, to raczej przychodzą te, że już jakieś utrudnienie się zakończyło, no ale raczej nowości nie ma, więc tego się trzymajmy.
0: To Emilia zaraz będzie mówić o tym, co na drogach. Państwo też mogą, pamiętajcie o naszej aplikacji, można pisać albo nagrywać wiadomości, ewentualnie można zadzwonić pod 22 513 11 11. To teraz Emilia Kleszczewska i wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To po tej 19.30 zajrzymy sobie głównie na autostrady i na drogi ekspresowe, bo cały czas trwają prace między węzłem Brzeziny i węzłem Łódź Północ. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Zablokowana jest cały czas jezdnia w kierunku Gdańska, chociaż po godzinie 17 został odblokowany jeden pas. Jeżeli chodzi o trasę S8, no to tam utrudnienia trwają już od godziny 16 i one zakończą się tak naprawdę dopiero jutro. Od węzła Modlińska do węzła Marymącka tworzy się korek na 15 kilometrze, a to w związku z obchodami jutrzejszego święta Wojska Polskiego. Zablokowane są wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z S8 na Wybrzeże Gdańskie. Jeżeli chodzi natomiast o autostradę A1, to mamy informacje jeszcze z odcinka... A nie, przepraszam, autostradowa czwórka to węzeł Dębica Zachód do węzła Dębica Wschód w miejscowości Żyraków, 532 kilometr. Tam samochód osobowy zderzył się z busem, zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. A jeżeli chodzi o autostrady i odcinek A4, to jeszcze jedna wiadomość od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, ponownie z autostrady A4, kierunek Kraków, na wysokości za zjazdem Alwernia już się tworzą, że tak powiem, trudne warunki drogowe na dojeździe do korka przed Balicami, a w ogóle niebezpiecznie się już robi na zjeździe na Alwernie, bo auta uciekają jednym zjazdem wcześniej, także proszę uważać i być ostrożnym. Pozdrawiamy.
1: Dziękujemy i również pozdrawiamy i czekamy na Wasze kolejne wiadomości w aplikacji Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do godziny 20, jedziemy dalej na luzie. Dajcie znać naszej aplikacji, czy też jedziecie z dziećmi, czy macie jakiś sposób na podróż.

0: To tak, mamy 19:35 na zegarze, prawie 36. Mamy w studiu papugę i słonia. Nie będę mówił, jak papuga ma na imię, bo właśnie to będzie zagadka dla was, drodzy słuchacze. Dzisiaj w PRK Polskim Radiu Kierowców mówimy o tym, jak się wybrać z dziećmi na urlop, jak się wybrać na wakacje, jak nie zwariować w samochodzie, jak zabawić dzieci i w trakcie podróży, i w trakcie urlopu. To uwaga, to będzie teraz zagadka dla was. Rozwiązujemy zagadkę wyłącznie w naszej aplikacji, wyłącznie za pomocą nagranych albo... nie, nagranych wiadomości. Wyłącznie za pomocą nagranych wiadomości, tak to zróbmy. A teraz, uwaga, będzie pytanie do zagadki. Zagadka brzmi, jak ma na imię papuga, która dzisiaj gości w studiu na luzie piątkowym w Polskim Radiu Kierowców. Jak ma na imię papuga, która gości w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców? Papugo, nie mów, możesz się przywitać?
1: Tak, mogę się przywitać. Jestem papuga. Papuga, która oczami mruga. Mogę coś podpowiedzieć?
0: Tak. Nie.
1: Dlaczego?
0: Nie, bo to wcale nie jest trudne, trudna zabawa.
1: Ale może być trudna dla
0: papugo,
1: niektórych.
0: Bardzo cię proszę, na razie nie podpowiadaj. Gosia Kosik wciela się w rolę papugi. Imienia nie podam. Imienia papugi nie podamy, bo to jest taka zagadeczka, którą musicie rozwiązać. Przypominam, w naszej aplikacji tylko nagrane wiadomości. I pierwsza wiadomość wygrywa. I uwaga, do wygrania jest...

0: płyta i książka.
1: Płyta i książka. Więc chyba warto wziąć udział w tej zabawie. Jak ma na imię papuga, która gości w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców? Śmiało nagrywajcie wiadomości. Gosiu, mówimy o tym już, mówiliśmy o tym, jak przetrwać podróż, jak zabawić dziecko w trakcie tej podróży. To teraz odwróćmy trochę sytuację. Czego nie robić w samochodzie, bo możemy czasami lekko zwariować. Mówię o wariactwie na punkcie zabawy. Mhm. Co, gdzie jest granica? Gdzie postawić granicę, żeby nie zrobić czegoś głupiego za kierownicą?
2: No, na pewno nie machać rękami, nie puszczać kierownicy, a czasami się to zdarza, jak chcemy pokazać jakieś la la la la la.
1: Jakby papuga wiesz, chciała tak, latać, to niestety...
2: Tak, nie, trzymamy nie. kierownicę, nie puszczamy kierownicy. Wiem, że często rodzice się oglądają do tyłu za siebie. Wiesz co, to jest tak, że no niby panujesz, tak, ale zawsze może ci coś wyskoczyć, sarenka, nie sarenka, nawet jak wydaje ci, że masz zupełnie pustą drogę przed sobą, nie robimy tego, chociaż czasami ja wolę zerknąć w lusterko wsteczne niż odwrócić się do tyłu, ale czasami wiem, że trzeba, bo różne rzeczy się dzieją, ale właśnie jak bawimy się, to starajmy się jednak koncentrować na jeździe, oczywiście słuchamy dziecko, niech dziecko mówi, ono może dużo mówić, ty też możesz mówić, możecie rozmawiać, możecie bawić się w zagadki, bawić się nawet w inteligencję z takimi dziećmi 7, 8, 9 lat, gdzie a teraz powiedz mi miasto na R albo rzeka na W, wiesz, pamiętasz pewnie taką grę, tylko wtedy wszyscy zapisywaliśmy sobie, a w samochodzie...
1: Miasta.
2: A tak, takie państwa miasta, no ale to można i do rzek, i do wszystkiego. No to zależy w jakim wieku mamy dzieci,
1: no tak.
2: Bo przecież nie jeżdżą z nami tylko maluszki. Maluszki to zazwyczaj śpią w ogóle. Od tego trzeba zacząć. One rzadko uczestniczą w takiej podróży, one zazwyczaj po prostu śpią, a w momencie, kiedy zatrzymujemy się, no to starasz się je jakoś tam ruchowo, że tak powiem, zająć, żeby one się wybiegały, żeby rozprostowały nogi, ręce, wiesz, żeby później znowu mogły dalej wsiąść do fotelika i jechać w dalszą podróż.
1: 2 godziny to chyba taki dobry czas na podróż. Zresztą i psychologowie, bo potem będziemy mówić o tym, rozmawiać na ten temat z panem psychologiem, także zostańcie z nami. Psychologowie mówią, że 2 godziny to i tak jest dużo dla dziecka na podróż. Taka jednorazowa traska.
2: Tak, to jest bardzo długo. Wiem, że jak jeździłam do Łodzi, to Natalia już po 15 minutach pytała, no kiedy mama, długo jeszcze? Długo, to jest najgorsze pytanie z mora dla rodziców. Ale długo jeszcze, ale kiedy dojedziemy? I wiesz, ty starasz się zająć ją, opowiadasz coś tam, tu śpiewasz, tu wygłupiasz się. Wiesz, no oczywiście dasz tam czasami telefon, czasami DVD puścisz, bajeczkę i ten czas się dłuży, wiesz, bo 2 godziny, jak jedziesz z osobą dorosłą i rozmawiacie sobie, to jest myk, Warszawa, Łódź jesteś, tak? A wiesz, a z dzieckiem to jest wieczność. To jest tak, że aby, wiesz, jeszcze jak ono cały czas mówi, a ja bym to zjadła, a to coś, wiesz, rodzice czasami starają się podać dziecku, a to picie, a to jedzenie. No, wiesz, no, to tak jak mówię, to takie 2 godziny niby krótko, ale dla rodzica, który ma niespokojne dziecko, jeżeli masz niespokojne dziecko z tyłu, takie niecierpliwe, takie, które cały czas pyta, no kiedy dojedziemy, kiedy, ale czy już, ale powiedz kiedy, a już korek, to już jest w ogóle kaplica, wiesz, to jest masakra, jak trafisz na korek i zdarza się przecież, że podajecie zresztą tu w Radio Kierowców, że na przykład jest korek 2-3 godziny, że był wypadek ciężki i wtedy co zrobić z dzieckiem, to jest dopiero, wiesz, wyzwanie.
1: Na pewno nie wysadzić i nie zostawić na którymś mopie. To jest najważniejsza rzecz. Słoń absolutnie zabrania. Ja przypominam o naszej zabawie. Jak ma na imię papuga goszcząca dzisiaj w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców?
0: Ale
1: papugo,
0: czy mogę coś
1: nie
0: podpowiedzieć?
1: Możesz podpowiedzieć. Proszę cię, papugo, nie podpowiadaj. Nie, to jest taka zabawa dla was, żeby jakaś ta dzisiaj podróż wam przyjemniej minęła. Jeszcze jedno pytanie, Gosia. Mówiłaś o tabletach. Tablety, telefony, wszystko fajnie, ale to waży. I my, instruktorzy, którzy uczymy ludzi jeździć, mówimy bardzo często, żeby raczej nie trzymać tego w rękach. Jeżeli już musicie dziecku dać tablet, to jak, w jakimś takim naprawdę porządnym mocowaniu, żeby przy wypadku, bo tego też nie planujemy, nic się nie wydarzyło. I te zabawy, te gry, te zabawki, te gry, te wszystkie maskotki, to też może być potencjalnie niebezpieczne.
2: No tak, bo one później podczas wypadków fruwają.

0: po samochodzie.
1: I one ważą.
0: I ważą, i uderzają tak mocno. No, wiesz co, nigdy o tym nie myślałam, wiesz? Tak jak teraz powiedziałeś, że one ważą. No tak, ważą.
1: Jeżeli my zderzymy się z jakiejś tam prędkości, to ta maskotka, która zwykle waży, nie wiem, kilkadziesiąt gramów, może ważyć kilka kilogramów. Jak zatem zaplanować tę podróż tak, żeby był wilk syty i owca cała?
0: Wiesz co, prawda jest taka, że nigdy pewnych rzeczy
1: tak podsumowując dzisiejszy temat.
0: Nie przewidzisz. No na pewno przygotować się na to, że będzie to podróż podróż taka jest mocnym wyzwaniem. Jedziesz z jednym dzieckiem, a jeszcze jak jedziesz z dwójką, a dwójka czasami się z tyłu bije, a tak brat, siostra, wiesz jak to jest?
1: Zajęli się sobą po prostu.
0: Zajęli się sobą, tak. Jest to na pewno wyzwanie. A podsumowując, na pewno musimy mieć pod ręką czy telefon, czy nawet ten tablet, bo to jednak ratuje rodziców i to każdy rodzic, który jeździ z dzieckiem, mi przyzna rację, żeby nie wiem, co tu psycholog za chwilę powiedział, to i tak jednak elektronika nam ratuje w dzisiejszych czasach podróżowanie.
1: My tego
0: nie mieliśmy, tak? My tego nie mieliśmy. Starajmy się jak najwięcej z dziećmi rozmawiać, śpiewać, zabawiać, zagadki, opowieści. Niech dziecko opowiada, co tam
1: niech
0: w przedszkolu. Wiesz, jakich ma przyjaciół. I to, wiesz, tak jak na przykład codziennie niektórzy jeżdżą, zawożą dzieci do przedszkola, kawałek drogi też mają, nie? 20-30 minut dzień w dzień jeździsz z dzieckiem. Dzieci są do tego przyzwyczajone. To też jest podróż. Podróż do szkoły, podróż do przedszkola. To tak jak rozmawiamy, to też starajmy się jak najwięcej rozmawiać i spostrzegawczość. To, co dziecko mówi, bawimy się, na przykład krowa za 10, tak? Czyli szukamy, tak, czy tam słoń za 1000. Ale generalnie rozglądamy się i głównie dziecko rozgląda się po to, żeby też zwróciło uwagę, że jak jedziemy, to też zwiedza od razu.
1: No
0: tak?
1: Pewnie, że tak.
0: Zwiedza, widzi tu las, tam rzeka, tu kaczuszka,
1: szanowna
0: tam
1: papugo. Mamy rozwiązanie naszej zagadki.
0: Naprawdę? Ktoś zgadł?
1: Tak mi się wydaje.
0: No.
2: Papuga ma na imię Pola. Pozdrawia ekipa ze Skody w drodze do Zielonej Góry.
1: No to brawo, ekipo ze Skody
0: brawo,
1: w drodze do Zielonej
0: brawo.
1: Góry.
0: Tak, oczywiście. Pola, papuga, oczami mruga. Brawo.
1: To dla zwycięzców mam, do zwycięzców mam prośbę. W naszej aplikacji napiszcie na miarę na siebie. Skontaktujemy się z wami, żeby nagrody, które wam się zdecydowanie należą, można było wam przekazać. Przypomnijmy, co to jest?
0: To będzie płyta DJ Miki. To są piosenki disco do samochodu. Będziecie mogli sobie puszczać. I książka. A książkę to jeszcze nie wiem, bo dużo książek napisałam dla dzieci, ale coś wymyślimy. Najfajniejsze byłoby, żeby podać, ile ma dziecko lat. To, które zgadło.
1: No to w naszej aplikacji śmiało, drodzy zwycięzcy, napiszcie nam taką informację. Będziemy kończyć dzisiejszy papugowo-słoniowy temat. Gosia Kosik była moim państwa gościem, czyli papuga.
0: O, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Słoniu, było mi bardzo miło, że mnie zaprosiłeś, naprawdę.
1: Mnie również było bardzo miło.
0: I bardzo mi miło było wysłuchać naszych słuchaczy, którzy tutaj słuchają ciebie.
1: Tak, jest nas, słuchali nas. Bardzo wam dziękujemy, drodzy słuchacze. A za chwilę wracamy do tematu po 20, do tematu podróżowania, tylko już trochę na bardziej poważnie.

0: 9,5 minuty do godziny 20. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Już nie jestem słoniem, już jestem sobą.
1: Kim jesteś i co zrobiłeś ze słoniem?
0: Wiem, ale nie powiem.
1: No, a ty to zawsze taki jesteś.
0: A ty wiesz i powiesz, prawda, co na drogach?
1: Ja powiem, bo jestem miła i powiem. I nie mam sekretów przed naszymi słuchaczami.
0: I bardzo dobrze, Natalia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, Pawle, już mówię.
0: To taki żarcik był, Emilia, oczywiście.
1: Natalia, ale pozdrawiamy wszystkie Natalki, które są w trasach i na przykład stoją w korku. A w takim korku Natalie i Pawełkowie i wszyscy inni stoją na pewno na autostradzie A2. To trasa w kierunku Warszawy. I jeżeli chodzi właśnie o autostradową dwójkę, to mamy też wiadomość od was.
3: Proszę powiedzieć, co się dzieje na autostradzie A2 w okolicach Nowego Tomyśla, bo cała autostrada w kierunku Warszawy stoi.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to też mamy wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po godzinie 18 tam właśnie zdarzył się samochód ciężarowy z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, no motocyklista jest to najprawdopodobniej. Droga jest całkowicie zablokowana, chociaż powoli już widać, że przejazd w kierunku granicy państwa jest lepszy. Tam rzeczywiście ta trasa wygląda zdecydowanie lepiej, na przykład do Jordanowa, chociaż do Warszawy rzeczywiście cały czas stoi. No a jeżeli chodzi o najnowsze informacje, to droga krajowa numer 20. Tam zakończyły się prace służb między Kościerzyną i miejscowością Żukowo w miejscowości Borcz. Po godzinie 18 na 287 km zderzyły się dwa samochody osobowe i możliwy był przejazd.

0: z jednym pasem naprzemiennie. Teraz już jedzie się tam bezproblemowo. A jeżeli chodzi o trasy i o korki poza tą autostradową dwójką, no to sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej niż jak tu przychodziłam na dyżur po godzinie 17. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to są w województwie pomorskim na pewno na trasie S6 na wysokości Pruszcza Gdańskiego. Mamy kilkukilometrowe zwężenie ekspresówki w kierunku Łodzi oraz w samym Gdańsku naprawdę poważne utrudnienia na drodze krajowej numer 91 oraz na trasie na drodze krajowej numer 89, czyli Gdańsk-Letnica w obu kierunkach. Tam też częściowo blokowana jest trasa, a trwa tam przebudowa tych dróg krajowych, chociaż też widzimy, że na drodze krajowej numer 91 jest jakaś kolizja, także czekamy na wiadomości od służb i od Was. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła godzina 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie. Dzisiaj mamy piątek, 14 dzień sierpnia. Teraz kilka słów o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 29,8 stopnia w Słubicach i 20 stopni w Białymstoku. Najchłodniej w tej chwili właśnie tam, nad morzem cieplej. 22 stopnie w Ustce, 21,5 na Helu. A najcieplej nad morzem gdzie? W Kołobrzegu i w Świnoujściu. 28 stopni z małym haczykiem. Będzie jeszcze chwilę ciepło, ale w nocy zrobi się naprawdę chłodno i nieprzyjemnie. Oczywiście nie wszędzie. Od 9 stopni na wschodzie, 12-16 na przeważającym obszarze kraju, do 17 stopni nad morzem. Chłodniej będzie tylko w górach, w dolinach górskich i w okolicach Podhala. Od 5 do 8 stopni. Wiatr powieje słabo, na wybrzeżu chwilami będzie umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, więc nie będzie nam zbytnio dokuczał, nawet jeżeli będziemy w podróży. Co jutro nas czeka? W dzień będzie bezchmurnie, po południu na północy, północnym zachodzie i w Karpatach miejscami może się lekko zachmurzyć. Temperatura od 26 stopni na wschodzie do 31 w centrum i 35 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy chwilami będzie mocniejszy. No, przy takiej temperaturze to dobry będzie wiatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Choć jedni twierdzą, że najgorszy jest wiatr, bo jak jest ciepło i jest wiatr, to jest zimno, jak jest zimno i nie ma wiatru, to jest ciepło. Zapraszam Państwa do naszej aplikacji, można pisać, można wiadomości nagrywać.

0: 9,5 minuty po godzinie 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy razem z wami, wy jedziecie razem z nami. A Emilia co 20 minut mówi o tym, którędy jechać, a które drogi lepiej omijać. Także jeżeli w tej chwili podróżujecie, posłuchajcie jej. Emilia Kleszczewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy sobie od Mazowsza i od samej Warszawy. Po godzinie 18 była kolizja pojazdów na ulicy Modlińskiej na wysokości wiaduktu przy Płochocińskiej na Białołęce i tam cały czas pracują jeszcze drogowcy. Tak samo przed 19 mieliśmy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na trasie S8 przed węzłem Opacz, a w kierunku stolicy tam cały czas też są utrudnienia. A jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, te dobre, to wiemy, że już powoli jest zdecydowanie lepszy ruch. O tak, nie mogłam znaleźć trasy. Na drodze krajowej numer 20 Kościerzyna-Żukowo w miejscowości Borcz. Tam na 287 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. No i rzeczywiście przez drogę krajową numer 20 można już jechać. Natomiast trasa S8, dosłownie przed chwilą mówiłam, że utrudnienia są na węźle Opacz i już chyba odwołuję te wiadomości, ponieważ pojawiła się przed chwilą informacja, że w Nowych Grocholicach na 8 kilometrze właśnie między węzłem Wypędy i węzłem Opacz po kolizji dwóch samochodów ciężarowych został odblokowany pas w kierunku Warszawy. Natomiast cały czas jeszcze są utrudnienia na trasie A2, węzeł Trzciel do węzła Nowy Tomyśl. To województwo wielkopolskie, gdzie jeszcze 20 minut temu mówiliście nam w wiadomościach w naszej aplikacji, że tam tworzą się dość duże korki i rzeczywiście dojazd do Nowego Tomyśla może zająć zdecydowanie więcej czasu, a tam zderzył się samochód ciężarowy z motocyklem. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 18.30, chociaż powoli zaczyna się... Przepraszam raz jeszcze, troszeczkę tutaj rzeczywiście widzę, że zmieniły się zupełnie informacje odnośnie tej trasy. Jest zdecydowanie lepszy ruch w kierunku granicy państwa. I jeszcze jedna wiadomość z Małopolski, to trasa A4 przed węzłem w Balicach oraz widzimy, że zdecydowanie większy ruch jest na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj, to Zakopianka, a w drodze do Krakowa. No i jeszcze Nowy Targ, Zakopane, droga krajowa numer 47 w Szaflarach, w Poroninie i w samym Zakopanem. Rzeczywiście na drodze wojewódzkiej numer 958 mamy wzmożony ruch na ulicy Nowotarskiej. To trasa, która prowadzi was do

0: Do Rondy Solidarności, chociaż zdecydowanie więcej samochodów jest też w Alei 3 Maja. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 20. Już za chwilę rozmowa z panem Witoldem Świtkiewiczem, psychologiem, o tym, jak nie zwariować w trakcie podróży z dzieckiem.

0: Prawie 20 minut po godzinie 20, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dalej jedziemy na luzie, tylko tym razem trochę bardziej na poważnie, na temat podróży z dziećmi. Moim Państwa gościem jest pan Witold Świtkiewicz, psycholog, psychoterapeuta. Dobry wieczór, panie Witoldzie.
1: Dobry wieczór.
0: Rozmawialiśmy przed anteną, mówił pan, że słuchał pan dzisiejszej audycji, jak słoń z papugą rozmawiali o tym, jak zabawić dzieci podczas podróży, ale teraz trochę bardziej na poważnie podejdźmy do tematu, jak nie zwariować przy tej podróży takiej dłuższej, no umówmy się, 500-1000 kilometrów, często wyjeżdżamy do Włoch, do Hiszpanii, do Chorwacji, tak lubianej przez Polaków, to jest ogromny wysiłek dla dzieci.
1: Oczywiście, tutaj jakby odniosę się trochę do waszej rozmowy wcześniejszej i na pewno padło tam dużo poważnych i dobrych rad, więc na pewno można je wykorzystać. Ale myślę sobie, że odpowiadając na to pytanie, powinniśmy w ogóle tak spojrzeć sobie na to trochę z psychologicznej strony, tak? I nie zadawać sobie być może pytania, jak dziecko ma być grzeczne przez kolejne 6 godzin, na przykład podróży, tylko jak podzielić tą naszą podróż na jakieś takie mniejsze fragmenty, żeby każdy z nich był do przejścia, do przetrwania, tak? No bo zależy nam na tym, żeby bezpiecznie w jakimś tam w miarę dobrym nastroju dojechać na miejsce.
0: No tak. Czy trzeba to jakoś zaplanować? Czy ta podróż nasza to powinna być poprzedzona jakimś takim jakąś rozmową z dzieckiem, być może przy globusie, być może przy mapie, dokąd jedziemy, dlaczego tam jedziemy, co tam będziemy robić, czy pozostawić to totalnej niespodziance?
1: Myślę sobie, że tutaj takie zaciekawienie dziecka celem podróży jest jak najbardziej istotne, ale ja tutaj zastosowałbym jedną taką, myślę, że bardzo prostą technikę, bo bardzo często rodzice mają tendencję do tego, żeby dawać dzieciom, jakby zapewniać jakieś atrakcje w trakcie tej podróży i coś co chwila podsuwają, tak? A jeżeli to dziecko oczywiście jest w takim wieku, że możemy zadać mu pytanie, a co chcesz robić w tym samochodzie, tak? Czym chcesz się bawić, czym chcesz się zajmować, żeby to dziecko przygotowało swoje atrakcje, przynajmniej część z nich, i żebyśmy tak oddali trochę tą inicjatywę w ręce dziecka, to już będzie bardzo pomocne i tak jakby dziecko może nawet czekać na te swoje atrakcje.
0: Tato chce tablet. Przepraszam. Tato chce tablet. Chce grać na tablecie.
1: I tutaj powiem szczerze, że byłbym jak najbardziej nastawiony nawet na tak. Ja wiem, że wielu rodziców może wychowywać w taki sposób, że tego tabletu nie ma, oby było ich jak najwięcej, ale taka szczególnie długa podróż może być takim czasem odstąpienia. Oczywiście no nie w wypadku dziecka, które w ogóle nie używa, tak? Ale jeżeli używamy sporadycznie, to jak najbardziej w sytuacjach kryzysowych myślę sobie, że ten tablet nie jest niemile widziany i myślę sobie, że tutaj wielu psychologów się ze mną zgodzi, że no jest to taka awaryjna,

0: deska ratunku, ale też jakby nie demonizowałbym jej absolutnie, więc na pewno możemy się do niej zwrócić.
1: Często rodzice wyrażają takie zdanie, że są wakacje, to po co ci ten tablet, po co ten komputer, masz w roku szkolnym wystarczająco dużo czasu, żeby patrzeć w monitor. Odejdź od komputera, odejdź od tabletu, spędźmy czas inaczej.
0: To jest taki temat bardzo obszerny. Ja bardzo często w swoim gabinecie spotykam się z tym, jak przychodzi rodzic i mówi: proszę naprawić moje dziecko, bo się zepsuło. Tak, i pytam się, co jest nie tak z tym dzieckiem. No i okazuje się, że czas spędzany w szeroko pojętych nowych technologiach. Więc myślę sobie, że ta umiejętność zainteresowania dziecka czymś innym. Tak, wyjazd na wakacje może być świetną okazją, żeby trochę to dziecko zaktywizować w inny sposób, no bo jednak sama podróż jest jakimś odstępstwem od tej codzienności, więc no tutaj już od kreatywności rodziców dużo zależy, żeby to dziecko jak najbardziej odsunąć od tego tableta. Jak ono będzie miało taką potrzebę, no czasami nie jesteśmy w stanie go powstrzymać, ale myślę sobie, że podróż może paradoksalnie sprzyjać i ułatwiać takie działania.
1: Powiedział pan takie zdanie, że dobrze jest z dzieckiem porozmawiać o jego potrzebach. Ja oczywiście natychmiast wrzuciłem zdanie o tablecie, ale to taka moja wrzutka, może taka ukierunkowująca rozmowę, ale taki research potrzeb dziecka jest chyba jedną z najważniejszych spraw podczas podróży, albo przed podróżą nawet.
0: Ja pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że każdy rodzic najlepiej zna swoje dziecko i wie, co to dziecko najbardziej lubi, wręcz nawet, jak mówiłem o tym podzieleniu podróży na poszczególne etapy, no to też ten rodzic pewnie wie, co w określonych momentach może zadziałać, więc takie zaplanowanie sobie tego, nie zostawianie tego na ostatnią chwilę może nam bardzo ułatwić podróż i też myślę sobie, to też trochę padło w waszej rozmowie w kontekście reagowania kierowcy, odwracania się, to myślę sobie, że jeżeli jest dwójka rodziców, to jeden rodzic, wiadomo, powinien skupić się na roli kierowcy, a drugi jest takim menedżerem, zabawiaczem, animatorem, więc ten podział ról też jest tutaj bardzo istotny. Oczywiście rodzice mogą się zmienić w trakcie i zamienić się rolami.
1: Często oczekiwania dzieci względem podróży różnią się od oczekiwań dorosłych. Jak spotkać się w połowie drogi? Bo rozumiem, że kompromis jest najlepszym wyjściem.
0: Podam taki przykład chyba bardzo dobry z mojego wyjazdu z moją 3-letnią córką sprzed miesiąca, kiedy zauważyłem, jak właśnie zatrzymanie się na stacji benzynowej przedłużyło nam się stanowczo, tylko to była taka stacja benzynowa, gdzie był obok teren zielony, ona mogła się wybiegać. Też trochę się wyszalała, trochę się uspokoiła i myślę sobie, że takie to ściągnięcie z siebie presji, że ja muszę dojechać w określonym czasie na miejsce, tak, danie sobie tej godziny, nawet więcej na dojazd, ale jednak zapewnienie jakiegoś takiej możliwości odreagowania, zabawy na zewnątrz, pobiegania dla dziecka, no jest takim, myślę, połączeniem trochę oczekiwań obu stron.
1: Dokładnie też tak uważam. Do rozmowy z panem Witoldem Świtkiewiczem, psychologiem, psychoterapeutą, wrócimy za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Możecie pisać w naszej aplikacji, możecie nagrywać wiadomości, jakie są wasze odczucia na temat podróży z dziećmi i jak wy planujecie takie wyjazdy.

0: Jest już prawie w pół do dziewiątej, czyli 20:30. Tak pokazuje nasz zegar, ale też jest nasza zegarynka, która pojawia się absolutnie punktualnie zawsze co 20 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i będzie mówić o tym, co na drogach. Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A to będzie już naprawdę przyjemny raport drogowy, ponieważ zakończyły się praktycznie wszystkie utrudnienia na trasach. Jeżeli chodzi o miejsca, gdzie jeszcze troszeczkę zwolnić trzeba, to na pewno autostradowa obwodnica Krakowa na wysokości węzła w Balicach. Zaczyna się ten korek i to przewężenie. I jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to nie koniec. Za Kryspinowem też jest niewielki korek, ale też widać, że jest zdarzenie drogowe, tak przynajmniej pokazują mapy. Jeżeli wiecie, co się dzieje w tym miejscu w kierunku Tarnowa, to oczywiście dajcie znać w aplikacji mobilnej lub pod numerem 22 513 11 11. Niewielkie przewężenie jest cały czas na Zakopiance Libertów i Gaj. Tam trwają prace drogowe, a także na drodze krajowej numer 44 w Skawinie. I też nie kończą się utrudnienia między Nowym Targiem a Zakopanem. Droga krajowa numer 47. Dojeżdżacie głównie do Zakopanego. W Szaflarach też korek jest w Poroninie, w Białym Dunajcu, no i w Zakopanem również, o czym mówiłam 20 minut temu. Droga wojewódzka numer 958. Tam jest nawet gęsty, można powiedzieć, zator cały czas. A to ulica Nowotarska i mamy utrudnienia do Ronda Solidarności, chociaż one ciągną się też dalej w kierunku Kościeliska. Przechodzimy do innych tras, głównie chyba tutaj do trasy, jeżeli jedziecie do Poznania, autostradowa dwójka, tam cały czas jest przewężenie autostrady i korek ma ponad 3 km. Jeżeli chodzi o autostradową dwójkę, to już na pewno przejedziecie w kierunku miejscowości Trzciel, czy też do Jordanowa, natomiast do Warszawy rzeczywiście trzeba doliczyć sobie tych kilkanaście minut więcej na przejazd. Autostrada A1, tam trwają prace służb, to miejscowość Olsze i rzeczywiście troszeczkę też trzeba zwolnić. Jest niewielkie przewężenie trasy przed Pelplinem, a dalej województwo pomorskie. Jeszcze niedawno mówiłam, że na wysokości Pruszcza Gdańskiego mamy zakorkowaną trasę S6 w kierunku Łodzi. Teraz już tych utrudnień nie ma. I też zdecydowanie lepsza sytuacja jest w samym Gdańsku. Droga krajowa numer 89 i droga krajowa numer 91 wyglądają już zdecydowanie lepiej. Ponadto zakończyły się prace na S8 od węzła Wypędy do węzła Opacz w Nowych Grocholicach. Odblokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 20:33 prawie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Toczek będzie jadł w naszym towarzystwie sałatkę z własnych pomidorów.
2: Widziałam.

0: 23,5 minuty do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Z nami pan Witold Świtkiewicz, psycholog i psychoterapeuta. Jest też Gosia Kosik w studiu, która dzisiaj była papugą w pierwszej części naszego programu. To jeszcze raz dobry wieczór, panie Witoldzie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Gosiu.
2: Dobry wieczór.
0: Nie, mówiliśmy o tym, jak nie zwariować w samochodzie. Mówiliśmy o tym, że warto zrobić research, warto rozpytać dziecko, co chciałoby robić podczas podróży, ale ja wrócę do tej mapy. Albo nie, jeszcze inaczej. Wrócę najpierw do zdania naszego słuchacza, z którym się chyba trochę utożsamiam nawet.
3: A 50 kilka lat temu, gdy z siostrą i bratem podróżowaliśmy z rodzicami z syrenką po Polsce i Europie, mieliśmy różne gry i zabawy typu skojarzenia, państwa, miasta. Jedno z nas liczyło napotkane syrenki, inne małe Fiaty, jeszcze inne Skody czy Wartburgi i w ten sposób przyjemnie upływał czas przy długich przelotowych trasach. Także można i w ten sposób w dobie tabletów i komórek można wymyślić jakąś analogową zabawę. Pozdrawiam.

0: My również pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Panie Witoldzie, analogowa zabawa czy cyfrowa zabawa?
1: Ja bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten głos, bo ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że to, co działało 50, 30, 15 lat temu, czemu ma nie działać teraz, tak? Może być świetną alternatywą i być może właśnie ta podróż może być taką formą zarażenia dziecka jakąś nową aktywnością, której do tej pory na przykład nie znało, więc jak najbardziej jestem na tak i myślę, że psychologia też jest na tak.
0: Gosia Kosik mówiła o tym, jak jeździła z córką sama na urlop. Też takie analogowe zabawy.
2: Tak, oczywiście, bo ja też jestem na tak. Natomiast rzeczywistość trochę nas, rodziców, przytłacza. Bo jeżeli ta podróż jest bardzo, bardzo długa, to i tak czy inaczej momentami kończy się zabawą elektroniczną. Mhm. Mimo wszystko. Nie jesteśmy w stanie przez 4-5 godzin zabawiać cały czas dziecka.
0: To prawda. Panie Witoldzie, wspomniał pan o tym, że kompromis jest dobrym pomysłem, a nasz słuchacz wspomniał o tym, że jechał z siostrą i z siostrą wymyślali sobie zabawę. Ale czasem powstaje konflikt pomiędzy rodzeństwem, no i wtedy już jest całkowity disaster i armagedon w samochodzie. Jak taki konflikt szybko zakończyć? Czy zatrzymać się i, nie wiem, dać się dzieciom wybiegać, tak jak to czasami jest? Czy być może jakieś inne triki zastosować?
1: Myślę sobie, że jeżeli tutaj znowu oddałbym trochę władzę rodzicom, bo oni pewnie najlepiej wiedzą, jak radzić sobie z kłótniami ich dzieci i co najbardziej działa, ale rzeczywiście jeśli ich metody nie... Jeśli ich metody nie działają, to myślę sobie, że... Czy jeśli te metody nie działają, to myślę sobie, że warto się wtedy rzeczywiście zatrzymać i spróbować to wtedy na spokojnie jakoś rozwiązać.
0: Tylko jak? Bo czasami to jest już trzecia wojna światowa prawie, że...
1: Jest taka szansa, więc może rzeciwiście się skończyć ciszą między dwójką dzieci. Może to też będzie rozwiązanie, tak? Może one będą pokłócone, a rodzic będzie w tym czasie zadowolony, że przez chwilę jest spokojnie.
0: To wróćmy jeszcze do takiego zagadnienia, o którym z Gosią poruszyliśmy, że my zupełnie inaczej postrzegamy jako rodzice wypoczynek, wakacje, a zupełnie inaczej postrzegają go dzieci. Już pomijając nawet samą podróż i dotransportowanie się do miejsca wypoczynku. Jak to pogodzić też, tą naszą wizję urlopu z wizją dzieci?
1: Dziękuję za to pytanie, bo ono mi się wydaje być bardzo istotne, bo jak już dotrzemy na to miejsce wypoczynku, no to jednak jeszcze trzeba przeżyć te 2 tygodnie i myślę sobie, że to takie obniżenie oczekiwań i uświadomienie sobie, że urlop, nasz urlop z dziećmi to nie jest urlop od rodzicielstwa. Wielu rodziców może by tak chciało. Ja nauczyłem się, że biorę na pewno mniej książek na wyjazd ze swoją córką, co jest taką dla mnie znaczącą zmianą, ale to, że nie przeczytamy 3 książek, czy nie spędzimy codziennie 2 godzin na leżaku, no to nie oznacza, że te wakacje nie mogą być udane. I mocno zwróciłbym też uwagę na to, żeby jednak to dziecko, no wiadomo, im starsze, tym będzie łatwiej, zrozumiało, że to są wakacje nie tylko dla niego, ale też dla rodziców. Także ci rodzice też mogą potrzebować trochę czasu dla siebie i tutaj znowu sugestia, też dużo pracuję z parami i myślę sobie, że bardzo dużo konfliktów wynika z niedozmawiania o pewnych rzeczach i tutaj taka sugestia, żeby rzeczywiście podzielić się, że każdy z rodziców na przykład dostaje 1,5 godziny czasu dla siebie, tak, kiedy drugi rodzic przyjmuje władzę nad dzieckiem albo dziećmi i takie zadbanie też wzajemne o siebie.
0: Czy bywa tak, że wyjeżdżamy na wakacje w takim dobrym nastawieniu, a wracamy wszyscy jak chmury gradowe?
1: Niestety to się bardzo często zdarza. Ja często w trakcie terapii słyszę, że ktoś z ulgą mówi, no już przeżyłem moje rodzinne wakacje, już mogę wracać do normalności i odpocząć w pracy. No to jest trochę przerażające. No ale mam świadomość, że wielu rodziców, szczególnie jak nakłada na siebie dużą taką odpowiedzialność, że musi się zajmować tym dzieckiem, to te wakacje mogą być męczące. I tutaj też zasugerowałbym, jeżeli jedziemy w miejsce, gdzie jest możliwość, nie wiem, zapewnienia jakichś atrakcji, którymi nie my będziemy zarządzać, tak, jakichś, nie wiem, zabaw prowadzonych przez animatorów, żeby rodzice no też nie traktowali tego jako porażki rodzicielskiej, tylko uświadomili sobie, że to jest czas dla nich, tak, że można rzeczywiście, jeżeli jest taka możliwość, trochę zająć się sobą i też spróbować odpocząć.
0: dobry plan, rozmowa, kompromis i research w tym, co chcielibyśmy wszyscy robić na urlopie. Być może to jest najlepszy sposób na to, żeby wrócić z urlopu razem, a nie osobno. Tata wraca samochodem z jednym dzieckiem, a samolotem wraca mama z drugim.

0: drugim dzieckiem. Tak może się niestety zdarzyć, o czym mówił Państwu pan Witold Świtkiewicz, psycholog i psychoterapeuta. Bardzo panie Witoldzie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kosia Kosik zostaje z nami jeszcze w studiu, więc za chwilę wrócimy do rozmowy o tym, jak nie zwariować na urlopie z dziećmi.

0: 10 do 9. Tyle minut pozostało do godziny 21. A co za tym idzie? Czas na wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska w studiu. Dajcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy pytanie od naszego słuchacza w aplikacji. Dlaczego nie wspominacie o wielkim korku na Półwyspie Helskim? No rzeczywiście, ten korek jest, także już nadrabiamy zaległości. Jeżeli chodzi o jego długość, chałupy, Władysławowo, to właśnie tam kierowcy stoją w długim korku. Można nawet powiedzieć, że to zator. To droga wojewódzka numer 216. No i ten zator ma już ponad 7 kilometrów. Ale to można powiedzieć dzień jak co dzień akurat na Półwyspie Helskim, zwłaszcza w okresie wakacji. Ale jeżeli chodzi o Pomorze, to tak naprawdę jedyne utrudnienia, ponieważ już odblokowana jest trasa S6, o czym mówiłam 20 minut temu. Trasa w kierunku Łodzi, tam mieliśmy dosyć spore problemy na wysokości Pruszcza Gdańskiego. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze cały czas korkują nam się te największe trasy, no to autostradowa czwórka na wysokości węzła w Balicach i nie tylko. Zaraz za miejscowością Kryspinów również zwalniacie w kierunku węzła Kraków Południowy. Południe oraz w Libertowie, tutaj też sytuacja się nie zmienia na Zakopiance, gdzie trwają prace drogowe. Autostradowa czwórka to też dojazd do Katowic na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. Utrudnienia są w obu kierunkach, czyli przypomnijmy raz jeszcze do Katowic i w stronę Krakowa. A jeżeli chodzi o trasy w województwie mazowieckim, to już no, zdecydowanie lepszy przejazd jest na pewno przez drogę krajową numer 7, przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki, chociaż warto przypomnieć, że od właśnie Starych Bielan po sam Marymont jest blokada drogi krajowej numer 7, która ciągnie się też dalej, aż tak naprawdę po warszawską Sadybę. Jeżeli chodzi o te utrudnienia, no to są to przygotowania pod jutrzejsze święto, także na pewno tam w najbliższym czasie i też jutro, dzisiaj i jutro nie przejedziecie, ale trasa S8 jest już odblokowana, tam mieliśmy dość spore utrudnienia w kierunku Łodzi i w stronę Białego Stoku. To tak naprawdę już wszystko, chociaż jeszcze tutaj województwo wielkopolskie, przypominamy, że utrudnienia są w drodze do Poznania, a dokładniej w Nowym Tomyślu korkuje się autostradowa dwójka, gdzie było zdarzenie drogowe, no i na miejscu cały czas jeszcze są służby i te utrudnienia mogą potrwać do godziny 21.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

minut do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Nasza słuchaczka Katarzyna napisała, że stoją 2 godziny w korku do Władysławowa. Obawiam się, że jeszcze 2 godziny postoicie, bo to rondko we Władysławowie bywa kapryśne i bardzo ciężko przez nie przejechać. Dawajcie znać w naszej aplikacji, piszcie, nagrywajcie wiadomości, jeżeli na waszej trasie są jakieś kłopoty. To od kłopotów jesteśmy my.

0: Minęła godzina 21. Tutaj Polskie Radio Kierowców. Ja mówię dobry wieczór, że nazywam się Kuba Hanak i zapraszam Państwa na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego programu na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak właśnie, słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Niektórzy mają cieplej, inni mają chłodniej. W Słubicach 28 stopni ponad, w Białymstoku niecałe 18. Spora różnica temperatur, widać, że robi się chłodny wieczór. Gdzie będzie ciepło, a gdzie będzie chłodno? Wieczorem, w nocy w zasadzie, od 9 stopni miejscami na wschodzie, 12-16 na przeważającym obszarze kraju, do 17 nad morzem. Tak może być, aczkolwiek będą też bardzo chłodne miejsca, gdzie będzie od 5 do 8 stopni w dolinach górskich, na Podhalu i w okolicach jezior. Najzimniej będzie właśnie na południu i południowym wschodzie. Więc jeżeli pojadą Państwo w okolice Bieszczadów, dojadą nad rzeczkę, to tam może być właśnie 7-8 stopni, albo jeżeli udadzą się Państwo do Świętokrzyskiego nad jezioro Hańcza, to tam też może być 7-8 stopni. Dokładnie tak będzie na polanach górskich. Więc jeżeli Państwo się wybierają na wycieczkę nocną albo takie nocowanie pod gwiazdami, to warto wziąć ze sobą dodatkowy śpiwór. Na szczęście wiatr nie będzie wiał bardzo mocno. Będzie stosunkowo przyjemny, bo będzie południowy i południowo-wschodni. W dzień natomiast jutro zrobi się bardzo, bardzo ciepło, a wręcz nawet gorąco, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostrzeżeniach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień, w zasadzie cały obszar naszego kraju, ostrzeżenie drugiego stopnia, południe i południowy wschód Polski. Tutaj będzie najgoręcej. Ile? Nawet 35-36 stopni może się pojawić jutro na termometrach, a poza tym 26 nad morzem do 31 w centrum. Także lato w pełnej krasie, lato pełnym ogniem. Szkoda, że w nocy jest tak zimno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 3 minuty po 21. Dajcie znać, jak

deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: 10 minut po godzinie 21. My będziemy milczeć, ale Emilia Kleszczewska na pewno milczeć nie będzie, tylko powie Państwu od A do Z, co na drogach piszczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja już prawie mogłabym milczeć, bo dzieje się coraz mniej, chociaż na pewno powiedzieć trzeba parę słów o tym, co się dzieje na drodze wojewódzkiej numer 216. Przypominamy, że to odcinek chałupy Władysławowo i tam cały czas rzeczywiście jest dość spory korek. Ustawia się naprawdę dużo samochodów. Do tego teraz jeszcze widzimy, że jest informacja o zdarzeniu drogowym. Tak przynajmniej pokazują mapy. Jeżeli jesteście nad morzem, na drodze wojewódzkiej numer 216 i wiecie, co się stało, to dajcie nam znać. Można to zrobić w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, no i pod numerem telefonu 22 513 11 11. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o trasy w województwie pomorskim, bo zaczyna nam się znowu korkować trasa S6. Gdańsk-Matarnia, tam trwają prace drogowe i korek nie jest długi, on tak naprawdę ma niecałe 3 km. To trasa w kierunku Gdyni. I przypominamy, że na autostradowej jedynce cały czas trwają prace służb i to przed Pelplinem, tam rzeczywiście trzeba sobie cały czas doliczyć tych kilka minut więcej na przejazd albo na przykład zjechać na drogę krajową numer 91 i przez Warlubię, przez miejscowości Nowe i przez Gniew zjechać w Pelplinie z powrotem na autostradową jedynkę. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to większy ruch jest na autostradowej czwórce przed węzłem w Balicach w obu kierunkach, czyli zaraz przed samym Krakowem i w kierunku Katowic oraz na wysokości węzła Kraków Południe. Bez zmian też na Zakopiance, Libertów, Gaj, tam trwają cały czas prace służb i też trzeba sobie więcej minut do czasu przejazdu doliczyć do Krakowa. Droga krajowa numer 47, również powtarzamy informację, że w Szaflarach, w Białym Dunajcu, w Poroninie i już w Zakopanem mamy wzmożony ruch. Także w centrum miasta droga wojewódzka numer 958 do Ronda Solidarności, chociaż ten korek też jest dalej, na przykład w Alei 3 Maja oraz przy ulicy Powstańców Śląskich. To na razie wszystkie wiadomości. Czekamy cały czas na Wasze. Powtórzę jeszcze raz numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po 21. Kilkadziesiąt minut temu powiedziałem, że o problemach będziemy mówić, czy Emilia mówi o problemach na drogach. Direkt napisał, że na problemy to jest Bednarski, a PRK na umilanie i uprzyjemnianie siedzenia za kółkiem kierowcy. Zatem umilajmy i uprzyjemniajmy. Do 22 jesteśmy z Państwem.

0: 19.30 po 9.00. Dokładnie taką godzinę wskazuje nasz zegarek. Gosia Kosik w studiu, już nie Apolonia. Już Apolonia, Apolonia już poszła spać.
1: Dobry wieczór tym, którzy w tej chwili do nas dołączyli.
0: Dobry wieczór. Gosiu, pamiętasz jakieś takie wakacje super, super i takie, o których chciałabyś zapomnieć? Pytam o wakacje z dzieckiem, bo to jest dzisiejszy temat naszej audycji.
1: Wiesz co, fajne są takie wakacje, gdzie ja na przykład bardzo lubię dzikie zwierzęta. Moja Natalia też lubi zwierzątka, więc na przykład jak w hotelu albo w okolicach hotelu masz alpaki albo masz małpki, które możesz karmić z rączki, to dla dziecka jest to atrakcja, zwierzątka. Czyli takie mini zoo na przykład w pobliżu albo no takie, wiesz co, coś, co, żeby się działo, tak? Bo jednak dla dziecka musisz mieć jakiekolwiek atrakcje, żeby te atrakcje dla niej były wspomnieniem i żeby ona pamiętała te miejsca, że była z mamą, tatą, czy dziadkami. Natalia bardzo często jeździ z tatą na Hel na cały miesiąc. No to ona ma tam, wiesz, morze z jednej, morze z drugiej, zatoka. Tam jest co robić, jest pokarium. O, dzieci lubią oglądać, jak dzikie zwierzęta jedzą, jak się zachowują, gdzie mieszkają, więc myślę, że dla wielu dzieci są to jakieś takie atrakcje. Wiesz co, ja nie miałam chyba złych wakacji, bo jeśli masz na myśli czy takie, które chciałabym zapomnieć, nie, nie miałam takich na szczęście, bo wiesz, wiele rzeczy złych może wydarzyć się na wakacjach, zwłaszcza jak tam dzieci nam łamią ręce, nogi, albo jeszcze gorsze jakieś wypadki się wydarzają, to jest chyba bardzo przykre i takich wakacji nie chcę się pamiętać.
0: Świetnie, że poruszyłaś ten temat, bo mówimy o zabawie, mówimy o wesołych rzeczach, ale czasami zdarzają się rzeczywiście rzeczy bardzo smutne i nie bardzo wiemy wtedy, co zrobić. Oczywiście lekarz, oczywiście natychmiast szpital i tak dalej, ale tak naprawdę to nie wiemy, czy wracać do domu, czy zostać tam, czy...
1: A wiesz, nie zawsze się da wrócić. No. Wyobraź sobie, że jesteś w egzotycznym kraju i
0: daleko
1: powrót...
0: od domu.
1: Tak, i powrót masz dopiero tam na przykład za tydzień, a rzeczywiście coś złego się zaczyna dziać, albo dziecko zostało przez coś ugryzione. Wiesz, ludzie boją się tych krajów takich arabskich, że nie poradzą sobie, że jeżeli cię ugryzie jakieś, albo w Afryce, tak jakieś coś i wiesz, na przykład puchnie ręka, noga, wiesz, no różne rzeczy się wydarzają, tak? No, no na przykład atak rekina. A, zdarza się.
0: Wtedy może spuchnąć rzeczywiście po ataku, o ile będzie miało co spuchnąć.
1: To nie ma się co śmiać.
0: To żart, ale...
1: Ale wiesz, zdarzają się takie bardzo... No na przykład, że ci dziecko ci spadnie z wielbłąda, a to jest jednak wysokość. Wiesz, to różne rzeczy. Dzieci na konie czasami lubią bardzo konie, tak? Więc takie tak zwane wakacje w siodle.
0: Zadając ale to pytanie, miałem na myśli przygotowanie się. Ostatnio widziałem taką listę przygotowawczą do urlopu. Urlopowa lista z lekami na przykład, albo z rzeczami, które musisz zabrać.
1: No, bandaże, plastry, no z dziećmi, to,
0: jasne,
1: to zawsze.
0: Bardziej chciałbym cię zapytać o takie przygotowanie. Czy raczej to jest spontan z twojej strony? Czy uważasz, że spontaniczne wakacje są lepsze? Czy takie do bólu zaplanowane? W 100%?
1: Nie, ja mam bardzo dużo takich spontanicznych, wiesz, bo to jest trochę związane też z moim zawodem. Ja nie mogę planować 6 miesięcy wcześniej jakiejś podróży. Ja mam koleżanki, które tak planują, typu dobrze, że pojedziemy do Tajlandii za 6 miesięcy. Ja mówię, matko boska, za 6 miesięcy to przecież tyle rzeczy może się wydarzyć w życiu. W ogóle tam można nie pojechać, tak? Ja nie jestem zwolenniczką wykupywania w ogóle

0: wakacji, wiesz, a, czasami a już tak, tym bardziej urlop, z dzieckiem.
1: Urlop w konkretnych dniach, albo pracodawca wymaga ustawienia urlopu w konkretnych dniach, bo się jest niezastąpionym. I wtedy jest kłopot, wtedy trzeba te wakacje zaplanować.
0: I co, i czy ja planuję? Nie, ja nie planuję. Ja nie planuję wakacji, chociaż rozumiem to. Rozumiem, że są takie wymogi w niektórych pracach, że na początku roku planujemy, bo rzeczywiście się z tym spotkałam. Wiesz, zaplanować można, że na przykład chcesz gdzieś jechać, tylko akurat ja nie bukuję lotów, ani nie wykupuję wycieczek dużo, dużo wcześniej, bo wiesz, bo to się przecież może bardzo...
1: Jest 20% rabatu ci mogę dać, wiesz.
0: Ale wiesz co, to jest trochę też tak, że wiesz, dzisiaj dziecko chce jechać nad morze, a za 2-3 miesiące będzie miał jakąś taką zmieni pasję, zdanie. Zmieni zdanie, wiesz, zacznie chodzić na przykład na jakieś zajęcia z żeglarstwa i powie ci, że ona chce nad jezioro, że ona nie chce do ciepłego kraju na przykład. No u nas tak było, że zdarzało się, że no dziadkowie w tym roku odwołali na przykład wyjazd do Bułgarii, no będzie, że ona nie chce jechać, tak? I była ze mną w ciepłym kraju, była z tatą i dziadkowie wpadli na pomysł, to pojedziemy do Bułgarii jeszcze. Nie, nie, bo tu wiesz, chłopak, wiesz, ona ma 15 lat, więc to już nie takie dziecko, to jest nastolatka. No właśnie.
1: Ma inne potrzeby. Nastolatka inna, tak, ma inne potrzeby, tak, 8-latek.
0: Tak, i woli po prostu czas spędzać ze swoim chłopakiem, niż tam z mamą, czy z dziadkiem, czy z babcią jechać.
1: Czyli spontan. Jednak spontan.
0: Ja wolę spontan, tak, zdecydowanie.
1: Niespodzianka.
0: Poza tym wiesz co, wiele, ale niespodzianka dla dziecka, czy...
1: A, właśnie.
0: A wiesz co, mam koleżankę...
1: Zróbmy kolejny krok.
0: Słuchaj, mam koleżankę, która mi powiedziała, że dzieci na przykład powiedziała im, że mają spakować klapki, że jadą do ciepłego kraju, ale nie powiedziała gdzie. Wyobrażasz sobie po prostu? I
1: moim zdaniem ekstra.
0: I dzieci miały się spakować. Wiedziały tylko, że to jest ciepły kraj, że będzie dużo słońca, będzie wysoka temperatura, kąpielówki, że będą baseny i koniec. Natomiast nie wiedziały w ogóle, gdzie lecą.
1: Moim zdaniem bomba, bo to wymagało od dzieci sprawdzenia, co trzeba zabrać, zastanowienia się, być może nawet komunikacji między sobą. A co ty zabierasz? A to ja zabiorę to, a to ja zabiorę tamto. Moim zdaniem ekstra sprawa.
0: No, takie, wiesz co, zdarzają się takie. Zresztą ja bardzo często mam tak, że...
1: Myślę, że nawet zakłady sobie... robili, gdzie jadą.
0: Możliwe, tak. Możliwe, że albo
1: nie będziemy mówić o hazardzie, ale...
0: na literkę A na przykład mama podpowiadała,
1: no tak.
0: Nie?
1: No to i się wtedy, mogło zdarzyć.
0: Tak, tak też mogło się zdarzyć. Natomiast wiesz co, ja jestem zwolenniczką spontanicznych wyjazdów. Nie do końca takich zaplanowanych, ale wiem, że rodzice, którzy mają na przykład dwójkę czy trójkę dzieci, ja myślę, że to jest też większa logistyka, wiesz, żeby to wszystko ogarnąć. A jeszcze jak masz zwierzęta, to wiesz, bo trzeba poprosić, żeby ktoś jeszcze z twoim pieskiem na przykład został, jeżeli lecisz za granicę. Nie zawsze ludzie chcą zabierać za granicę zwierzę.
1: No, więc... nie wszędzie nawet powinno się zabierać zwierzęta, bo to tak, różnie bywa, tak, szczególnie w Azji.
0: Tak, no właśnie. różnie bywa i wiesz, lepiej czasami zostawić z babcią, z dziadkiem czy z opiekunem do zwierzątka, zwierzątko, które zna oczywiście opiekuna, czy tam na przykład hotele dla psów. O, może chcesz poruszyć temat jeszcze, co zrobić ze zwierzątkiem.
1: Nie mamy tyle czasu.
0: Następna audycja będzie o tym, jak podróżować ze zwierzętami i w ogóle, gdzie ewentualnie zostawić swoje ukochane.
1: Wykluczone, że wejdziemy w ten temat, że wejdziemy w ten nurt podróżowania.
0: A wtedy będziesz pieskiem.
1: Nie będę. Obiecuję, że nie będę. Szanowni Państwo, a Państwo jak podróżują? Raczej spontanicznie czy zaplanowany urlop? Dajcie znać w naszej aplikacji, napiszcie albo nagrajcie wiadomość. Jesteśmy ciekawi, czy tak jak Gosia raczej spontan, czy tak jak Kuba Hanak raczej wiem kiedy i wiem gdzie. No to jedziemy dalej.

0: 29,5 minuty do godziny 22. Direx napisał: w takim razie zapraszam na Florydę, bo tutaj co nie jest jadowite, ma wielkie zęby i nierzadko pazury. No, idealne rozwiązanie. I tak trzeba uciekać, i tak trzeba uciekać. Emilia Kleszczewska, przed nią nie uciekajcie. Wręcz przeciwnie, posłuchajcie, co ma do powiedzenia, bo będzie mówiła o utrudnieniach na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejne dobre wiadomości, tym razem z drogi krajowej nr 15. Strzelno to województwo kujawsko-pomorskie, a między Inowrocławiem i Koninem na 191 km po godzinie 16. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Niestety jedna osoba została ranna. No i właśnie tam przez kilka ostatnich godzin zablokowana była jezdnia w kierunku Konina, ale teraz kontynuować już można trasę w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o odcinek drogi krajowej nr 65 w miejscowości Gołdap, to właśnie odcinek od granicy państwa do miejscowości Olecko. Na 5 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam też jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działały służby, również te ratunkowe, od 16.30. Jeżeli chodzi o przejazd, to kierowani byliście jednym pasem naprzemiennie, ale teraz już droga krajowa nr 65 także jest całkowicie odblokowana. Kolejne dobre wiadomości. Droga krajowa nr 60, Maków Mazowiecki, Gołymin Ośrodek. W miejscowości Słoniawy można już przejechać w obu kierunkach. A na mapach, czy jeszcze coś mamy? Autostradową czwórkę chyba tylko przed węzłem w Balicach, czyli to trasa przed samym Krakowem, a także w kierunku Katowic. Na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach też jeszcze niewielkie przewężenie autostradowej czwórki mamy. I trasy pomorskie. Jeżeli chodzi o S6, to przewężenie jest na wysokości Gdańsk-Matarnia. Tam trwają prace drogowe, chociaż też widzimy na mapach, że pojawiła się wiadomość, że jest jakaś kolizja, zdarzenie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, co tam się dzieje w drodze do Gdyni, także jeżeli macie więcej informacji, przejeżdżacie przez S6, to dajcie znać. Numer telefonu znacie, ale powtórzymy go raz jeszcze. 22 513 11 11. I na koniec trasa wojewódzka nr 216 Chałupy Władysławowo-Korek. Tam ma ponad 7 km. To trasa w kierunku Jastrzębiej Góry, czy dalej w stronę Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do godziny 21. My dalej na luzie. Do 22 jesteśmy z państwem. Piszcie, nagrywajcie wiadomości. O tym, co na drogach, ale o wakacjach też.

0: 20,5 minuty, tyle pozostało czasu do godziny 22. Gosia Kosik w studiu, aktorka, no chyba nie muszę jej przedstawiać, ale przedstawię. Aktorka, prezenterka, autorka piosenek dla dzieci, książek dla dzieci. Co jeszcze pominąłem?
1: O, kochany, ja byłam
0: Nie mamy tyle czasu.
1: Kiedyś byłam gimnastyczką bardzo dawno temu, później tancerką przez wiele, wiele lat. No,
0: wiesz, dlaczego o tym mówię? Po pierwsze dlatego, żeby cię przedstawić, a po drugie dlatego, że mam wrażenie, że jeżeli jesteśmy uniwersalni i potrafimy wiele rzeczy zrobić, to jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom ogromne pokłady radości na wakacjach.
1: Coś w tym jest, bo jeżeli mama jest wysportowana, czy tata jest wysportowany, to na pewno dzieci też będą ciągnęły do wszelkiego rodzaju sportów. Jeżeli rodzice są muzyczni, to dziecko będzie jak najbardziej ciągnęło do gier i zabaw muzycznych. Bo to, wiesz, jak to, genów nie wydłubiesz, nie?
0: Tak mówią.
1: Tak mówią.
0: Bo chciałem powoli podsumowywać to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Zaczęliśmy od podróży, od samochodu, od rozrywek w aucie, takich, które zainteresują dzieci. Potem przeszliśmy do tego, jak zachować się, jak może nie zachować się, ale jak spędzać czas na wakacjach daleko od domu. Co zrobić, jeżeli coś się wydarzy, jak reagować. O tym mówiliśmy też z panem psychologiem, który mówił o tym, że zdarzają się trudne sytuacje, jak z nich wybrnąć, że jednak kompromis, rozmowa, takie zdroworozsądkowe podejście do wszystkiego, nie blokada, nie zakazanie, tylko wszystkiego po trochu.
1: A wiesz, że są jeszcze dzieci, które w ogóle wakacje spędzają w domu, nie wyjeżdżają nigdzie i to są tak zwane wakacje w mieście, bądź wakacje u nich na wsi, tam gdzie mieszkają, w małych miejscowościach czasami. I ja znam bardzo dużo takich dzieci, które w ogóle nigdzie nie wyjeżdżają. I wtedy miasto bądź gmina próbuje zapewnić takim dzieciom atrakcje, właśnie jakieś takie warsztaty, a to aktorskie, a to właśnie zabawy taneczne, a to podchody różnego rodzaju, czyli takie stare, sprawdzone zabawy dla dzieci, które takie, wiesz, na przykład jakieś odkrywcze, jakieś zwiedzanie zamku.
0: I te nasze nowoczesne dzieci się na to łapią? W sensie są zainteresowane takim dziaderskim spędzaniem czasu?
1: Wiesz co? Zdziwiłbyś się, tak. Bardzo dużo jest takich dzieci, co lubią odkrywać. Lubią brać udział w takich grach i zabawach właśnie jak podchody. Zwiedzać czasami, ale na zasadzie poszukujemy skarby, bo to skarbów, tak? Więc to jest trochę tak, że z takim instruktorem, animatorem chodzisz po lesie, są poukrywane w różnych miejscach, wiesz, różne, no tak, skarby, można tak powiedzieć, poszukiwacze skarbów. I dzieci się bardzo łapią na takie rzeczy, bo dzieci są ciekawskie.
0: Liczba zabaw, ilość takich...
1: gier i zabaw? Takich...
0: Szukam dobrego słowa, bo bardziej chodziło mi o takie zainteresowanie dzieci czymś innym niż to, co mają na co dzień. Wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Że jeżeli zainteresujemy dzieci czymś nowym, totalnie, czymś, z czym nie spotykają się na co dzień, to chyba dużo łatwiej jest je wyciągnąć z domu, z hotelu, z samochodu.
1: Tak, tylko że wiesz, w dzisiejszych czasach jest ciężko dziecku zaproponować coś, czego jeszcze nie widziało, bo dzieci, które mają dostęp do...
0: No przepraszam, krowa zadycha, słonia tysiąc? Przecież nie grałaś. Gdybym ci zaproponował dzisiaj słonia za tysiąc, to...
1: No tak, nie, no na pewno masz rację. Pewnie. Ja na przykład w tym roku odkryłam spacer

0: koronach z drzew. Widziałeś coś takiego?
1: Widziałem.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe i bardzo fajne przeżycie, pod warunkiem, że ktoś nie ma lęku wysokości.
1: A jeśli ma?
0: No to lepiej nie wchodzić.
1: A może próbować. To jest dobre miejsce, żeby się przemóc.
0: No, może.
1: W dobrym towarzystwie.
0: Gorzej jak wejdziesz, byś chciał zejść, a już ci powiedzą, no nie, nie ma odwrotu, nie?
1: Spadochron? Czy po drzewie jak małpka?
0: Ale wiesz co, też znam taką osobę, która chciała skoczyć na spadochronie. I wiesz jak to jest, no, wsiadasz, a później nie chcesz wyskoczyć. Boisz się. To tak się też zdarza.
1: Myślę, że gorzej byłoby, gdyby wyskoczyć i to, co miało się rozłożyć, nie chciałoby się rozłożyć.
0: No tak, to tak.
1: To jest taki lęk chyba przed nieznanym i to jest ostatni temat, który chciałem poruszyć, bo niespodzianki niespodziankami, ale lęk, takie nasze lęki, czy to przed nieznanym, czy lęk wysokości.
0: Albo lęki rodziców, które są, które troszeczkę przekładamy na dzieci. Jak rodzic na przykład nie umie pływać i boi się pływać, to boi się też, żeby dziecko nie wchodziło do wody za głęboko. Uważaj, uważaj, bo się utopisz i cały czas uważaj, bo się utopisz. I przekładasz ten lęk, wiesz.
1: A z drugiej strony jest nadopiekuńczość.
0: Tak, kontrola.
1: Taka trochę nadmierna.
0: No to jest kontrola, tak naprawdę, kontrolujesz.
1: No to podsumujmy zatem. Jak dojechać, jak spędzić miło czas, jak wrócić cało i zdrowo i nie w jedni samolotem, drudzy samochodem, tylko wszyscy jednak razem. Jak to zrobić? Jaką miałabyś receptę dla rodziców i może też dla dzieciaków, które nas
0: ale
1: słuchają?
0: Przecież nie ma w ogóle takich recept.
1: Jak
0: każda rodzina to jest w ogóle osobny przypadek. Dzieci są tak różne, każde jest inne.
1: Ale rozmowa jest chyba taka sama, nie?
0: A, że dialog.
1: Że dialog, rozmowa,
0: dialog jest bardzo ważny. Ale dialog jest wszędzie ważny, wiesz? Tak naprawdę, żeby fajnie współpracować z ludźmi w pracy, żeby fajnie dogadywać się z kumplami w szkole, mówię o dzieciach w tej chwili, to myślę, że w ogóle bez rozmowy to nie ma, bez dialogu nie ma praktycznie życia normalnego.
1: I zobaczcie Państwo, znowu dochodzimy do wniosku, że zdrowy rozsądek, wszystkiego po trochu, to jest chyba taka recepta na dobre wakacje.
0: No, na pewno różnorodność. Różnorodność jest bardzo ważna, żeby nie były te wakacje monotonne, nie były zawsze takie same, żeby się nie powtarzały. Chociaż są dzieci, które lubią powtarzalność, bo stwarza to bezpieczeństwo.
1: I znowu wracamy do rozmowy, do wypytania dziecka, co chciałoby robić. I chyba to jest taki klucz do sukcesu, mam wrażenie.
0: Ale niektóre dzieci mówią, zrób mi niespodziankę. Ja mam tak z córką.
1: No
0: zrób mi,
1: wtedy
0: nie wiem co chcę, zrób mi niespodziankę.
1: No i wtedy trzeba
0: wysilić
1: znaleźć coś ciekawego i wysilić się. Moim Państwa gościem była Gosia Kosik. Gosia jeszcze powróci, ale to będzie niespodzianka na sam koniec, za kilka minut. Natomiast teraz ja chciałem Ci bardzo podziękować za te rozmowy dzisiejsze i te mniej poważne, i te bardzo poważne. Naprawdę to był dzisiaj fantastyczny program z Twoim udziałem.
0: Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że Pola Papuga przypadła Ci do gustu. Byłeś pięknym słoniem.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pola Papuga też cudowna. Za chwilkę wiadomości dla kierowców, a my jeszcze potem na chwilę wracamy.

0: 9,5 minuty do godziny 22. To czas na wiadomości drogowe. Ostatnie już dzisiaj. Mam nadzieję, że dobre.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No bardzo dobre wiadomości. Tutaj się muszę zgodzić, ponieważ zostały już praktycznie odblokowane wszystkie trasy, te główne, chociaż na autostradowej dwójce jeszcze cały czas są utrudnienia. Przypomnijmy, to węzeł Nowy Trzciel do węzła Nowy Tomyśl. 101 kilometr w województwie wielkopolskim. Tam po godzinie 18 samochód ciężarowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została ranna, dlatego cały czas tam trwa praca służb. Droga jest zablokowana, chociaż nie w obu kierunkach. Do Warszawy można dojechać bez większych problemów. Korek tworzy się w drugą stronę, także tam trzeba doliczyć sobie tych kilka minut na przejazd. A także mamy jeszcze wiadomości z S8. Węzeł Modlińska do węzła Marymącka. Tam nie ma utrudnień, nie widać, żeby kierowcy zwalniali. Jednak prace potrwają przez najbliższe godziny i tak naprawdę będą trwały do jutra, a to w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego. Zablokowane są wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z S8 na Wybrzeże Gdyńskie. I te utrudnienia mamy już od późniejszego popołudnia, bo zaczęły się te prace na S8 przed godziną 17. I jeżeli chodzi o trasy w województwie pomorskim, to mimo, że już mamy taką późną godzinę, to cały czas korek jest na drodze wojewódzkiej numer 216. Chałupy Władysławowo, ten korek ma ponad 7 km. On się nie zmniejsza. Nawet szczerze powiem, że tutaj on się chyba wydłuża w kierunku Jastrzębiej Góry i w kierunku Karwi. A jak wygląda sytuacja w województwie małopolskim? Trasa z Nowego Targu do Zakopanego? No już rzeczywiście na drodze krajowej numer 47 też jedzie nam się lepiej. Chociaż wcześniej korek był w szaflarach, aktualnie większy nieco ruch jest przed samym Poroninem oraz przed wjazdem do Zakopanego. Chociaż w Zakopanem droga wojewódzka numer 958 cały czas bez zmiany. Ulica Nowotarska, tam trzeba zwolnić. Korek ma mniej więcej 3 km i on tak jak zawsze jest do Ronda Solidarności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut pozostało do godziny 22, ale obiecałem niespodziankę i oto ta niespodzianka. Takie swoiste pożegnanie gości z Państwem i z dzieciakami, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
3: Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią
4: misie lubią dzieci.
3: Dobranoc.
0: Tak jest, ale my za kierownicami nie zasypiamy. Ja chciałem podziękować dzisiaj i Gosi za to, że była, za tą piękną kołysankę na koniec. Można by zrobić jeszcze jedną zagadkę, ale to już nie ma na to czasu, z której bajki pochodzi ta melodia. Bardzo dziękuję Mili Kleszczewskiej za wiadomości serwisu, za przygotowanie audycji.

Kubie Domorackiemu i za fenomenalne brzmienie Ewelinie Dobrzyńskiej. Ja nazywam się Kuba Hanak. Zapraszam na jutrzejszy poranek i na jutrzejszy wieczór. Zresztą na cały dzień Państwa zapraszam. Jedno ważne. Jedźcie ostrożnie. Spokojnej nocy.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.